0: poważne konsekwencje finansowe. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
0: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
2: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W niedzielę wieczorem w Mogielnicy w województwie mazowieckim doszło do tragicznego wypadku. 44-letni mężczyzna zginął, gdy jego samochód uderzył w drzewo. Policja pod nadzorem prokuratury bada okoliczności tego zdarzenia. Śledczy zabezpieczyli wszystkie ślady, by dokładnie odtworzyć przebieg wypadku. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia trwa proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Prokuratura domaga się 20 lat więzienia, podczas gdy obrona podkreśla, że Żak odpowiada za nieumyślny wypadek, a nie za zbrodnię. Adwokat apeluje, by sąd nie ulegał presji medialnej i społecznej. Sam oskarżony przeprosił rodzinę ofiary, wyrażając żal za tragedię. Proces zbliża się do końca. Dziś przypada 10. rocznica tragicznego zamachu w Nicei, w którym zginęły dwie siostry z Krzyszkowic w Małopolsce. Marzena i Magdalena straciły życie, gdy terrorysta wjechał ciężarówką w tłum podczas obchodów Dnia Bastylii. Atak pochłonął 84 ofiary, w tym 15 dzieci. Ciała Polek spoczęły w rodzinnym grobowcu. W Skawinie odbył się pogrzeb trzech pokoleń kobiet zamordowanych przez członka rodziny. Zofia, Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnym grobie, a ich bliscy zdecydowali się pochować je pod panieńskim nazwiskiem, odcinając się od sprawcy zbrodni. Mateusz G., który popełnił samobójstwo po dokonaniu morderstwa, został pochowany w ciszy na innym cmentarzu. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a ceremonia pogrzebowa zgromadziła tłumy żałobników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Krupówkach w Zakopanem zauważalny jest brak turystów z krajów arabskich, którzy w poprzednich latach licznie odwiedzali ten region. Mimo że Zakopane nadal przyciąga wielu turystów, lokalni przedsiębiorcy odczuwają spadek przychodów. Prognozy na resztę lata nie są optymistyczne, choć możliwe, że sytuacja poprawi się w nadchodzących tygodniach. W cyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 kilometra. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę bez kidu. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom.
2: Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie ponownie otworzył swoje baseny zewnętrzne po tymczasowym zamknięciu spowodowanym złymi warunkami pogodowymi. Goście mogą już korzystać z wodnych atrakcji, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dodatkowo hotel oferuje także park wodny Tropicana, dostępny zarówno dla gości hotelowych, jak i osób z zewnątrz. Po przejściu cyklonu Bernadette na większości plaż w Dziwnowie obowiązuje zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Bezpieczne kąpieliska można znaleźć w sąsiednich miejscowościach, takich jak Łukęcin, gdzie warunki są sprzyjające. Woda w Bałtyku jest czysta, a sinice nie stanowią zagrożenia. Pamiętajmy, by zawsze respektować kolor flagi na kąpielisku i słuchać poleceń ratowników. Zmarł profesor Janusz Ostoja Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Polskę czeka fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 32 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wraz z upałami mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnymi deszczami i gradem. Tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni utrzymają się do końca tygodnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną fale upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju. Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii dramatycznych zdarzeń. Gwałtowny wiatr zmusił ratowników WOPR do wielokrotnych interwencji, ratując ponad 10 osób z niebezpiecznych sytuacji na wodzie. Najtrudniejszy moment nadszedł przed godziną 15, gdy wywróciły się 3 łodzie. Niestety, tragiczne wydarzenia miały miejsce również we Wrocławiu, gdzie w stawie przy ulicy Królewieckiej zginął 18-letni mężczyzna.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 22 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Argentyna awansowała do półfinału Mistrzostw Świata, ale emocje po meczu z Egiptem wciąż nie opadły. Dyrektor egipskiej reprezentacji, Ibrahim Hassan, oskarżył Argentyńczyków, w tym Lionela Messiego, o prowokacyjne zachowanie. Egipt prowadził 2-0, ale ostatecznie przegrał 2-3, co wywołało kontrowersje wokół decyzji sędziego. Egipska federacja złożyła protest do FIFA, a atmosfera była napięta także przy ławce rezerwowych. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a drugie miejsce zajął Robert Lamber. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, trzykrotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Linda Noskowa zdobyła swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł, wygrywając Wimbledon 2026 roku po emocjonującym finale z Karoliną Muchową. Mimo prowadzenia 6-2, 5-2, Noskowa musiała walczyć do trzeciego seta, by ostatecznie triumfować. Po zwycięstwie dedykowała wygraną swojej zmarłej mamie, co wywołało łzy wzruszenia. Obie finalistki z Czech nie kryły emocji podczas ceremonii wręczenia nagród.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na czwartej rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
0: Słuchacie Radia Super Express. Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów. Maja Chwalińska, po wyleczeniu kontuzji, wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu. Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym. Ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny, w tym trudnym czasie. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W jesiennych odcinkach zobaczymy dramatyczny powrót Wiktorii Konsalidy, granej przez Katarzynę Dąbrowską. Jej postać szybko stanie się kluczowa w jednym z najważniejszych wątków. Nowy bohater, komisarz Radek Biegun, w którego wciela się Mateusz Lisiecki, pojawi się w związku z tajemniczym porwaniem małej Niny. Zdjęcia z planu sugerują, że Biegun trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami. Czy to wynik niebezpiecznego śledztwa? Wiktoria i Radek będą musieli zmierzyć się z dramatem rodziny Milewskich, a ich losy mocno się splecą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap w 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20:15 na TVN. Weronika, początkowo niechętna wobec Grega, zmienia swoje nastawienie po tym, jak kardiochirurg zaskakuje ją swoim zachowaniem. Choć początkowo Greg nie zdobywa jej sympatii, sytuacja zmienia się, gdy Weronika widzi go grającego w piłkę z synem jednego z pacjentów. To wzruszające spotkanie sprawia, że prawniczka zaczyna patrzeć na niego przychylniejszym okiem. Greg, mimo wcześniejszych nieporozumień, zyskuje w oczach Weroniki, pokazując swoją ciepłą stronę. Ten odcinek obfituje w niespodziewane zwroty akcji i emocje, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
2: W 4251 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 23 lipca o godzinie 20:15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Michał Brzozowski nie może pogodzić się z szybkim ślubem Brygidy i Remka, co wywołuje u niego ogromne zamieszanie. Lucy, chcąc pocieszyć ukochanego, proponuje mu odważne, miłosne igraszki. Jednak ich chwila intymności zostaje przerwana przez Ignacego i jego kolegę, którzy nakrywają parę w nieodpowiednim momencie. Co więcej, kolega Ignacego robi Lucy zdjęcie w samej bieliźnie, co prowadzi do nieprzewidzianych konsekwencji. Ignacy odkrywa prawdziwą tożsamość Lucy, co może wywołać prawdziwą burzę w życiu Michała. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i zaskoczeń. Na Wspólnej powraca z emocjonującym odcinkiem numer 4248, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. W rodzinie Igora sytuacja staje się napięta, gdy ich mały syn ulega wypadkowi i trafia do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Tymczasem Julka, mimo prób naprawienia relacji z babcią, pada w kłopoty, kradnąc pieniądze na narkotyki. Na komendzie policji matka Fiony tłumaczy swoje działania chorobą dwubiegunową, co wywołuje żal Kajetana. W szpitalu trwa walka o życie pacjenta z wadą serca, a Weronika i Nalepa planują wspólny wieczór z Kalskimi. Serial od lat przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców warszawskiej kamienicy. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą.
1: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń. Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim. Dziś służby zatrzymały 67-letniego mieszkańca Malborka, który zgłosił fałszywy alarm bombowy na lotnisku. Mężczyzna twierdził, że jego była partnerka ma przy sobie materiały wybuchowe. Po dokładnej kontroli okazało się, że zagrożenia nie było. Mężczyzna usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu i grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze z Warszawskiej Woli rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą tożsamości i wyłudzaniem pieniędzy. 4 mężczyzn usłyszało łącznie 31 zarzutów karnych, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Wartość strat w tej sprawie przekroczyła 300 tysięcy złotych, a podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
2: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność.
0: Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
1: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manikur i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości? Warszawski Klub Progresja, znany z organizacji plenerowych koncertów Letnia Scena Progresji, znów na celowniku. Mieszkańcy Woli, zmęczeni hałasem i tłumami, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Organizacja Miasto Jest Nasze zapowiedziała, że złoży pismo do wojewody, domagając się zakazu organizacji imprez masowych na tym terenie. Ciekawe, czy radni w końcu zauważą, że mieszkańcy mają dość koncertowego zamieszania.
2: Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Marcin i Ania z Rolnik Szuka Żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach postanowili dać sobie kolejną szansę, a ich powrót to nie tylko romantyczna historia, ale i telewizyjny show. Już jesienią zobaczymy ich w nowym programie Polsatu Hitster, muzyczna gra przebojów, gdzie będą rywalizować z innymi gwiazdami. Ciekawe, czy tym razem ich związek przetrwa dłużej niż reality show, w którym kiedyś występowali. A może to tylko kolejny odcinek ich życiowego rollercoastera?
2: Andrzej Rosiewicz, nasza gwiazda estrady, miał być ozdobą Tańca z Gwiazdami, ale zamiast na parkiet wybrał się na wakacje z wyłączonym telefonem. Czyżby taniec był zbyt męczący? Choć plotki o jego rezygnacji krążą jak szalone, menedżer wciąż trzyma nas w niepewności, sugerując, że wszystko może się jeszcze zmienić. Cóż, może po prostu potrzebuje chwili na przemyślenia, zanim zdecyduje, czy zatańczyć z gwiazdami, czy zrelaksować się na plaży.
1: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. Parady Klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
2: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na 2 koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów, co zajmie im nieco ponad 1,5 godziny. Ciekawostką jest, że Seri Tankian, wokalista zespołu, unika długich występów z powodu problemów z kręgosłupem. Mimo to zapowiada się intensywna trasa z 10 koncertami w 3 tygodnie. Zespół Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Po emocjonalnych zawirowaniach i stracie gitarzysty Brenta Hintza, muzycy zaprezentowali singiel Snakes for Dinner z udziałem Josha Homme z Queens of the Stone Age. To nie tylko muzyka, ale prawdziwa podróż przez emocje i wspomnienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej wyczekiwanym albumem roku? Czas pokaże!
1: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako dobre, a w Katowicach jako umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dobiega końca proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka za jazdę z prędkością ponad 220 km na godzinę oraz dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdu. Oskarżyciel żąda także 600 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. Surowe kary mają spotkać również znajomych sprawcy za brak reakcji i pomoc w ucieczce.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
1: W miniony czwartek 46-letni mężczyzna został urządlony przez szerszenia, co wywołało u niego groźną reakcję alergiczną. Jego stan gwałtownie się pogarszał, ale dzięki szybkiej reakcji białobrzeskich policjantów, którzy pomogli w transporcie do szpitala, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyczną, co było kluczowe dla jego zdrowia i życia. W Skawinie odbyło się poruszające pożegnanie trzech pokoleń kobiet, które zginęły w tragicznych okolicznościach. 59-letnia Zofia, jej córka Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnej mogile, odcięte od sprawcy tragedii. Pogrzeb Mateusza G., podejrzewanego o dokonanie zbrodni, odbył się w ciszy na innym cmentarzu. Rodzina ofiar zdecydowała, że kobiety zostaną pochowane pod innym nazwiskiem, co miało symbolicznie odciąć je od oprawcy. W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana. Świnoujście, położone na 44 wyspach, przyciąga turystów swoją unikalną atmosferą i brakiem betonowej zabudowy. W szczycie sezonu plaże są zatłoczone, ale krótki spacer do niemieckiej części wyspy Uznam oferuje ciszę i spokój. Alternatywą dla tłumów jest także dzika plaża na wyspie Wolin, gdzie można cieszyć się naturą z dala od zgiełku. Oba miejsca zapewniają upragniony relaks i przestrzeń. Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni.
2: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował o śmierci profesora Janusza Ostoja Zagórskiego, wybitnego archeologa i byłego rektora uczelni. Profesor zmarł 11 lipca w wieku 82 lat. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych, a także inicjatorem licznych wydarzeń kulturalnych na uczelni. Społeczność akademicka podkreśla jego wyjątkowe cechy charakteru i ogromną troskę o uniwersytet. Dziś w Bydgoszczy zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Katarzyna B. została uznana za winną znęcania się nad trojgiem dzieci i skazana na 2 lata więzienia, ale uniewinniona z zarzutu śmiertelnego pobicia syna. Jej partner, Fabian P., został skazany na 15 lat więzienia za brutalne pobicie chłopca, które doprowadziło do jego śmierci.
1: Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej. Wrocław zmaga się z poważną suszą hydrologiczną. Weekendowe opady deszczu były znikome i nie przyniosły ulgi wysuszonej ziemi. Wody Polskie utrzymują ostrzeżenia dla rzek w regionie, a prognozy zapowiadają kolejne upały. W najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza, a noce będą tropikalne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Białymstoku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną. Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować budowanie strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom. W 4253 odcinku Na Wspólnej Milena postawi mężowi, Boży Darowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy, pełnej sekretów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice. W hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promieni szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15.05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku. najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego. Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Zbigniewa Ziobry, apeluje o sprawiedliwość w procesie dotyczącym śmierci jej męża, Jerzego Ziobry. Podkreśla znaczenie niezależnej opinii z Lozanny, która wskazuje na błędy medyczne jako kluczowe dla zmiany wyroku sądu pierwszej instancji. Kornicka-Ziobro domaga się rzetelnej oceny dowodów, odrzucając narrację o zemście i podkreślając potrzebę obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy. Proces trwa od wielu lat, a rodzina zmarłego zarzuca lekarzom poważne błędy medyczne. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W południowej Hiszpanii, w prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych.
2: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
0: W piątek, 10 lipca, 36-letni mieszkaniec Mielca przyjechał pod lokalną komendę policji, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna sam przyznał się funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Policjanci znaleźli w jego samochodzie otwartą butelkę alkoholu i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz poważne konsekwencje finansowe. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z 2 komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie 2 różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania, gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
0: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
2: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Z Sopotcy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Artur Barciś, znany z kultowych ról w polskich serialach, wraca na ekrany jako Czerepach w Ranczu. Aktor, który przez lata próbował odciąć się od tej postaci, musiał pożegnać się z brodą i wąsami, by znów wcielić się w rolę intryganta. Choć przyzwyczaił się do nowego wizerunku, dla dobra produkcji postanowił wrócić do dawnego wyglądu. Cóż, nie każdy bohater może mieć brodę, ale Czerepach na pewno ma swoje sposoby, by znów namieszać.
1: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W świecie celebrytów znowu gorąco. Michał Wiśniewski potwierdził, że wrócił do mandaryny, a internet aż huczy od plotek. Tymczasem sama mandaryna, zamiast rzucać oświadczeniami, woli śmiać się z synem Xavierem z medialnej burzy, przeglądając kolejne artykuły. Czy to prawdziwa miłość, czy tylko kolejny odcinek telenoweli? Jedno jest pewne, emocji nie brakuje. Adrian Smith, legendarny gitarzysta Iron Maiden, postanowił podzielić się swoimi rockowymi inspiracjami. Na jego liście znalazł się m.in. album Machine Head od Deep Purple, który wciągnął go w świat rocka. Smith nie omieszkał wspomnieć o Live and Dangerous Thin Lizzy, które według niego oddaje esencję jednego z najlepszych koncertów, na jakich był. A na deser The Extremist Joe Satrianiego, które określił jako absolutne arcydzieło. Cóż, wygląda na to, że Smith wie, co dobre. Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w trzech utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą. Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki? George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Szczyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 kilometra. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę Beskidu. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom.
2: Mizukon, jeden z najciekawszych konwentów mangi i anime w Polsce, po raz trzeci przyciągnął fanów japońskiej popkultury. W programie znalazły się panele, warsztaty, konkursy i koncerty. Nie zabrakło też strefy chilloutu i unikalnych gadżetów inspirowanych Japonią. Na miejscu obecny był również patrol SK Summer City. Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
1: Po sztormie wywołanym przez Niż Bernadette, plaże w Pogorzelicy są znów otwarte i bezpieczne. Czerwone flagi zostały opuszczone, a woda na kąpieliskach jest wolna od sinic. Choć Bałtyk jest teraz chłodniejszy, można bez obaw korzystać z morskich kąpieli. Pamiętajmy jednak o czujności, ponieważ wiatr może powodować fale i prądy wsteczne. Zmarł profesor Janusz Ostoja Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu. Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu.
2: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic.
1: Premier Ukrainy, Julia Swirydenko, ogłosiła rezygnację ze stanowiska. Decyzja ta jest częścią szerokiej reorganizacji rządu zapowiedzianej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zmiany mają na celu wdrożenie nowej strategii politycznej kraju. Swirydenko pozostanie jednak w strukturach państwowych, obejmując nowe, kluczowe stanowisko. W Wielkiej Brytanii doszło do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali. We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Białymstoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje, mamu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lambert. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
2: Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jadena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap w 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Weronika, początkowo niechętna wobec Grega, zmienia swoje nastawienie po tym, jak kardiochirurg zaskakuje ją swoim zachowaniem. Choć początkowo Greg nie zdobywa jej sympatii, sytuacja zmienia się, gdy Weronika widzi go grającego w piłkę z synem jednego z pacjentów. To wzruszające spotkanie sprawia, że prawniczka zaczyna patrzeć na niego przychylniejszym okiem. Greg, mimo wcześniejszych nieporozumień, zyskuje w oczach Weroniki, pokazując swoją ciepłą stronę. Ten odcinek obfituje w niespodziewane zwroty akcji i emocje, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Schulz próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Hansel, zdesperowana po odkryciu prawdy przez Nanę i Poirasa, postanawia upozorować próbę samobójczą. Chce wzbudzić litość w rodzinie, która dowiedziała się, że to ona, a nie Mariam, odpowiada za utratę dziecka. Hansel nałyka się tabletek, licząc na szybkie odkrycie przez bliskich, ale jej plan nie idzie zgodnie z zamierzeniami. Cennet, która miała ją znaleźć, zagaduje się przez telefon. W efekcie Kansel zaczyna się obawiać o swoje życie i sama schodzi na dół, gdzie pada na podłogę. Sahin i Cennet w panice wzywają pomoc, a Kansel trafia do szpitala, gdzie jej życie zostaje uratowane. Odcinek można obejrzeć dziś o 16.05 na TVP1. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poiras i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poiras. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą. W 4252 odcinku na Wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach.
1: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie także 18 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk przebywa w Paryżu, gdzie bierze udział w spotkaniu międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Rozmowy koncentrują się na strategii wsparcia dla Ukrainy oraz na planowanym 21. pakiecie sankcji przeciwko Rosji. Jutro Tusk weźmie udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, gdzie odbędzie się defilada wojskowa z udziałem polskich F-16. Spotkanie w Paryżu ma na celu wzmocnienie więzi sojuszniczych i europejskiej jedności. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Conwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
0: W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok Triton koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim.
2: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
0: Dziś służby zatrzymały 67-letniego mieszkańca Malborka, który zgłosił fałszywy alarm bombowy na lotnisku. Mężczyzna twierdził, że jego była partnerka ma przy sobie materiały wybuchowe. Po dokładnej kontroli okazało się, że zagrożenia nie było. Mężczyzna usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu i grozi mu do 8 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze z warszawskiej Woli rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżą tożsamości i wyłudzaniem pieniędzy. 4 mężczyzn usłyszało łącznie 31 zarzutów karnych, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Wartość strat w tej sprawie przekroczyła 300 tysięcy złotych, a podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy. Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
2: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
0: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manicure i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości? Warszawski Klub Progresja, znany z organizacji plenerowych koncertów Letnia Scena Progresji, znów na celowniku. Mieszkańcy Woli, zmęczeni hałasem i tłumami, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Organizacja Miasto Jest Nasze zapowiedziała, że złoży pismo do wojewody, domagając się zakazu organizacji imprez masowych na tym terenie. Ciekawe, czy radni w końcu zauważą, że mieszkańcy mają dość koncertowego zamieszania.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat kina żegna dziś jednego z najbardziej rozpoznawalnych aktorów. Sam Neill, znany z roli w Parku Jurajskim, odszedł w wieku 78 lat. Aktor, który jeszcze niedawno triumfował nad nowotworem, zmarł nagle w Sydney, otoczony przez rodzinę. Neill, który zdobył międzynarodową sławę jako dr Alan Grant, pozostawił po sobie niezapomniane role i 3 nominacje do Złotego Globu. Cóż, nawet dinozaury nie mogą trwać wiecznie. Wielki rozwód w polskim showbiznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi.
2: Kraśnik na Lubelszczyźnie stał się wczoraj areną dla miłośników klasycznych aut, a wszystko za sprawą 7. parady klasyków. Wśród 500 pojazdów największą furorę zrobił Fiat 125 P-Taxi z kultowych zmienników, z którego wysiedli Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz. Aktorzy rozdawali autografy, ale na pytanie o powrót serialu na ekrany Błaszczyk stanowczo zaprzeczyła. Cóż, wygląda na to, że fani muszą zadowolić się wspomnieniami, bo zmiennicy raczej nie wrócą. Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: System of a Down wraca do Warszawy po niemal dekadzie, a fani już zacierają ręce na 2 koncerty 18 i 19 lipca. Zespół, znany z energetycznych występów, zagra sety składające się z około 30 utworów, co zajmie im nieco ponad 1,5 godziny. Ciekawostką jest, że Seri Tankian, wokalista zespołu, unika długich występów z powodu problemów z kręgosłupem. Mimo to zapowiada się intensywna trasa z 10 koncertami w 3 tygodnie. W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
2: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
1: Marek Piekarczyk, ikona polskiego rocka, obchodzi dziś 75. urodziny. Zanim stał się scenicznym Jezusem i mentorem w telewizyjnych programach, budował piece. Tak, dobrze słyszeliście, nasz rockowy bohater zaczynał jako zdun. Jego droga do sławy była pełna zakrętów, ale to właśnie dzięki niej zdefiniował na nowo polską scenę muzyczną. Długie włosy, skórzana kurtka i niezmienna charyzma. Piekarczyk to nie tylko głos, ale i styl życia, który inspiruje kolejne pokolenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie dobra, a dla Katowic umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
1: W Skawinie odbył się pogrzeb trzech pokoleń kobiet zamordowanych przez członka rodziny. Zofia, Gabriela i 8-letnia Luiza spoczęły we wspólnym grobie, a ich bliscy zdecydowali się pochować je pod panieńskim nazwiskiem, odcinając się od sprawcy zbrodni. Mateusz G., który popełnił samobójstwo po dokonaniu morderstwa, został pochowany w ciszy na innym cmentarzu. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a ceremonia pogrzebowa zgromadziła tłumy żałobników. W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono

0: Ono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w Raciborskim Aquaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Zewnętrzne baseny w hotelu Gołębiewski w Pobierowie znów są otwarte dla turystów. Po niedawnym załamaniu pogody, które zmusiło do ich tymczasowego zamknięcia, warunki atmosferyczne uległy poprawie. Czasowicze mogą teraz ponownie korzystać z wodnych atrakcji na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy wolą zabawę pod dachem, dostępny jest także park wodny Tropicana. Świnoujście, położone na 44 wyspach, przyciąga turystów swoją unikalną atmosferą i brakiem betonowej zabudowy. W szczycie sezonu plaże są zatłoczone, ale krótki spacer do niemieckiej części wyspy Uznam oferuje ciszę i spokój. Alternatywą dla tłumów jest także dzika plaża na wyspie Wolin, gdzie można cieszyć się naturą z dala od zgiełku. Oba miejsca zapewniają upragniony relaks i przestrzeń. Dobre wiadomości z Rewala. Po sztormowej pogodzie wszystkie kąpieliska w gminie są dziś otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 19 stopni, a woda ma 18 stopni, co sprzyja morskim kąpielom. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystą wodą i spokojnym wypoczynkiem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni.
2: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował o śmierci profesora Janusza Ostoja Zagórskiego, wybitnego archeologa i byłego rektora uczelni. Profesor zmarł 11 lipca w wieku 82 lat. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych, a także inicjatorem licznych wydarzeń kulturalnych na uczelni. Społeczność akademicka podkreśla jego wyjątkowe cechy charakteru i ogromną troskę o uniwersytet. Dziś w Bydgoszczy zakończył się proces dotyczący tragicznej śmierci 13-miesięcznego Grzesia. Katarzyna B. została uznana za winną znęcania się nad trojgiem dzieci i skazana na 2 lata więzienia, ale uniewinniona z zarzutu śmiertelnego pobicia syna. Jej partner, Fabian P., został skazany na 15 lat więzienia za brutalne pobicie chłopca, które doprowadziło do jego śmierci.
0: Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polskę czeka fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 32 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w piątek, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wraz z upałami mogą pojawić się gwałtowne burze z ulewnymi deszczami i gradem. Tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni utrzymają się do końca tygodnia. Wrocław zmaga się z poważną suszą hydrologiczną. Weekendowe opady deszczu były znikome i nie przyniosły ulgi wysuszonej ziemi. Wody Polskie utrzymują ostrzeżenia dla rzek w regionie, a prognozy zapowiadają kolejne upały. W najbliższych dniach temperatura może sięgnąć nawet 32 stopni Celsjusza, a noce będą tropikalne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako umiarkowane, a w Białymstoku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
3: gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś klienci Biedronki mogą skorzystać z nowej fali promocji. Sieć oferuje akcje 1 plus 1 gratis i 3 plus 3 gratis, a także produkty za symboliczną złotówkę. Wśród ofert znajdziemy obniżki na żywność, kosmetyki i chemię gospodarczą. Część promocji dostępna jest bez karty lojalnościowej. Szczególnie atrakcyjna jest akcja 3 plus 3 gratis na batony Snickers, Mars i Twix oraz musy Dada Baby Food. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka przygotowano dodatkowe oferty, w tym na napoje gazowane i mleko UHT.
2: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcję rozpoznawcze. poznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom. W 4253 odcinku na wspólnej Milena postawi mężowi, Bożydarowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami, z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy, pełnej sekretów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice. W hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promieni je szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15.05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku. W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą również 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi. W południowej Hiszpanii, w prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych.
0: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry, co można zrobić, sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
1: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Cisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie zielonogórskim. Podczas akcji zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono ponad tonę nielegalnych wyrobów tytoniowych. W operacji uczestniczyli mundurowi z CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 1,5 miliona złotych. W piątek, 10 lipca, 36-letni mieszkaniec Mielca przyjechał pod lokalną komendę policji, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna sam przyznał się funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Policjanci znaleźli w jego samochodzie otwartą butelkę alkoholu i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz poważne konsekwencje finansowe. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
0: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
1: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
0: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody, rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność. Sopotcy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach rozłąki para postanowiła dać sobie kolejną szansę, a ich dzieci, Fabien i Xavier, już zdążyły wyrazić swoje emocje. Xavier jest zachwycony, a Fabien wyruszyła z tatą na szaloną wyprawę, która zakończyła się w pokrzywach. Awaria samochodu nie przeszkodziła im jednak w kontynuowaniu podróży, a internet aż huczy od tej niespodziewanej miłosnej reaktywacji. Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Artur Barciś, znany z kultowych ról w polskich serialach, wraca na ekrany jako Czerepach w Ranczu. Aktor, który przez lata próbował odciąć się od tej postaci, musiał pożegnać się z brodą i wąsami, by znów wcielić się w rolę intryganta. Choć przyzwyczaił się do nowego wizerunku, dla dobra produkcji postanowił wrócić do dawnego wyglądu. Cóż, nie każdy bohater może mieć brodę, ale Czerepach na pewno ma swoje sposoby, by znów namieszać.
0: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów, tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
1: Adrian Smith, legendarny gitarzysta Iron Maiden, postanowił podzielić się swoimi rockowymi inspiracjami. Na jego liście znalazł się m.in. album Machine Head od Deep Purple, który wciągnął go w świat rocka. Smith nie omieszkał wspomnieć o Live and Dangerous Thin Lizzy, które według niego oddaje esencję jednego z najlepszych koncertów, na jakich był. A na deser The Extremist Joe Satrianiego, które określił jako absolutne arcydzieło. Cóż, wygląda na to, że Smith wie, co dobre. Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w trzech utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. Zespół Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Po emocjonalnych zawirowaniach i stracie gitarzysty Brenta Hintza, muzycy zaprezentowali singiel Snakes for Dinner z udziałem Josha Homme z Queens of the Stone Age. To nie tylko muzyka, ale prawdziwa podróż przez emocje i wspomnienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej wyczekiwanym albumem roku? Czas pokaże! The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki? George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia trwa proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Prokuratura domaga się 20 lat więzienia, podczas gdy obrona podkreśla, że Żak odpowiada za nieumyślny wypadek, a nie za zbrodnię. Adwokat apeluje, by sąd nie ulegał presji medialnej i społecznej. Sam oskarżony przeprosił rodzinę ofiary, wyrażając żal za tragedię. Proces zbliża się do końca. W Skawinie odbyło się poruszające pożegnanie trzech pokoleń kobiet, które zginęły w tragicznych okolicznościach. 59-letnia Zofia, jej córka Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnej mogile, odcięte od sprawcy tragedii. Pogrzeb Mateusza G., podejrzewanego o dokonanie zbrodni, odbył się w ciszy na innym cmentarzu. Rodzina ofiar zdecydowała, że kobiety zostaną pochowane pod innym nazwiskiem, co miało symbolicznie odciąć je od oprawcy. W Szczyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 kilometra. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę Beskidów. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
0: Zmarł profesor Janusz Ostoja Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy.
2: SK Summer City zawitało do Obornik Śląskich, gdzie w miniony czwartek odbyła się pełna atrakcji impreza. Uczestnicy mogli cieszyć się muzyką, konkursami i strefą chilloutu. To dopiero początek wakacyjnej trasy Radia SK. Już wkrótce ekipa odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Aquapark Wrocław i Szklarską Porębę.
0: Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju.
2: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
0: Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
2: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej

0: dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 27 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach.
2: Od 31 lipca wchodzi w życie nowe prawo do naprawy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu zakończenie ery jednorazowego sprzętu, promując naprawę zamiast wymiany urządzeń. Dyrektywa obejmie szeroką gamę produktów, w tym smartfony, pralki i lodówki. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych w rozsądnej cenie nawet przez 10 lat. Dodatkowo na czas naprawy możliwe będzie otrzymanie sprzętu zastępczego. Powstanie także platforma internetowa, która ułatwi znalezienie serwisu naprawczego.
1: Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
2: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
2: W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków.
1: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcję rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAC-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska polska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy U4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap w 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Weronika, początkowo niechętna wobec Grega, zmienia swoje nastawienie po tym, jak kardiochirurg zaskakuje ją swoim zachowaniem. Choć początkowo Greg nie zdobywa jej sympatii, sytuacja zmienia się, gdy Weronika widzi go grającego w piłkę z synem jednego z pacjentów. To wzruszające spotkanie sprawia, że prawniczka zaczyna patrzeć na niego przychylniejszym okiem. Greg, mimo wcześniejszych nieporozumień, zyskuje w oczach Weroniki, pokazując swoją ciepłą stronę. Ten odcinek obfituje w niespodziewane zwroty akcji i emocje, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
1: W 4253 odcinku na Wspólnej Milena postawi mężowi, Boży Darowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Na Wspólnej powraca z emocjonującym odcinkiem numer 4248, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 20 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. W rodzinie Igora sytuacja staje się napięta, gdy ich mały syn ulega wypadkowi i trafia do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu. Tymczasem Julka, mimo prób naprawienia relacji z babcią, wpada w kłopoty, kradnąc pieniądze na narkotyki. Na komendzie policji matka Fiony tłumaczy swoje działania chorobą dwubiegunową, co wywołuje żal Kajetana. W szpitalu trwa walka o życie pacjenta z wadą serca, a Weronika i Nalepa planują wspólny wieczór z Kalskimi. Serial od lat przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców warszawskiej kamienicy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Schulz próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
3: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
2: W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do 31 krajów, w tym popularnych wśród Polaków miejsc, takich jak Dubaj, Izrael czy Kuba. Na Bliskim Wschodzie trwa operacja militarna, a przestrzeń powietrzna jest zamknięta lub ograniczona. W Izraelu istnieje zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego, a na Kubie sytuacja jest napięta z powodu kryzysu energetycznego i społecznych niepokojów. Sytuacja na świecie pozostaje niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróży.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veli Luki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim.
3: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
3: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
2: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
3: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy. Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozgieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
2: Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
1: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manikur i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Na weselu influencerki Oli Nowak to nie panna młoda, a Kevin Mgley przyciągnął wszystkie spojrzenia. Mąż Roxany Węgiel postanowił zaszaleć i założył garnitur na gołe ciało, co wywołało burzę wśród modowych ekspertów. Michał Kędziora z Mr. Vintage nie zostawił na nim suchej nitki, porównując ten wybryk do noszenia smokingu z japonkami. Cóż, Kevin, może następnym razem warto postawić na klasykę, by nie przyćmić pana młodego. Marcin Hakiel i Dominika Serowska znowu w centrum uwagi. Para oczekuje drugiego dziecka, a Instagram aż huczy od spekulacji na temat płci malucha. Serowska podzieliła się zdjęciem USG, a tajemnicza literka V w opisie zdjęcia rozbudza wyobraźnię fanów. Czy to będzie Wiktory, czy może jednak Julia? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocje sięgają zenitu.
2: Andrzej Rosiewicz, nasza gwiazda estrady, miał być ozdobą Tańca z Gwiazdami, ale zamiast na parkiet wybrał się na wakacje z wyłączonym telefonem. Czyżby taniec był zbyt męczący? Choć plotki o jego rezygnacji krążą jak szalone, menedżer wciąż trzyma nas w niepewności, sugerując, że wszystko może się jeszcze zmienić. Cóż, może po prostu potrzebuje chwili na przemyślenia, zanim zdecyduje, czy zatańczyć z gwiazdami, czy zrelaksować się na plaży.
1: Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów. W 1999 roku, po tragicznej strzelaninie w liceum Columbine, Ameryka znalazła sobie nowego wroga – Marilyna Mansona. Media i politycy z zapałem oskarżali muzyka o fatalny wpływ na młodzież, mimo że sprawcy tragedii nawet nie byli jego fanami. Manson, zamiast się bronić, z klasą wskazał na hipokryzję rządu i mediów, które wolały obwiniać artystę, niż przyznać się do własnych błędów. Jego odpowiedź, zarówno w eseju dla Rolling Stone, jak i na płycie Hollywood, stała się mocnym głosem w dyskusji o przemocy w Stanach Zjednoczonych, pokazując, że czasem łatwiej jest spalić na stosie artystę, niż zmierzyć się z prawdziwymi problemami. W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
1: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
2: W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Po sztormie wywołanym przez Niż Bernadette, plaże w Pogorzelicy są znów otwarte i bezpieczne. Czerwone flagi zostały opuszczone, a woda na kąpieliskach jest wolna od sinic. Choć Bałtyk jest teraz chłodniejszy, można bez obaw korzystać z morskich kąpieli. Pamiętajmy jednak o czujności, ponieważ wiatr może powodować fale i prądy wsteczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając 3 jachty. Wcześniej odholowano 2 jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej.
1: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
2: W piątek, 10 lipca, 36-letni mieszkaniec Mielca przyjechał pod lokalną komendę policji, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna sam przyznał się funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Policjanci znaleźli w jego samochodzie otwartą butelkę alkoholu i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz poważne konsekwencje finansowe. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany

0: przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Słuchacie Radia Super Express. Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
0: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
1: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje Manu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do zespołu Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Po opuszczeniu Barcelony kapitan reprezentacji Polski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych. Przed wylotem do USA Lewandowski trenował na obiektach Legii Warszawa, gdzie spotkał się z trenerem Markiem Papszunem. Już w piątek, 17 grudnia, może zadebiutować w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps, gdzie gra jego dawny kolega z Bayernu, Thomas Müller. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia. Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix.
2: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła swój udział w Wimbledonie na 4. rundzie, przegrywając z Naomi Osaką. Po turnieju postanowiła odpocząć na greckiej wyspie Mykonos, gdzie spędza czas z partnerem, Georgiosem Frangulisem. Sabalenka dzieli się chwilami relaksu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z wakacji.
1: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
2: Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom. W 4253 odcinku na wspólnej Milena postawi mężowi, Bożydarowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą? Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w 983 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zmaga się z narastającą niepewnością i podejrzewa, że jej otoczenie jest pełne kłamstw. W desperacji kasuje wiadomość z telefonu Poirasa, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Tymczasem Sinan i Ainur, mimo że twierdzą, iż ich związek to tylko gra, odkrywają, że łączy ich coś więcej. Ibrahim staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, uwięziony w samochodzie z ładunkiem wybuchowym. Ecem przypadkowo odkrywa, że związek Nany i Poirasa to fikcja, ale obiecuje milczenie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów dzięki intrygom i rodzinnym tajemnicom. W hiszpańskim serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, nadchodzi emocjonujący 437 odcinek. W posiadłości rodu Luyan atmosfera staje się coraz bardziej napięta, gdy Jana dzieli się radosną nowiną, która może odmienić jej życie. W międzyczasie mieszkańcy pałacu muszą zmierzyć się z trudnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości. Santos stawia Werę w kłopotliwej sytuacji, ujawniając, że zna jej prawdziwe pochodzenie. Kuro otwiera się przed kuzynem, wyznając, że jego chęć wyjazdu na wojnę jest związana z relacją z Martiną. Jana promienieje szczęściem, pokazując Marii pierścionek zaręczynowy od Manuela. Odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 15.05 na TVP2. To niepowtarzalna okazja, by zanurzyć się w świat miłości i intryg z początku XX wieku.
0: Serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
1: W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu dwóch nowych struktur w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Powstały Dowództwo Oddziaływania Dalekiego Zasięgu oraz Połączone Siły Szybkiego Reagowania. Celem tych zmian jest zwiększenie skuteczności działań na froncie i wzmocnienie zdolności do atakowania celów na terytorium Rosji. Na czele Połączonych Sił Szybkiego Reagowania stanie generał brygady Dmytro Wołoszyn.
1: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
0: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Czisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie zielonogórskim. Podczas akcji zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono ponad tonę nielegalnych wyrobów tytoniowych. W operacji uczestniczyli mundurowi z CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 1,5 miliona złotych. W piątek, 10 lipca, 36-letni mieszkaniec Mielca przyjechał pod lokalną komendę policji, mając w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna sam przyznał się funkcjonariuszowi, że prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Policjanci znaleźli w jego samochodzie otwartą butelkę alkoholu i zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 3 lat więzienia oraz poważne konsekwencje finansowe. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
0: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
1: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność. Sopot Sprawcy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
0: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach rozłąki para postanowiła dać sobie kolejną szansę, a ich dzieci, Fabien i Xavier, już zdążyły wyrazić swoje emocje. Xavier jest zachwycony, a Fabien wyruszyła z tatą na szaloną wyprawę, która zakończyła się w pokrzywach. Awaria samochodu nie przeszkodziła im jednak w kontynuowaniu podróży, a internet aż huczy od tej niespodziewanej miłosnej reaktywacji. Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Artur Barciś, znany z kultowych ról w polskich serialach, wraca na ekrany jako Czerepach w Ranczu. Aktor, który przez lata próbował odciąć się od tej postaci, musiał pożegnać się z brodą i wąsami, by znów wcielić się w rolę intryganta. Choć przyzwyczaił się do nowego wizerunku, dla dobra produkcji postanowił wrócić do dawnego wyglądu. Cóż, nie każdy bohater może mieć brodę, ale Czerepach na pewno ma swoje sposoby, by znów namieszać.
0: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie przestają zadziwiać swoją miłością, która rozkwitła na oczach widzów, tańca z gwiazdami. Para, która zaczęła swój związek od namiętnego pocałunku w programie, teraz kontynuuje romantyczne gesty na warszawskich ulicach, nie zważając na deszcz czy skrępowanie przechodniów. Ich miłość, choć rozpoczęta w atmosferze skandalu, kwitnie jak nigdy dotąd, a wspólne mieszkanie tylko dodaje im skrzydeł. Cóż, niektórzy wolą deszczowe pocałunki od parasoli.
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
1: Adrian Smith, legendarny gitarzysta Iron Maiden, postanowił podzielić się swoimi rockowymi inspiracjami. Na jego liście znalazł się m.in. album Machine Head od Deep Purple, który wciągnął go w świat rocka. Smith nie omieszkał wspomnieć o Live and Dangerous Thin Lizzy, które według niego oddaje esencję jednego z najlepszych koncertów, na jakich był. A na deser The Extremist Joe Satrianiego, które określił jako absolutne arcydzieło. Cóż, wygląda na to, że Smith wie, co dobre. Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w trzech utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. Zespół Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Po emocjonalnych zawirowaniach i stracie gitarzysty Brenta Hintza, muzycy zaprezentowali singiel Snakes for Dinner z udziałem Josha Homme z Queens of the Stone Age. To nie tylko muzyka, ale prawdziwa podróż przez emocje i wspomnienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej wyczekiwanym albumem roku? Czas pokaże! The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki? George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Skawinie odbyło się poruszające pożegnanie trzech pokoleń kobiet, które zginęły w tragicznych okolicznościach. 59-letnia Zofia, jej córka Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnej mogile, odcięte od sprawcy tragedii. Pogrzeb Mateusza G., podejrzewanego o dokonanie zbrodni, odbył się w ciszy na innym cmentarzu. Rodzina ofiar zdecydowała, że kobiety zostaną pochowane pod innym nazwiskiem, co miało symbolicznie odciąć je od oprawcy. W Szczyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 kilometra. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę Beskidów. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych.
0: Słuchacie Radia Super Express. Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
1: Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni. Zmarł profesor Janusz Ostoja Zagórski, były rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wybitny archeolog i profesor nauk humanistycznych, miał 82 lata. Kierował uczelnią w latach od 2012 do 2016, przyczyniając się do jej rozwoju. Był ceniony za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w życie kulturalne Bydgoszczy. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że jedną z pierwszych decyzji nowego rządu będzie przywrócenie pełnego finansowania budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Deklaracja padła podczas obchodów 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czarnek ostro skrytykował obecne władze za podejście do upamiętnienia ofiar i relacji z Ukrainą. Projekt budowy muzeum od lat budzi kontrowersje i pozostaje przedmiotem politycznego sporu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rosja może

0: rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego. Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Zbigniewa Ziobry, apeluje o sprawiedliwość w procesie dotyczącym śmierci jej męża, Jerzego Ziobry. Podkreśla znaczenie niezależnej opinii z Lozanny, która wskazuje na błędy medyczne jako kluczowe dla zmiany wyroku sądu pierwszej instancji. Kornicka-Ziobro domaga się rzetelnej oceny dowodów, odrzucając narrację o zemście i podkreślając potrzebę obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy. Proces trwa od wielu lat, a rodzina zmarłego zarzuca lekarzom poważne błędy medyczne. Premier Ukrainy, Julia Swirydenko, ogłosiła rezygnację ze stanowiska. Decyzja ta jest częścią szerokiej reorganizacji rządu zapowiedzianej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zmiany mają na celu wdrożenie nowej strategii politycznej kraju. Swirydenko pozostanie jednak w strukturach państwowych, obejmując nowe, kluczowe stanowisko. Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach.
2: Od 31 lipca wchodzi w życie nowe prawo do naprawy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu zakończenie ery jednorazowego sprzętu, promując naprawę zamiast wymiany urządzeń. Dyrektywa obejmie szeroką gamę produktów, w tym smartfony, pralki i lodówki. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych w rozsądnej cenie nawet przez 10 lat. Dodatkowo na czas naprawy możliwe będzie otrzymanie sprzętu zastępczego. Powstanie także platforma internetowa, która ułatwi znalezienie serwisu naprawczego.
1: Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
2: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą m.in. ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
2: W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków.
1: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcję rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAC-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ukraina i Unia Europejska uruchomiły trzeci nabór grantowy EU4UA Defense Tech. 20 zespołów może otrzymać po 33 tysiące euro na rozwój prototypów komponentów do systemów bezzałogowych. Program koncentruje się na śmigłach, bateriach, elektronice mocy i ramach dronów. Polskie firmy mogą uczestniczyć jako dostawcy i partnerzy technologiczni, choć nie potwierdzono ich prawa do bezpośredniego ubiegania się o granty. Nabór trwa do 21 sierpnia, a projekty muszą być na poziomie gotowości technologicznej TRL-3-4. Celem jest wzmocnienie ukraińskiej bazy technologiczno-przemysłowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 23 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Natalia, prawniczka, staje przed kolejnymi życiowymi wyzwaniami. Chce zapewnić córce Lei stabilny dom, ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Na pomoc przychodzi jej matka, Małgorzata, która nie zamierza zostawić córki samej w potrzebie. Małgorzata proponuje, by Natalia i Lea zamieszkały z nią i Jerzym. Ale Natalia pragnie samodzielności. Mimo to rodzice nie odpuszczają i wspierają ją na każdym kroku. Jerzy pomaga nawet negocjować warunki najmu nowego mieszkania. Wydaje się, że Natalia może liczyć na ogromne wsparcie rodziny w tym trudnym czasie. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W jesiennych odcinkach zobaczymy dramatyczny powrót Wiktorii Konsalidy, granej przez Katarzynę Dąbrowską. Jej postać szybko stanie się kluczowa w jednym z najważniejszych wątków. Nowy bohater, komisarz Radek Biegun, w którego wciela się Mateusz Lisiecki, pojawi się w związku z tajemniczym porwaniem małej Niny. Zdjęcia z planu sugerują, że Biegun trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami. Czy to wynik niebezpiecznego śledztwa? Wiktoria i Radek będą musieli zmierzyć się z dramatem rodziny Milewskich, a ich losy mocno się splecą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący etap w 4249 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 21 lipca o 20.15 na TVN. Weronika, początkowo niechętna wobec Grega, zmienia swoje nastawienie po tym, jak kardiochirurg zaskakuje ją swoim zachowaniem. Choć początkowo Greg nie zdobywa jej sympatii, sytuacja zmienia się, gdy Weronika widzi go grającego w piłkę z synem jednego z pacjentów. To wzruszające spotkanie sprawia, że prawniczka zaczyna patrzeć na niego przychylniejszym okiem. Greg, mimo wcześniejszych nieporozumień, zyskuje w oczach Weroniki, pokazując swoją ciepłą stronę. Ten odcinek obfituje w niespodziewane zwroty akcji i emocje, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Schulz próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Nowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap ze 150. odcinkiem, który zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Emir staje przed trudnym wyzwaniem, gdy okazuje się, że brakuje środków na jego szkolny wyjazd. Ancer natomiast otrzymuje ofertę dobrze płatnej pracy, co może odmienić jej sytuację finansową. Jonka desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem planują wspólną przyszłość. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. To opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie bariery i rodzinne zakazy. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nieustannie zaskakuje i wzrusza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Bangkoku doszło do tragicznego pożaru w barze Rong Beer na Lat Phrao, w wyniku którego zginęło co najmniej 27 osób, a ponad 60 zostało rannych. Ogień pojawił się w nocy, gdy lokal był pełen ludzi, a jego przyczyną była prawdopodobnie awaria techniczna. Strażacy walczyli z ogniem przez pół godziny, a wiele ofiar znaleziono w pobliżu wyjścia ewakuacyjnego. Śledczy badają okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
3: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
2: W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do 31 krajów, w tym popularnych wśród Polaków miejsc, takich jak Dubaj, Izrael czy Kuba. Na Bliskim Wschodzie trwa operacja militarna, a przestrzeń powietrzna jest zamknięta lub ograniczona. W Izraelu istnieje zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego, a na Kubie sytuacja jest napięta z powodu kryzysu energetycznego i społecznych niepokojów. Sytuacja na świecie pozostaje niestabilna, co wpływa na bezpieczeństwo podróży.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Na chorwackiej wyspie Korczula wybuchł potężny pożar, który od soboty gasi ponad 200 strażaków. Silne wiatry utrudniały akcję, ale niespodziewany deszcz pomógł opanować sytuację. Droga do Veli Luki została ponownie otwarta, choć władze zalecają ostrożność. Śledczy zbadają przyczyny pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim.
3: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
3: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
2: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
3: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy. Lech Wałęsa opublikował na Facebooku zdjęcie z żoną Danutą, co jest rzadkim gestem z jego strony. Para pojawiła się na uroczystości z okazji 50. rocznicy ślubu teściów jednej z ich córek. Danuta Wałęsa, mimo że przez lata pozostawała w cieniu polityki, była fundamentem rodziny i doradzała mężowi w trudnych momentach. Zdjęcie przypomina o ich wspólnej drodze przez życie, trwającej już ponad 55 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Renata Dancewicz, która w lutym skończyła 57 lat, wciąż zachwyca urodą, jakby czas dla niej stanął w miejscu. Aktorka, znana z odważnych ról i niebanalnej charyzmy, nie boi się wyzwań. A jej obecność na ekranie zawsze budzi emocje. Choć lata 90. były erą rozbieranych scen, Dancewicz podkreśla, że dla niej nagie sceny miały sens tylko wtedy, gdy były uzasadnione artystycznie. Mimo zmieniających się trendów, Renata pozostaje ikoną autentyczności i naturalności, co czyni ją jedną z najbardziej zmysłowych Polek.
3: Rafał Brzozowski w końcu może odetchnąć z ulgą. Po latach zmagań z uporczywą stalkerką, która była przekonana, że jest jego żoną, sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót. Kobieta przeniosła swoje obsesyjne zainteresowanie na innego gwiazdora, Skolima. Brzozowski nie kryje wdzięczności, bo jak sam przyznał, teraz to Skolim ma zaszczyt być jej wyimaginowanym mężem. Cóż, nie każdy bohater nosi pelerynę. Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
2: Krzysztof Rutkowski, najpopularniejszy detektyw w Polsce, zaskakuje nowym wizerunkiem, który zrywa z tradycyjnym obrazem męskości. Zamiast kwadratowej fryzury, teraz prezentuje zaczesane do tyłu włosy i gładką cerę, dzięki botoksowi i japońskim masażom. Rutkowski twierdzi, że dbanie o siebie to nie tylko dieta i brak alkoholu, ale także manikur i naturalna opalenizna z Tajlandii. Czyżby nowa definicja męskości?
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Marta Paszkin, gwiazda programu Rolnik szuka żony. Po powrocie z dwutygodniowych wakacji odkryła, że lodówka świeci pustkami. Zamiast dramatyzować, postanowiła z uśmiechem na twarzy wziąć psa i wózeczek na zakupy, bo przecież to już ten czas, by popylać z wózeczkiem. Jak widać, życie na wsi to nie tylko sielanka, ale i codzienne wyzwania, które Marta pokonuje z humorem. Ciekawe, co jeszcze nas zaskoczy w jej instagramowej relacji. Marcin i Ania z Rolnik szuka żony mają powody do świętowania. Nie dość, że spodziewają się dziecka, to jeszcze Marcin obchodził swoje 40. urodziny z hukiem, którego nie powstydziłoby się niejedno wesele. Gwiazdy programu stawiły się w komplecie, a zabawa przy hitach Zenka Martyniuka rozkręciła się na całego. Ania, choć nie zawsze w centrum uwagi, podziękowała wszystkim za wspólne świętowanie, a fani już nie mogą się doczekać kolejnych wieści od tej roztańczonej pary.
3: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście.
2: Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów. Warszawski klub Progresja, który kiedyś ratował się przed bankructwem, teraz jest w centrum burzy. Plenerowe koncerty, które miały być wybawieniem, teraz są kością niezgody. Mieszkańcy i aktywiści narzekają na hałas i chaos, a klub oskarżany jest o omijanie przepisów. Miasto jest nasze, zapowiada zdecydowane kroki prawne, a wojewoda może mieć wkrótce pełne ręce roboty. Ciekawe, czy muzyka ucichnie, czy może to tylko początek nowego rozdziału w tej dźwiękowej epopei. W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
2: Tom Morello, znany gitarzysta, podzielił się smutną wiadomością o śmierci swojej mamy, Mary Morello, która odeszła w wieku 102 lat. Mary była nie tylko matką, ale i prawdziwą ikoną aktywizmu, założycielką organizacji Parents for Rock and Rap, walczącą o wolność słowa w muzyce. W ostatnich tygodniach Morello odwołał kilka koncertów, by być przy niej w trudnych chwilach. Fani i przyjaciele, w tym Serge Tankian i członkowie Metallica, wyrazili swoje wsparcie dla muzyka w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 27 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
2: W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Po sztormie wywołanym przez Niż Bernadette, plaże w Pogorzelicy są znów otwarte i bezpieczne. Czerwone flagi zostały opuszczone, a woda na kąpieliskach jest wolna od sinic. Choć Bałtyk jest teraz chłodniejszy, można bez obaw korzystać z morskich kąpieli. Pamiętajmy jednak o czujności, ponieważ wiatr może powodować fale i prądy wsteczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Pomorzu podczas święta truskawki doszło do incydentu z udziałem posła PiS, Michała Kowalskiego. Polityk próbował wejść na scenę, co zakończyło się interwencją ochrony i policji. Kowalski twierdzi, że uniemożliwiono mu wykonywanie mandatu i naruszono jego nietykalność. Organizatorzy podkreślają, że nie był zaproszony na scenę. Sprawa może trafić do prokuratury.
1: Hasło Balcerowicz musi odejść stało się symbolem sprzeciwu wobec transformacji gospodarczej po 1989 roku. Andrzej Leper, lider samoobrony, używał go, by krytykować Leszka Balcerowicza za społeczne koszty reform. Choć Leper na chwilę zmienił zdanie, hasło przetrwało jako wyraz niezadowolenia z polityki gospodarczej. W odpowiedzi pojawiło się kontrhasło Balcerowicz musi zostać, co podkreślało podział opinii na temat jego działań.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda znalazła się w centrum uwagi z powodu afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Od 1989 roku na stanowisku ministra zdrowia zasiadało aż 25 osób, co pokazuje, jak trudne jest to stanowisko. Wielu ministrów odchodziło w atmosferze skandalu, często bez możliwości wprowadzenia głębszych reform. Warto przypomnieć, że najdłużej, bo 4 lata, resortem kierowali Ryszard Jacek-Żochowski, Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska ogłosiła powstanie nowej partii Unia Centrum. Nowe ugrupowanie ma wzmocnić koalicję rządową Donalda Tuska, stawiając na odpowiedzialność i nowoczesną gospodarkę. Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce w 2050 i ma być filarem koalicji, skupiając osoby szukające kompromisu. Pierwsza konwencja programowa partii odbędzie się we wrześniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Większość Polaków oczekuje współpracy między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż dotyczący polityki wobec Ukrainy i sporu o order Orła Białego. Aż 65% ankietowanych uważa, że rząd i prezydent powinni mówić jednym głosem. Wyniki pokazują, że Polacy chcą jedności na szczytach władzy, mimo politycznych różnic.
2: W Wielkiej Brytanii doszło

0: do przełomu w sprawie morderstwa Anne Widdecombe, znanej prawicowej polityk. Policja aresztowała 28-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo, wykluczając jednocześnie motyw terrorystyczny. Ciało 78-letniej byłej minister znaleziono w jej domu w hrabstwie Devon. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze zapowiadają dalsze działania w tej sprawie. Na Zalewie Mietkowskim pod Wrocławiem doszło do serii niebezpiecznych incydentów z powodu nagłego załamania pogody. Ratownicy WOPR musieli interweniować, gdy silny wiatr zaskoczył żeglarzy, przewracając trzy jachty. Wcześniej odholowano dwie jednostki, które straciły kontrolę. Niestety, tego samego dnia we Wrocławiu utonął 18-latek w stawie przy ulicy Królewieckiej.
1: SK Summer City zawitało do Obornik Śląskich, gdzie w miniony czwartek odbyła się pełna atrakcji impreza. Uczestnicy mogli cieszyć się muzyką, konkursami i strefą chilloutu. To dopiero początek wakacyjnej trasy Radia SK. Już wkrótce ekipa odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Aquapark Wrocław i Szklarską Porębę.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Sulęcinie zatrzymano 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o uśmiercenie czterech szczeniąt. Zwłoki zwierząt znaleziono 10 lipca w kontenerze na odzież. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a za swoje czyny grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do zespołu Chicago Fire w amerykańskiej lidze MLS. Po opuszczeniu Barcelony kapitan reprezentacji Polski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych. Przed wylotem do USA Lewandowski trenował na obiektach Legii Warszawa, gdzie spotkał się z trenerem Markiem Papszunem. Już w piątek, 17 grudnia, może zadebiutować w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps, gdzie gra jego dawny kolega z Bayernu, Thomas Müller. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje. Jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix. Bartosz Zmarzlik zajął 3 miejsce w Grand Prix Szwecji w Malilli, powiększając przewagę nad Bradym Kurcem w klasyfikacji generalnej. Zawody wygrał Anders Thomsen, a 2 miejsce zajął Robert Lamber. Zmarzlik po nieudanym występie w Bydgoszczy cieszy się z powrotu na podium i planuje chwilę odpoczynku przed kolejnymi wyzwaniami. Tymczasem Ty Woffinden, 3-krotny mistrz świata, ogłosił zakończenie kariery. Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską. Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zwerewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanović, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu. Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom. W 4253 odcinku na wspólnej Milena postawi mężowi, Bożydarowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą?
0: W 4255 odcinku na wspólnej Julka wpada w wir niebezpiecznych decyzji na urodzinach Maćka. Impreza, która miała być zwykłą zabawą, zamienia się w dramat, gdy Julka zażywa narkotyki i zaczyna namawiać innych do ich spróbowania. Leon, przerażony jej zachowaniem, próbuje ją powstrzymać, ale bezskutecznie. Igor, ojciec Julki, jest załamany, gdy dowiaduje się, że jego córka może mieć zaburzenia osobowości i wymaga konsultacji psychiatrycznej. W 4256 odcinku sytuacja się pogarsza, gdy Julka znika po imprezie, a jej bliscy próbują dowiedzieć się, co się z nią stało. W 4257 odcinku Julka ponownie spotyka się z dealerem, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Odcinek 4255 zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i tajemnic. W 915 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 18.25 na TVP1, do Madrytu powraca Sylwia. Jej niespodziewane przybycie zmusza pułkownika do wyznania prawdy o swojej postępującej utracie wzroku. W tle tych wydarzeń Elpena zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, które mogą przyciągnąć dawnych wrogów. Tymczasem Blanka odkrywa trop prowadzący do doktora Pallero, ale sytuacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz nie żyje. Serial, osadzony w klimacie dawnego Madrytu, przyciąga widzów dynamiczną akcją i pięknymi zdjęciami. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w luksusowej kamienicy, pełnej sekretów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego loku, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. Dziedzictwo w 983 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana zmaga się z narastającą niepewnością i podejrzewa, że jej otoczenie jest pełne kłamstw. W desperacji kasuje wiadomość z telefonu Poirasa, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Tymczasem Sinan i Ainur, mimo że twierdzą, iż ich związek to tylko gra, odkrywają, że łączy ich coś więcej. Ibrahim staje w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, uwięziony w samochodzie z ładunkiem wybuchowym. Ecem przypadkowo odkrywa, że związek Nany i Poirasa to fikcja, ale obiecuje milczenie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 19 lipca o godzinie 16 na TVP1. Serial wciąż przyciąga widzów dzięki intrygom i rodzinnym tajemnicom. W 4252 odcinku na wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach.
0: serial Panna Młoda powraca z emocjonującym 149 odcinkiem. Hunter staje przed nowymi wyzwaniami zawodowymi, które wystawią na próbę jej cierpliwość. W rezydencji atmosfera staje się napięta, gdy Hunter musi zmierzyć się z Bejzą, która nie szczędzi jej upokorzeń. W tle pojawiają się romantyczne wątki, gdy Melich decyduje się poprosić Sinem o rękę, ale ojciec dziewczyny stawia twarde warunki. Odcinek zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 17:20 na kanale TVP2. To doskonała okazja, by zanurzyć się w turecką opowieść pełną intryg i miłości. Serial zdobył dużą popularność dzięki dynamicznej fabule i wyrazistym postaciom.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polskiej scenie politycznej wrze. W obozie rządzącym mówi się o możliwej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, a wśród ministrów najczęściej wymienia się Jolantę Sobierańską-Grędę i Barbarę Nowacką. Tymczasem opozycja, z Prawem i Sprawiedliwością na czele, szuka nowych strategii, by odzyskać przewagę, zwłaszcza, że Konfederacja zyskuje na popularności. W tle pojawiają się też nowe partie, próbujące przyciągnąć rozczarowanych wyborców.
3: Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych.
2: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
3: Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie zielonogórskim. Podczas akcji zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono ponad tonę nielegalnych wyrobów tytoniowych. W operacji uczestniczyli mundurowi z CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 1,5 miliona złotych. Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
2: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
3: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
2: W Sulęcinie zatrzymano 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o uśmiercenie 4 szczeniąt. Zwłoki zwierząt znaleziono 10 lipca w kontenerze na odzież. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a za swoje czyny grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. W miniony weekend w okolicach miejscowości Chytra policja zatrzymała 29-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przyjechał po 5 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. Zatrzymany oraz obcokrajowcy zostali przekazani Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
3: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową. Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Mandaryna i Michał Wiśniewski, niegdyś najbardziej barwna para polskiego show biznesu, zaskoczyli wszystkich swoim wielkim powrotem po 21 latach. Ich burzliwa historia, pełna wzlotów i upadków, znów przyciąga uwagę, a ich legendarne śluby i rozstania stały się niemalże narodowym serialem. Czyżby miłość naprawdę nie znała granic, nawet tych wyznaczonych przez czas? I kontrowersje? Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów wszystko jest możliwe, a przeszłość potrafi wrócić w najmniej spodziewanym momencie. Wielki rozwód w polskim showbiznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider ich troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi.
2: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W świecie celebrytów znowu gorąco. Michał Wiśniewski potwierdził, że wrócił do Mandaryny, a internet aż huczy od plotek. Tymczasem sama Mandaryna, zamiast rzucać oświadczeniami, woli śmiać się z synem Xavierem z medialnej burzy, przeglądając kolejne artykuły. Czy to prawdziwa miłość, czy tylko kolejny odcinek telenoweli? Jedno jest pewne, emocji nie brakuje.
2: Teresa Lipowska, nasza niekwestionowana królowa polskich seriali, obchodzi dziś swoje 89. urodziny. Choć dla wielu pozostanie zawsze ciepłą Barbarą Mostowiak z M jak miłość, jej artystyczna podróż to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu jako 9-latka na deskach teatru, przez role w komediach i filmach akcji, aż po dubbing w animacjach, Lipowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że ta ikona polskiego kina zaczynała jako mała dziewczynka w łódzkim teatrze?
1: Michał Matczak, znany jako Mata, świętuje dziś swoje 26. urodziny, a jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od chłopaka w mundurku elitarnego liceum do artysty, który wyprzedaje PGE Narodowy w 3 dni. Jego utwór Pato Inteligencja wywołał burzę, a zestaw w McDonald's i zatrzymanie za marihuanę tylko podgrzały atmosferę. A teraz, zamiast na Fryderykach, wysyła na scenę robota. Cóż, kto by pomyślał, że ten chłopak z liceum stanie się ikoną polskiego show biznesu? Andrzej Rosiewicz, nasza gwiazda estrady, miał być ozdobą tańca z gwiazdami, ale zamiast na parkiet wybrał się na wakacje z wyłączonym telefonem. Czyżby taniec był zbyt męczący? Choć plotki o jego rezygnacji krążą jak szalone, menedżer wciąż trzyma nas w niepewności, sugerując, że wszystko może się jeszcze zmienić. Cóż, może po prostu potrzebuje chwili na przemyślenia, zanim zdecyduje, czy zatańczyć z gwiazdami, czy zrelaksować się na plaży.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią Holding My Breath. The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w 3 utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą. Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 26 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 28 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Skawinie odbyło się poruszające pożegnanie trzech pokoleń kobiet, które zginęły w tragicznych okolicznościach.

0: Dzieci od trzeciego roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę bez kidów. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom. W Bielsku-Białej doszło do incydentu w autobusie miejskim, gdzie mężczyzna obrażał i zastraszał grupę nastoletnich dziewczynek z Ukrainy. Nagranie z tego zdarzenia szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Policja zatrzymała już sprawcę, który okazał się pracownikiem Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miejski Zakład Komunikacyjny oraz władze miasta stanowczo potępiają takie zachowania i deklarują wsparcie dla poszkodowanych.
1: Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
0: Podróż 40-letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni. W Nidzwałdzie w powiecie grudziąckim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Właściciel zdołał wynieść dwa psy z płonącego budynku, zanim przybyli strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta są bezpieczne. Pożar zniszczył jedno z pomieszczeń, a przyczyny zdarzenia są ustalane. Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się m.in. zmianami w prawie o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zębaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami. Rosja może rozszerzyć swoje działania wojskowe na Europę, ostrzega analityk wojskowy Robert Fox. Władimir Putin widzi nadchodzące miesiące jako kluczowe dla wojny w Ukrainie, co może skłonić go do eskalacji konfliktu. Rosja prowadzi intensywną kampanię dezinformacyjną i incydenty militarne, co zwiększa napięcia w regionie. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja wewnętrzna w Rosji może prowadzić do mobilizacji i wprowadzenia stanu wojennego. Krystyna Kornicka-Ziobro, matka Zbigniewa Ziobry, apeluje o sprawiedliwość w procesie dotyczącym śmierci jej męża, Jerzego Ziobry. Podkreśla znaczenie niezależnej opinii z Lozanny, która wskazuje na błędy medyczne jako kluczowe dla zmiany wyroku sądu pierwszej instancji. Kornicka-Ziobro domaga się rzetelnej oceny dowodów, odrzucając narrację o zemście i podkreślając potrzebę obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy. Proces trwa od wielu lat, a rodzina zmarłego zarzuca lekarzom poważne błędy medyczne. Premier Ukrainy, Julia Swyrydenko, ogłosiła rezygnację ze stanowiska. Decyzja ta jest częścią szerokiej reorganizacji rządu zapowiedzianej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zmiany mają na celu wdrożenie nowej strategii politycznej kraju. Swyrydenko pozostanie jednak w strukturach państwowych, obejmując nowe, kluczowe stanowisko. Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali. We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć.

0: Zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw sytuacja się uspokoiła. Ceny z weekendu utrzymały się bez zmian, co oznacza stabilizację po wcześniejszych wahaniach. W poniedziałek Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę PB95, sprzedając ją po 5484 zł za metr sześcienny. Z kolei diesel kosztuje u nich 5825 zł, co również plasuje te firmy na czołowych miejscach. Mimo chwilowego spokoju, eksperci przewidują możliwe kolejne zmiany związane z presją na rynku ropy i sytuacją walutową. Na razie kierowcy mogą odetchnąć, bo ceny na stacjach powinny pozostać stabilne w najbliższych dniach. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
2: Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie limitu wynagrodzeń dla lekarzy, co wywołało burzliwą dyskusję. Reumatolog Bartosz Fiałek skrytykował ten pomysł, sugerując, że może to wpłynąć na liczbę wykonywanych operacji. Jego wpis w mediach społecznościowych spotkał się z szeroką reakcją, zarówno ze strony lekarzy, jak i polityków. Naczelna Izba Lekarska podkreśliła, że zmiany nie muszą oznaczać obniżek dla chirurgów. Fiałek zaproponował własną reformę, zakładającą między innymi ograniczenie czasu pracy lekarzy i różnicowanie wynagrodzeń w zależności od specjalizacji. Debata na temat reformy ochrony zdrowia trwa i budzi wiele emocji.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wycofał z obrotu partię maku niebieskiego, dostępnego w sklepach Dino. Produkt zawiera nadmierne ilości alkaloidów opium, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Ostrzeżenie dotyczy partii o numerze P5849 z datą trwałości do maja przyszłego roku. Konsumenci powinni natychmiast sprawdzić swoje zapasy i unikać spożycia tego maku. Dino Polska oraz producent Ross Sweet podjęli działania, by usunąć produkt z rynku. W razie posiadania tej partii zaleca się zwrot do sklepu lub bezpieczną utylizację.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną. W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 000 000 000 zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 26 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 28 stopni oraz małe zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 25 lipca na TVP 2 zostanie wyemitowany 154 odcinek tej popularnej telenoweli. W nadchodzącej odsłonie Tayyar niespodziewanie pomoże Jący, a Bejza znajdzie się w trudnej sytuacji z dzieckiem. Mukkader stanie przed dramatyczną decyzją o samobójstwie, a Sinem będzie namawiać Melicha do ujawnienia nowiny o ich ślubie. Bejza, widząc Cihana z Hancer, postanowi opuścić miejsce z synkiem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej finał w Polsce nastąpi dopiero za kilka lat.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4249 odcinku. Julka, po nocy pełnej imprez i narkotyków, desperacko szuka pieniędzy na kolejną dawkę. Jej próby manipulacji rodziną prowadzą do oskarżeń o kradzież. Tymczasem Kalski zmaga się z problemami osobistymi, gdy jego żona Ewelina walczy z depresją. Weronika zaczyna dostrzegać Grega w nowym świetle, obserwując jego zabawę z dzieckiem pacjenta. Krystyna martwi się brakiem kontaktu z Januszem, a Schulz próbuje przekonać ojca do wizyty kontrolnej po przeszczepie nerki. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 21 lipca o 20.15 na TVN. To kolejna dawka emocji, której nie można przegapić. Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W 984 odcinku, który zostanie wyemitowany 20 lipca o godzinie 16 na TVP1, Poyraz i Nana podejmują próbę wyjaśnienia skomplikowanej przeszłości. Nana, mimo że planuje rozwód, zaczyna dostrzegać, jak ważny jest dla niej Poyraz. Tymczasem dramatyczne wydarzenia zagrażają życiu Ibrahima, który zostaje uwięziony w samochodzie z bombą. Sinan pokazuje swoją odwagę, stając w obronie Ainur przed publicznym upokorzeniem. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać, a jego bohaterowie wciąż walczą o swoje miejsce w świecie pełnym tajemnic i emocji. To turecka produkcja, która przyciąga widzów nie tylko dynamiczną fabułą, ale także barwną obsadą. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 436 odcinka, który zostanie wyemitowany 20 lipca o 15.05 na TVP2. Salwador, na prośbę Jany, opowie Kurowi o swoich wojennych przeżyciach, co może zmienić jego spojrzenie na przeszłość. W rezydencji trwa walka o przyszłość finansową, a Katalina intensywnie stara się uratować swój biznes z dżemami. Atmosfera w pałacu jest napięta, a przyjazd Norberty może wyjaśnić tajemnicę związaną z jedną z pracownic. W międzyczasie stan zdrowia małego Diegita się poprawia, dając bliskim nadzieję na jego powrót do zdrowia. Serial wciąga widzów w świat pełen intryg i zakazanych uczuć, gdzie każdy skrywa swoje tajemnice. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący etap ze 150 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku Emir staje przed trudnym wyzwaniem, gdy okazuje się, że brakuje środków na jego szkolny wyjazd. Ancer natomiast otrzymuje ofertę dobrze płatnej pracy, co może odmienić jej sytuację finansową. Jonka desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem planują wspólną przyszłość. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które przyciągają widzów przed ekrany. To opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie bariery i rodzinne zakazy. Warto zarezerwować sobie czas na tę turecką produkcję, która nieustannie zaskakuje i wzrusza. Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów. W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zembaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami. W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów.
0: W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Carew, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. W południowej Hiszpanii, w prowincji Almeria, ogromne pożary lasów pochłonęły co najmniej 12 ofiar, w tym wielu zagranicznych turystów. Wśród tragicznych historii jest śmierć Brytyjczyka, który zginął, próbując uratować swoje koty. Pożar zniszczył tysiące hektarów lasów i terenów rolniczych, a setki osób musiały opuścić swoje domy. Służby nadal przeszukują spalone tereny w poszukiwaniu zaginionych. Australia stawia na ochronę infrastruktury podmorskiej jako kluczowy element swojej strategii obronnej. W ramach nowej strategii na 2026 rok kraj ten koncentruje się na walce przy dnie morskim, co obejmuje ochronę kabli i sieci energetycznych. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią w ramach programu AUKUS ma wzmocnić zdolności Australii w zakresie zaawansowanych systemów podwodnych. Królewska Marynarka Wojenna Australii rozwija flotę i technologię, by skutecznie chronić krytyczną infrastrukturę na dnie morskim.
2: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Cisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków.
2: Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
0: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
0: Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku są bardziej skłonne do konfliktów. Barany, skorpiony i lwy często reagują emocjonalnie na różnice zdań. Bliźnięta i panny również potrafią wdać się w gorące dyskusje. Pamiętajmy jednak, że to tylko astrologiczna zabawa, a każdy człowiek jest wyjątkowy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobę. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Widzicie, telegraf jest rodzajem bardzo, bardzo długiego kota. Naciskacie jego ogon w Nowym Jorku, a jego głowa miauczy w Los Angeles. Rozumiecie? I radio działa na tej samej zasadzie. Wysyłacie sygnały stąd, a odbierają je tam. Jedyną różnicą jest to, że nie ma kota. Albert Einstein. Podobno. Z premedytacją powiedziałem podobno, bo laureatowi Nagrody Nobla bardzo często przypisuje się słowa, których nigdy nie wypowiedział. Tak, jestem szczęściarzem. Uwielbiam swoją pracę. Pracę, która łączy w sobie wielką odpowiedzialność za słowo, daje motywujący zastrzyk adrenaliny, satysfakcję i poczucie społecznej misji, która temu zawodowi towarzyszy, a przynajmniej towarzyszyć powinna. Takich jak ja w Polsce są setki. Budzą was, towarzyszą w ciągu dnia albo układają do snu.
2: Jak zobaczyłam, jak wygląda świat radia od środka, od kuchni, to się w nim zakochałam. Dzieci lekarzy są lekarzami, dzieci adwokatów są adwokatami, a my, jeżeli zasmakowaliśmy tego świata radia, chcemy w nim być.
1: W moim przypadku do radia trafiłem przypadkiem. Do dziś mnie to bawi. Dawno temu, w latach 90. ubiegłego wieku, jeszcze w szkole średniej, wygrałem konkurs plastyczny. Zostałem zaproszony na wywiad do lokalnej rozgłośni, żeby o tym opowiedzieć, no i tak już zostałem w radiowym studiu do dziś. I szalenie trudno jest mi siebie wyobrazić w innym miejscu. Jeśli jest poczucie misji, to liczba godzin spędzonych w radiowym studiu nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Oczywiście ma to swoje i dobre, i złe strony. Jednak rasowi radiowcy o tych złych rzadko kiedy myślą. Najważniejsi są słuchacze, żeby się dowiedzieli tego, co wiedzieć powinni, albo poprawili sobie nastrój, kiedy jest im źle. Bohater historii, którą za chwilę usłyszycie, nie jest jedynym radiowcem, dla którego radio było drugim domem.
2: Andrzej był zawsze i wszędzie. Andrzej jakby tutaj mieszkał w radiu. Zresztą po latach nawet my, radiowcy, jego młodsi koledzy, na tyle zadbaliśmy o Andrzeja, żeby miał swój oddzielny pokój, nawet łóżeczko w nim.
3: Radio pochłaniało go całkowicie. To była jego miłość, jego pasja, jego praca. Poza tym zawsze twierdził, że mężczyzna jest tym, który musi zarobić na rodzinę. I nieważne jakim kosztem, potrafił pracować po kilkanaście godzin na dobę.
1: Legenda, ikona dziennikarstwa. Miłe, piękne, ale i górnolotne słowa, których sam użyłby wobec siebie równie chętnie jak wody z filtra, pianki zamiast kremu do golenia czy wąskiego widelca. Bo był przede wszystkim skromny i, uwierzycie, nieśmiały. Nauczył mnie miłości do ojczystego języka, może nawet puryzmu językowego, który przysparzał niezręcznych sytuacji, gdy jako ośmioletnia mądralińska poprawiałam leciwe ciotki z tytułem profesora. Nauczył mnie miłości w ogóle, takiej bezwarunkowej, bezkrytycznej i bezkompromisowej. Siadałam mu na kolanach, dopóki tonaż pozwalał. A potem, kiedy wyfrunęłam z domu, dzwonił codziennie. Nie po to, by usłyszeć, co u mnie, po to, by usłyszeć mnie. Kiedy nie odbierałam, wpadał w panikę. Nauczył mnie tańczyć. Był najlepszym tancerzem, z jakim przyszło mi wyjść na parkiet. Wiem, że drugiego takiego nie spotkam. Tak bardzo zatracał się w rock'n'rollu, że pewnej nocy, gdy wyciągnęłam go na dyskotekę, prawie oberwał od miejscowych osiłków, bo w czasie pląsów obijał ich mną. Nauczył mnie jazdy samochodem. Najpierw na kolankach, a kiedy zaczęłam sięgać stopami do pedałów, już na poważnie. Nauczył mnie lepić pierogi ruskie, dobrze dosolone i pierne, z odpowiednio rozgniecionym farszem i drobno pokrojoną smażoną cebulą, taką na granicy spalenia. Nauczył mnie radia, wyobraźni dźwiękowej, piękna słowa mówionego, pasji, pracowitości, szacunku do rozmówców bez względu na ich funkcję, wykształcenie czy status społeczno-majątkowy, budowania relacji ze słuchaczem, takiej ciepłej, przyjacielskiej, nieco intymnej i montowania taśm na stole montażowym. Nauczył mnie życzliwości, uczynności, wyrozumiałości i uczciwości. Nie, nigdy nie będę miała ich tyle co on, ale jeszcze trochę popróbuję. No, sporo mnie chyba nauczył, jak na faceta, który nigdy nie miał czasu. Większość życia spędził przecież w pracy. W ten sposób o bohaterze swojego reportażu pisze dziennikarka radiowa Natalia Krystek. W ramach podcastowego cyklu Polska na ucho zapraszam Was do wysłuchania reportażu mojej redakcyjnej koleżanki o pracy, która jest miłością i miłości, która jest pracą, o nie zawsze łatwym godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, o szacunku dziecka do rodzica i rodzica do dziecka, o dumie, podziwie, wyrozumiałości i wdzięczności wobec bliskiej osoby.
4: Zielony, zagrajmy sobie świat. Jak zawsze w sobotę witają Państwa autorzy i eksperci magazynu Raz na Zielono. Przy mikrofonie telefony odbiera, czyli usługi telefoniczne świadczy Andrzej Krystek.
5: SK Poznań News.
2: To jest magazyn reporterów SK Poznań. Natalia Krystek, zapraszam. Jeśli patrząc na dzieci znanych osób, robiące karierę w showbiznesie, myślicie sobie, że poszły na łatwiznę i nie miały własnego pomysłu na siebie, to pewnie w niektórych przypadkach macie rację. A w niektórych bardzo się mylicie. Bo pójście drogą usłaną porównaniami do niedoścignionego wzoru to wcale nie jest ta prostsza opcja. Jak to jest ze wszystkich możliwych ścieżek zawodowych obrać właśnie tę wydeptaną już przez rodzica? Coś o tym wiem. Zresztą nie tylko ja, ale o tym za chwilę. Nazywam się Natalia Krystek. Jestem dziennikarką radiową. Oficjalnie z około 20-letnim stażem. Nieoficjalnie. Przy mikrofonie od bardzo wczesnego dzieciństwa. La la la la la la la la la la la la.
6: W jakim języku zaśpiewałaś i o czym?
7: To było zaśpiewane w hindi i to jest taka piosenka o takim koniku na biegunach, który takie wyprawiał różne figle.
6: Dlaczego w hindi?
7: No bo to jest mój język ojczysty.
6: Ciociu, jak się nazywasz?
7: Nazywam się Rami. Rami Dingra.
2: A wszystko dlatego, że wśród mikrofonów się wychowałam. Dosłownie. Miałam szczęście wyrastać w pięknych, zabytkowych murach Polskiego Radia w Bydgoszczy. Wśród mistrzów radiowego fachu. Z moim tatą Andrzejem na czele. I z Magdą Jasińską. Również zresztą córką cenionego radiowca Ryszarda Jasińskiego.
8: No, od czegoś trzeba zacząć. I to chyba jest zupełnie naturalne, że bardzo często dzieci lekarzy są lekarzami, dzieci adwokatów są adwokatami, a my, jeżeli zasmakowaliśmy tego świata radia, chcemy w nim być.
2: Czy ty od razu wiedziałaś, że chciałabyś być częścią tego świata i pracować w radiu?
8: Nie, chociaż to szybko do mnie przylgnęło i szybko uświadomiłam sobie, że to jest być może moje miejsce na ziemi, takie miejsce zawodowe. Ja tutaj przyszłam zupełnie przypadkiem. Przyszłam zrelacjonować festiwal Pomorska Jesień Jazzowa i nagle dostałam propozycję poprowadzenia magazynu jazzowego. I jak zobaczyłam, jak wygląda świat radia od środka, od kuchni, to się w nim zakochałam.
2: Który to był rok?
8: 90. 90 styczeń.
2: No, twój tata jazzem się właśnie zajmował, prawda?
8: I ja go zastąpiłam na pewien moment, kiedy on wyjechał na święta, na wczasy za wschodnią granicę na chwilę. Poprosił mnie, żebym go zastąpiła w jego audycji. No i tak się rozpoczęło. Ale to że tutaj zostanę, to jest chyba taki zbiór przypadków. Musiałam być w dobrym miejscu, o dobrej porze i spotkać fantastycznych ludzi.
9: Ze mną było zupełnie inaczej. No, może poza tą częścią o miejscu, czasie i ludziach. Ale ja mojego taty nie miałam okazji zastąpić, bo on nie przestawał pracować od dnia, w którym zaczął. A był to Prima Aprilis 1972 roku. Tak już etatowo w bydgoskiej rozgłośni Polskiego Radia. Wcześniej było radio studenckie.
4: Ludzie nie uwierzą, że tak długo się żyje w radiu. Już zacząłem kochać się w radiu, bo tak można to nazwać właściwie. No, bywa, że określeń troszeczkę dosadniejszych, ale chyba i celniejszych używam. Trzeba mieć świra. To było jeszcze studenckie studio radiowe. Wystartowałem od takiej prześmieszczej audycji. Wpadłem na pomysł, że dziewczyny nie czytają gazet. Nie wiem, być może to robiły słusznie. Mnie się wydawało, że nie są oczytane, że nie wiedzą, co się w świecie dzieje. Nie wiedzą, kto to jest Utant, kto to jest Jaring wtedy. To był rok 60, bodajże 7, 8. A to były znane postaci z gazet. No i postanowiłem zrobić, tak sobie kiedy siedziałem na prawie, postudiowałem prawo i skończyłem je na ćwiczeniach. Patrzyłem za okno harmonijki i tak pomyślałem i wymyśliłem. No i zacząłem zbierać materiały, które niestety udowadniały, że dziewczyny nie interesują się polityką, tym, co się dzieje na świecie. Czytają Filipinkę. No podpadłem strasznie dziewczynom. Nazwałem to Marsz Żałobny, czyli kto to jest Utant. Na końcu mała dziewczynka, oczywiście podpowiedziałem jej, kto to jest, powiedziała na krzesełku przed mikrofonem w studenckim studiu radiowym, że Utant to jest takie, no i tak dalej. No i udowodniła, że ona wie, ale jej starsze koleżanki ze studiów nie wiedzą. Dostałem zresztą trochę listów od redaktorku. Zacząłem nawet robić aplikacje w sądzie. Anusz Widelec, zostanę sędzią. Byłem na aplikacji, ale przyszło wezwanie z radia, zaproszenie, no, że mam się zgłosić generalnie, że jest radio, że potrzebują młodego prawnika właśnie do prowadzenia działu listów interwencji. Radio Kontakty była taka popularna audycja o godzinie 8, codziennie nadawana. Ludzie się skarżyli. Jak już zacząłem pracować, to zacząłem jeździć. No, bidę poznałem wtedy i życie od drugiej strony przy okazji. I to właśnie był ten moment, kiedy zgłosiłem się szybko, za porozumieniem stron przyszedłem do radia i mikrofon do ręki, a że już troszeczkę byłem oblatany z mikrofonem, to dosyć łatwo mi to poszło. Zresztą wcześniej już też w radiu występowałem w jakichś audycjach młodzieżowych, tutaj zapraszany byłem. Przyszło to zaproszenie, zgłosiłem się do dyrektora Chodzińskiego. No widzicie, my nie zapominamy. Dział listów interwencji po pół roku został włączony do redakcji wiejskiej, bo okazało się, że w strukturze rozgłośni nie przewidziano takiej komórki działu listów interwencji. No to co zrobić z tym? No, redakcja zeszła do mojego pokoju i tak siedzieliśmy sobie.
9: Mój tata był jednym z najdłużej pracujących dziennikarzy w Polsce. I w sensie ponad 50-letniego zawodowego stażu i godzin, jakie spędzał w pracy.
8: Andrzej był zawsze i wszędzie. Andrzej jakby tutaj mieszkał w radiu. Zresztą po latach nawet my radiowcy, jego młodsi koledzy, na tyle zadbaliśmy o Andrzeja, żeby miał swój oddzielny pokój, nawet łóżeczko w nim. A żeby mógł tak już normalnie zamieszkać, wiedząc, że ciężko pracuje dniami i nocami.
9: Bycie żoną radiowca nie było proste.
3: Nie było.
9: Aleksandra Jotkiewicz-Krystek, moja mama. Pamiętasz wakacje na przykład bez sprzętu do nagrywania?
3: Nie pamiętam. Nigdy. I nigdy nie wyjechaliśmy o czasie. I nigdy nie było tak, żebyśmy prosto dojechali do miejsca. Zawsze po drodze się gdzieś zatrzymywaliśmy, zawsze były jeszcze jakieś nagrania. Zawsze tata wyjeżdżał przynajmniej raz, dwa w czasie pobytu na urlopie po to, żeby coś zrobić w radiu.
9: Masz jakieś takie szczególne wspomnienie związane z takimi historiami?
3: No mam takie duże zagrożenie, jak byłaś maleńka i jechaliśmy na wczasy. Tata zatrzymał na łuku, bo był jakiś wypadek. Zatrzymał tak na łuku już troszeczkę głębiej. I z naprzeciwka jechała rozpędzona ciężarówka chłodnia z naczepą i ta chłodnia zaczęła lecieć w naszą stronę. Pamiętam, że strasznie to przeżyłam i strasznie na tatę wtedy krzyczałam, a on biedny z tym policjantem, którego nagrywał, skakał przez rów, bo ta przyczepa odbiła w drugą stronę i skosiłaby ich.
4: A nie powiem, że na moim życiu rodzinnym nie odbiło się radio. Skłamałbym na pewno. Jednocześnie to było jedyne moje źródło utrzymania. Rodziny musiałem utrzymywać. Mówię o rodzinach, ponieważ tak się złożyło, że po drodze miałem dwie rodziny. Te kwestie stawały niekiedy dosyć mocno.
8: Byś potrafił żyć bez radia?
4: No jest właśnie. Czy byłby to sens jakiś? A poza tym rzeczywiście musiałem pracować, bo uważałem, że, nawet powiem ci więcej, ja nie uważałem, że jestem niewolnikiem radia albo że jestem uzależniony, bo tak może bym nie mógł.
8: Patrzę na ciebie.
4: No, że jestem uzależniony. Nie. Ja po prostu byłem uzależniony od swojej, jako leni patentowany, jak mówiłem wcześniej, w sprawach naukowych, o tyle byłem uzależniony od swojej odpowiedzialności za losy rodziny. Uważałem, że do mnie należy zarabianie, zwłaszcza jeśli żony nie pracowały. Więc do mnie należało zarabianie. A jeśli miałem taką okazję, że mogłem zarabiać, właściwie bez ograniczenia czasowego, bo to był taki wolny zawód, dziennikarz. Mogę pracować o północy, jak mam pomysł, prawda? Ale nie muszę w ciągu dnia, jak nie mam pomysłu, a nikt mnie nie goni do czegoś tam. Ale bywały takie sytuacje, że zwłaszcza tacy wybitni twórcy, oni chodzą z głowami w chmurach, myślą, jedną audycję zrobią na miesiąc. Specjalnie za pieniędzmi nie biegali, może nie mieli takich zobowiązań materialnych. A ja uważałem, że moim podstawowym obowiązkiem jest, jako męża i ojca, zarobić na rodzinę. I stąd się brała... Niektórzy mówią pracowitość, niektórzy mówią pracoholizm. Nie, to nie jest pracoholizm, to jest obowiązkowość.
10: Poznałem Andrzeja w 72 roku w październiku.
9: Henryk Kołcon, ogrodnik. Wieloletni ekspert w prowadzonej przez tatę audycji z poradami dla działkowców.
10: Andrzej jako młody dziennikarz siedział przy stole montażowym, jak dzisiaj widzę to i pamiętam, kiedy montował coś przy stole montażowym i to jeszcze były taśmy i sklejki na palcach. Siedział młody redaktor, ja wtedy młody człowiek, kiedy dla mnie radio to była czarna magia. I tak to się nasze spotkania zaczęły. Cały czas jego praca to było na takich zasadach, że robimy audycję tutaj w studio. Po audycji on już tam jest umówiony gdzieś i w zasadzie cały dzień był w terenie. Jechał od jednego krańca województwa do drugiego. Jednocześnie miał bardzo dużo ludzi znajomych, także jeżeli coś trzeba było zrobić, nagrać, to on potrafił to zrobić na telefon, że tak powiem. Dzwonił, słuchajcie, co tam się dzieje na drugim końcu województwa. On miał na bieżąco i przez tyle lat był bardzo szanowanym człowiekiem, redaktorem i wiele, wiele osób, które spotykam jeszcze czasami, wspominają go bardzo ciepło, no jako kolega.

0: coś tam zrobimy, bo on chce mieć jakąś opinię, powiedzmy 1 listopada, chryzantemy, jak to wygląda, jak produkcja idzie, wiosna, rozsady, lato, co robimy. No i wracaliśmy ciągle, gdzieś te nasze drogi przez tyle lat się przewijały. Zawsze był z tym mikrofonem w ręku i zawsze coś nagrał, coś puścił, coś zmontował. No były to ciekawe spotkania, bo Andrzej potrafił słuchać i potrafił wyciągnąć od swojego rozmówcy wiele ciekawych informacji. No i w efekcie, rozmawiając z nim, czasami zwierzaliśmy się na takie tematy, które przeciętny radiowiec nie wyciągnąłby tego. Także były to mówię, takie fajne spotkania, a najfajniejsze te były, kiedy Andrzej niespodziewanie zajeżdżał. Jesteś w domu, bo ja tam będę przejeżdżał koło ciebie, to coś, herbatę wypijemy. I zajeżdżał na 10, na 15 minut, żeby się spotkać, porozmawiać tak sobie.
1: Bardzo prywatnie się polubiliśmy.
2: Maria Młyńska, ekspertka w audycji dla działkowców.
1: I chyba dlatego, że jestem kobietą, to mieliśmy taki wspólny temat, właśnie rodzinne sprawy. I stąd tak zbliżyliśmy się mocno. Ale w ogóle to tutaj w Zielonym, żeśmy razem współpracowali, bo byłam, jak to o nas ładnie mówią, doradcą?
3: Ekspertem,
1: tak. I przez wiele lat właśnie tutaj wspólnie żeśmy się spotykali. I powiem pani jeszcze jedną rzecz, że to był mały stolik. My siedzieliśmy w koło, dzieliliśmy się mikrofonem i to też bardzo zbliżało. Taką szczególną, fajną sytuacją były święta Bożego Narodzenia, kiedy kolega choinkę robił, podarunki takie właśnie, pamiątki przy tym, i to po audycji, jak żeśmy siadali i wtedy takie bardzo prywatne spotkanie mieliśmy, dzieliliśmy się opłatkiem. No tak to właśnie wyglądało.
2: Pamięta pani, który to był rok?
1: Oj, 20 lat temu.
4: Tata potrafił przede wszystkim słuchać, miał czas dla rozmówcy, nie okazywał mu, że wie więcej i lepiej. I bardzo często nagrywał zbyt dużo, co potem się kończyło tym, że musiał dokonywać selekcji podczas montażu. No ale taka jest nasza praca. I on tę pracę kochał niezmiennie od tego 72 roku, 1 kwietnia, kiedy tutaj przekroczył progi naszej rozgłośni, aż do końca, niemal do końca, bo przecież pracował właściwie, mogłam powiedzieć, do końca swojego życia. Jeszcze leżąc w szpitalu, dzwonił do redakcji Dzienników, mówiąc im o utrudnieniach na drogach. To jest coś niespotykanego. Ja nawet często młodym ludziom mówię, że jak w nocy się paliło albo była jakaś kolizja, wypadek i trzeba było tam posłać reportera, to żaden z wydawców nie dzwonił do innych reporterów, tylko do Andrzeja Krystka. Bo gdybyśmy zadzwonili do innych młodszych reporterów, którzy właściwie ich powinnością byłoby pojechać i obsłużyć to zdarzenie, to byśmy usłyszeli w słuchawce, ale czy ja muszę, czy na pewno, jest noc, dlaczego ja muszę akurat ja? Do Andrzeja Krystka jak się dzwoniło, to zanim mu podałam adres, to Andrzej już był w samochodzie. Taka jest różnica między nami a Andrzejem.
1: Znajomości miał wszędzie, ale to chyba właśnie dlatego, że takim fajnym człowiekiem był. Tak w sumie to bardzo go brakuje, tak bym powiedziała.
0: Ja widziałem Andrzeja gdzieś na mieście, spotkałem po raz ostatni. Mówi, że wybiera się do szpitala, ale się umawialiśmy, że to tam się dzwonimy, tak jak tego, i jak będzie później, jeżeli jak poszedł do szpitala, jeszcze telefonicznie z nim rozmawiałem. Mówi, że za parę dni wyjdzie, no i że tak powiem, jego życzenie, nie wiem, czy życzenie, czy marzenie, mówi, że on chce odejść z mikrofonem w ręku. I praktycznie tak się stało, bo tutaj koledzy opowiadali, że jeszcze, będąc w szpitalu, jeszcze dzwonił, że jeszcze coś tam jest do zmontowania, bo ktoś mu coś powiedział, gdzieś się coś dzieje. I do ostatnich dni był bardzo aktywny i w zasadzie bez tego radia chyba nie dało się żyć, mimo że miał świadomość, że to jest kosztem rodziny, kosztem właśnie dzieci, bo on był cały czas w terenie. To była jego i praca, i pasja.
5: Dopiero po latach zrozumiałam, jak wielkim przywilejem było obserwowanie tej pracy i pasji. Jako dziecko wiedziałam tylko tyle, że taty stale nie ma, a jak był, to zasypiał. Wszędzie. Przed telewizorem, na wywiadówkach, na imprezach u znajomych. Więc kiedy mogłam, biegłam do radia prosto ze szkoły i kręciłam się po redakcjach. A kiedy tata prowadził audycję na żywo, siedziałam cichutko na jego kolanach. To były zresztą jedne z niewielu sytuacji, w których byłam cicho.
4: Oj, powiem szczerze, że nie byłaś łatwym dzieckiem, ale miałaś jedną fantastyczną cechę, która na pewno popchnęła cię ku temu zawodowi. To jest ciekawość. Byłaś też wszędzie i troszeczkę nam uprzykrzałaś życie.
6: Oj!
4: No tak niestety było. Pamiętam, że owszem, interesował cię komputer i świat internetu, chociaż on dopiero wtedy raczkował, o ile mieliśmy chyba jeden komputer z końcówką internetową i przeszkadzałaś nam w pracy właśnie surfując po świecie internetu. Natomiast pamiętam, że no chyba się trochę odgrażałaś, że nie chcesz być dziennikarzem, chyba widząc, jak ciężko tato pracuje.
5: Niewątpliwie, bo też ta praca w radiu w tamtych czasach, to było, powiedziałabym, dużo bardziej pracochłonne i czasochłonne niż jest dzisiaj i rzeczywiście zabierało życie rodzinne. Myślę, że nie tylko mojemu tacie.
4: No wyobraź sobie, Andrzej Krystek jechał 100-200 kilometrów w głąb regionu. Tam nagrywał materiały, rozmowy z twórcami ludowymi. Potem wracał te 100-200 kilometrów do radia. Przegrywał materiał w czasie rzeczywistym. Dzisiejsi dziennikarze w ogóle sobie nie uzmysławiają, ile my musieliśmy czasu tracić na to, żeby ten materiał został wgrany na taki wielki sprzęt, na taśmę, a potem zaczynała się zabawa z montażem. Wycinaniem taśmy, sklejaniem przy pomocy podklejki, na pewno podklejkę pamiętasz?
6: Oczywiście.
4: Tymi tonami ścinek, nic niewartymi, a to wszystko kosztowało. Kosztowało też naszego czasu, tak? Więc to zupełnie była inna praca.
5: Dodam jeszcze, jesteś, tak jak rozmawiałyśmy, w zasadzie pierwszą osobą, poza moim tatą, która mnie, tu użyję cudzysłowu, zatrudniła na antenie. Czy pamiętasz ten moment?
4: Jak przez mgłę, szczerze mówiąc. Czy to był program dla dzieci?
5: To były zagadki, tak. Ja miałam 8 lat wtedy.
4: Wiesz, za moment w ogóle wchodzę do studia i poprowadzę ten program po raz kolejny.
5: Jejku, ile to już lat ma ten program?
4: No dużo, około 30.
5: To by się zgadzało.
6: Tak.
4: Około 30 na pewno, bo ja już kilka lat pracowałam, kiedy powstały. Te zagadki były w różnych porach i w różnych dniach, ale ta sobota to chyba była ta sobota, kiedy ty w niej uczestniczyłaś. I to było zaraz po programie twojego taty Raz na zielono. I rzeczywiście byłaś w studiu, czytałaś zagadki.
5: Wtedy po raz pierwszy uwierzyłam, że rzeczywiście może jest to trochę mój świat, nie tylko ze względu na tatę. I bardzo lubiłam tutaj przychodzić. Czy przeszło ci przez myśl, że ja mogę też dać się temu światu wchłonąć?
4: Znaczy to, co mówiłam wcześniej, na pewno przejawiałaś ciekawość. Jesteś niespokojnym duchem chyba do dzisiaj, co jest też bardzo pożądane. I odwaga. Odwagą mogłabyś zawojować świat w związku z tym? Tak, jak najbardziej. Myślałam sobie, że pewnie jeszcze chwilka, jeszcze momencik i radio cię wciągnie. Ale nie wiedziałam, które radio.
0: Pamiętam, zawsze Andrzej był dumny, że przychodził tutaj z córką i ona będzie radiowcem, tak mówił. Ona będzie radiowcem. No, nie wiem, pani mogła mieć tam 10-12 lat. Nie wiem, no nie kojarzę. A później, kiedy już pani pracowała w Poznaniu, no to zawsze podkreślam, że to jest moja córka. Jak tam słyszeliście, to moja córka była, tak.
5: Ale nie wiem, czy wie pan o tym, że nie chciał, żebym była radiowcem.
0: To znaczy, ja wiem, bo on zdawał sobie sprawę, że to jest ciężki zawód i mówił wszystko, byle nie to, co ja robię, bo to jest ciężkie, to jest... On miał świadomość, że ten czas, który powinien przeznaczyć dla rodziny, poświęcał dla radia, ale jednocześnie, kiedy pani zaczęła pracować w radiu, to był bardzo, bardzo dumny.
7: Obawiał się, że nie będziesz miała życia rodzinnego. Radio pochłaniało go całkowicie. To była jego miłość, jego pasja, jego praca. Poza tym tata zawsze twierdził, że mężczyzna jest tym, który musi zarobić na rodzinę. I nieważne jakim kosztem. Potrafił pracować po kilkanaście godzin na dobę i wstać rano, kiedy nikomu innemu się nie chciało na przykład czegoś nagrywać, to on zawsze był gotów. I sądził, że nie będziesz szczęśliwa, pracując w taki sposób.
5: A pamiętasz ten moment, w którym mu powiedziałam, że chcę jednak iść tą drogą?
7: No pamiętam, że naciskał, żebyś poszła na prawo, bo cały czas miał nadzieję, że jak już skończysz to prawo, to zostaniesz prawnikiem, a nie radiowcem. Uważał, że to jest łatwiejsze, bo ukończyć prawo, on uważał, że to jest, są najprostsze studia. Sam je skończył i uważał, że to są lekkie i przyjemne studia.
5: Pamiętasz, jak bardzo się wtedy pokłóciliśmy o moje studia?
7: Pamiętam. Pamiętam i wtedy stanęłam w twojej obronie, bo uznałam, że jednak powinnaś robić to, o czym marzysz i co byś chciała robić w życiu, a nie to, co tata sobie wymyślił.
5: Chyba nie było między tatą i mną większej kłótni niż ta o studia.
7: Nie, nie. Tata w ogóle był takim człowiekiem bardzo pogodnym i bardzo ugodowym. Właściwie nie pamiętam. No, może tam czasami się przy czymś upierał i to najczęściej przy rzeczach najmniej istotnych zresztą, bo zazwyczaj ustępował, a tutaj naciskał bardzo na to i wtedy no, doszło między wami tak do sporej kłótni. I gdyby nie to, że tak porozmawialiśmy później jeszcze na spokojnie, no chyba poza tym zrozumiał, że to jest droga, którą chcesz iść, a zawsze, zawsze ciebie bardzo kochał i zawsze chciał dla ciebie jak najlepiej, więc sądzę, że uznał, że skoro ty tego chcesz, to trzeba tobie pomóc w tym.
5: Żałował, że poszłam tą drogą?
7: Nie, nigdy. Był bardzo dumny.
6: Zaraziłem ją tym. Nie wiem, czy na jej szczęście, czy na nieszczęście. Pracuję w radiu.
5: W Poznaniu.
6: Tak. Bez moich, że tak powiem, tutaj poparć i bez protekcji. Natomiast tutaj córka była samodzielna, sama studiując, pisała w gazecie uczelnianej. Potem w takim przyuczelnianym radiu zaczęła pracować i tak została. Potem przeszła do innej radiostacji i tam...
5: Spieracie się, która radiostacja lepsza?
6: Zupełnie innych adresatów mamy.
5: Radio wciągało mnie powoli. Obserwowanie tej pracy, jej ewolucji z postępem techniki, było jednym z ciekawszych doświadczeń, jakie może stać się udziałem młodego adepta zawodu. Myślę, że niewiele osób w moim wieku umiałoby jeszcze zmontować materiał na taśmach.
6: Przecinał się taśmę i jak się chciało skleić odpowiedni koniec, to taka niebieska albo biała była taka tasiemka.
5: Podklejka.
6: Podklejka, przyklejało się.
5: I się sklejało te dwie części.
6: Tak,
5: już.
6: Ponieważ no, wiem, że te acetony czy te kleje były bardzo niebezpieczne, używane wcześniej przed epoką sklejek. Bywało, że rozlewało się to na taśmę. Wtedy amen, kompletny. No, historie długie mogą opowiadać, zwłaszcza technicy, koledzy, którzy musieli na przykład w trakcie emisji taką taśmę rozwijać, ciąć na kawałki na poręczach między piętrami, na poręczach schodów, żeby emisja szła na przykład. Cały wtedy personel biegał, sklejał, no i to on się spokojnie toczył i nawijał, i nawijał, i nawijał. I trzeba było zdążyć.
5: Ja wiele lat pracowałam na taśmie. I też do tych materiałów powracam, które są w naszych archiwach, przegrane prosto z taśmy. I też widzę, to dostrzegam, co zresztą Andrzej dostrzegał, że te materiały są trochę inaczej zmontowane. Często bym chętnie jeszcze je raz zmontowała, aczkolwiek one mają trochę inny wymiar. Więcej duszy jest w tych materiałach. Nawet jak jest trochę więcej oddechu, trochę więcej powietrza, to chyba nie powinniśmy już ingerować w te relacje, bo one takie po prostu były wtedy. No, inne brzmienie też było tej taśmy. I radio było wtedy wolniejsze, teraz jest szybsze, teraz materiały do serwisów muszą być kilkunasto, kilkudziesięciogóra sekundowe, tak? A my w latach 90. pozwalaliśmy sobie na materiały do dzienników, które nawet przekraczały minutę. To jest dzisiaj niespotykane.
6: jako ostatni właśnie nauczyłem się montażu
4: komputerowego,
6: bo uważałem, że i tak będę szybciej montował, bo byłem najszybszym chyba montażystą na taśmach, ale potem się okazało, że jednak komputerowy jest szybszy, bo zatem daje o wiele większe możliwości. A poza tym można, bo ja się trochę obawiałem, a trochę nie, że nie pokonam tej bariery technologicznej, a potem stwierdziłem, że to małpę można nauczyć i też zmontuję.
4: Pamiętasz swój pierwszy reporterski magnetofon?
6: Ile ważył? Mam sentymenty dzisiaj. O, a to był właśnie lekki magnetofon. To były tak zwane Węgry, ale nie te plastikowe, które potem po kilku latach się pojawiły. Bo Węgrzy w krajach KDL-u, jak to się popularnie mówiło, mieli specjalizację i produkowali magnetofony reporterskie dla chyba wszystkich radiofonii tego bloku. To był taki metalowy magnetofonik z pokrętłami, z przepięknym mikrofonem na wysięgniku, to znaczy miał trójnóg, można było rozstawić trójnóg na konferencji prasowej, a jednocześnie można było natychmiast teleskopowo wyciągnąć na 1,5 metra wysięgnik i operować gdzieś tam dalej tym mikrofonem. Ja teraz chodzę z takim wysięgnikiem, na konferencje prasowe zwłaszcza, ale muszę osobno nosić to. A to było w jednym małym mikrofonie z taką rączką. Ta rączka się wyciągała, rozkładała, rozstawiała. Nikt potem już nie wpadł na taki pomysł. Potem nosiłem ciężkie niemieckie Uchery. To był najcięższy magnetofon.
4: Ile ważył? Kilka kilogramów?
6: Chyba 3-4.
5: Wiesz, co trafiło do mojego domu w wyniku sprzątania domu mojej mamy po tacie? Ucher.
4: Ucher. No to jest taki magnetofon. Na pewno młode pokolenie w ogóle nie wie, o czym mówimy. To zdradzę, a to był Ucher na taśmę jeszcze, jak rozumiem,
7: tak jest.
4: Taśmę magnetofonową, bo jeszcze były Uchery na magnetofonową kasetową taśmę, ale to już była nowość technologiczna. Ucher taki z nami jeszcze jeździł w XXI wieku.
7: Naprawdę?
4: Tak, w samochodach naszych kierowców. Był i Kudelski, i był Ucher. I te magnetofony służyły jako takie zabezpieczenie. Gdyby nam nasze magnetofony odmówiły posłuszeństwa, to zawsze był na stanie taki oto zabytkowy magnetofon.
5: Wspomniałam o tym również w kontekście zmian w pracy dziennikarskiej. No bo tata dźwigał tego Uchera. Wszystkie marynarki miał odciśnięte od tych toreb. Zresztą do końca się z torbami nie pożegnał, bo całe jego zawodowe życie to było noszenie ciężkiej torby z Ucherem. Potem z Centertelem jeszcze, telefonem pierwszym na kabelku przenośnym. No komórka dzisiaj można by powiedzieć.
4: A i tak narzekał na swoją nagrywarkę, którą zresztą w tej chwili mam wypożyczoną jako drugą nagrywarkę po tacie, bo na tym wyświetlaczu niczego nie widział, a jeszcze jak słońce zaświeciło, to rzeczywiście jest o zgrozo, więc ja nie wiem, co bym wolała, chociaż nie, no Ucher ważył około 5 kg, więc noszenie jako lotny reporter takiego sprzętu jest rzeczywiście, powinniśmy mieć płacone szkodliwe, tak naprawdę. Ja potem już nosiłam trochę lżejsze magnetofony, tak zwane Węgry, na 8 baterii, ale nie paluszki, takie trochę większe baterie. On miał sporo zalet, bo można było na tych samych bateriach nagrywać właściwie przez miesiąc. Na kasety się nagrywało na tym magnetofonie, no ale niemiłosiernie ciężki był i też wyglądał trochę niepoważnie, jak się przychodziło do jakichś gwiazd teatralnych, filmowych, operowych i one patrzyły na ten magnetofon, jakiego ja tutaj kloca im przyniosłam i postawiłam, to zawsze się pytał, na tym pani będzie mnie nagrywać? No tak, na tym.
5: Dziś sprzęt reporterski już z mikrofonem potrafi mieć wielkość zapalniczki. Ba, możemy nagrywać na telefony albo w ogóle dostawać gotowe nagrania w formie głosówki na WhatsAppie. To zupełnie inne radio niż kiedyś.
7: Sam czas, jaki trzeba poświęcić na zdobycie informacji, na przetworzenie tych informacji jest dużo krótszy niż kiedyś. Kiedyś to, żeby zmontować parę minut antenowych, to tata poświęcał na to pół dnia często. A dzisiaj obserwuję u ciebie, wejdziesz w internet, z kimś porozmawiasz i za chwilę masz.
5: Ale widzisz też podobieństwa w nas, w naszym stylu pracy i w ogóle jakby między nami, jeśli chodzi o pracę?
7: Tak. Tata był bardzo zaangażowany w swoją pracę i ty też. W momencie, kiedy się czymś zajmujesz, to starasz się to zrobić, widzę, solidnie, dobrze. Poprawiasz często, jeżeli coś tobie, twoim zdaniem, nie jest tak, jak powinno być. Także jesteś, no tak jak tata, tata też był rzetelny i był przede wszystkim konsekwentny, do końca przeprowadzał sprawy.
4: Tak sobie myślę, że to jest taka kolej rzeczy, że wszystko się zmienia wokół nas. I ja przyznaję, że w latach 90., 2000, aż nawet powiedziałabym do pandemii, byłam dłużej w radiu, przebywałam dłużej w radiu. Ta pandemia unaoczniła nam, że możemy pracować też poza radiem, chociaż no, radio wcześniej było takim miejscem... Nie chcę używać słowa rodzinnych, ale dobrze, użyję tego słowa, rodzinnych, radiowych spotkań. My mieliśmy swój kącik, gdzie po pracy nie szliśmy do domu, a tam sobie siadaliśmy, piliśmy sobie kawę, herbatę. To już nie były te czasy, kiedy się również popijało coś mocniejszego, ale siedzieliśmy przy kawie, herbacie, ciasteczku. Twój tata nie lubił ciasteczek, wolał coś bardziej na słono, wytrawnego. I po prostu żyliśmy sobie w radiu. Dzisiaj już chyba tych czasów nie ma.
5: Ale są inne. Mają swoje zalety?
4: Mają. Mają swoje zalety i no ważne, żebyśmy słuchali tego świata radia, żeby on nadal był przepełniony magią, magią dźwięku. Tak nieraz obserwuję i słyszę te materiały radiowe i porównuję je do materiałów z lat 70., 80. I o dziwo, mimo że technika poszła niebywale naprzód, to dźwiękowo te materiały są porównywalne. A sztuka montażu w dzisiejszych czasach pozostawia wiele do życzenia, naprawdę. Te podcinane materiały po samo gardło, jak to my w naszym żargonie mówimy, no dla mnie są nie do słuchania, bo jak słyszę minutowy nawet materiał, gdzie są powycinane wszystkie oddechy, to ja się duszę. Więc jeżeli pytasz mnie, czy dzisiejszy świat radia, współczesnego radia jest pozbawiony magii, po trochu tak.
5: Czy myślisz, że dzisiaj poszłabyś w ślady taty również?
4: Tak. Myślę, że poszłabym w ślady taty. Chociaż ja przez te życie jeszcze mniej dojrzałe chciałam być wokalistką jazzową. To było moje marzenie życiowe. A zobacz, kwestia różnych zdarzeń, przypadków jednak mnie umiejscowiła tutaj, na Gdańskiej 48 i tego absolutnie nie żałuję.
6: Oj, byłoby dużo do poprawiania. Powiedzmy od urody i głosu począwszy. Myślę, że trudno powiedzieć, żebym nie był spełniony. No bo zawodowo jestem. Robię to, co lubię, a to jest chyba w życiu człowieka najważniejsze. Rodzinnie, no, gdyby nie pewne perturbacje rodzinne swego czasu, no to też by się inaczej układało. Natomiast jeśli chodzi o zawodowe osiągnięcia, mówię, kariery nie zrobiłem w tym sensie, w jakim to celebryci robią. Natomiast spełniłem się, bo robiłem to, co lubiłem.
4: Zobacz, siedzimy w pokoju, w którym twój tata przepracował ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Ten pokój, mimo że taty z nami już nie ma naście miesięcy, jest nadal pusty. My traktujemy ten pokój jako takie trochę sanktuarium, do którego możemy wejść, trochę pomyśleć, trochę ochłonąć. Tata na pewno był dla nas wielkim wzorem. I takim wzorem nie na piedestale, takim normalnym człowiekiem. Ja cały czas siedząc po drugiej stronie tych drzwi, myślę sobie nieraz, że powinnam zawołać: Andrzej, jest jakiś materiał do zrobienia. Andrzej, a gdzie masz gazety? Andrzeja już nie ma niestety. Natomiast tak, dla młodego pokolenia, chociaż może nie dla tego najmłodszego, bo to najmłodsze pokolenie, które tutaj przychodzi, to myśli, że wie więcej, lepiej. I co tam ci starsi dziennikarze mogą im powiedzieć, tak? No nieprawda. No jak się okazuje, albo się w tym radiu jest, albo się to radio kocha, albo się tutaj przychodzi po prostu do pracy.
8: Dlaczego kocham radio?
9: No po prostu dlatego, że daje możliwość kontaktu bardzo ciekawego, kontaktu z ludźmi, to mniej i bardziej znanymi sobie i generalnie publicznie. Nawet trudno to teatra sobie uzmysławiam właśnie szczególnie, że to jest ważny element, że to jest jedyny zawód, który daje taki właśnie kontakt z ludźmi i z tyloma sprawami, głównie problemami zresztą, najczęściej, chociaż nierzadko i też radościami.
5: A to się akurat w radiu i radiowcach nie zmienia. Pozostaje pytanie, czy te radiowe geny przenoszą się dalej.
10: Dziś będą serduszka z nieba padały, deszcz i będzie słoneczko, bardzo mocne. Potem będziemy spać, a je. Jutro idę do przedkoja.
5: Wypowiedzi taty pochodzą z wywiadu Magdy Jasińskiej na potrzeby audycji Zwierzenia przy muzyce oraz z archiwum Polskiego Radia PIK.
11: Andrzej Krystek zmarł 4 marca 2023 roku. Miał 76 lat. Do bydgoskiego Radia PIK trafił 1 kwietnia 1972 roku. Dziękuję za wysłuchanie reportażu Natalii. Może historia bohatera tego materiału będzie dla kogoś inspiracją? Może doda komuś otuchy, pozwoli coś zrozumieć albo zachęci do refleksji nad karierą zawodową czy życiem rodzinnym? Nie wiem jak was, ale mnie wyjątkowo ujęła refleksja pana Andrzeja, która chciałbym, żeby jeszcze raz wybrzmiała.
6: Kariery nie zrobiłem, w tym sensie, w jakim to celebryci robią. Natomiast spełniłem się, bo robiłem to, co lubiłem.
11: Tak sobie myślę, że wielkim szczęściem i przywilejem jest mieć taką właśnie pracę. Mocno trzymam kciuki, żeby i was spotkało to samo, jeśli jeszcze się nie udało. Dla mnie jedną z najprzyjemniejszych chwil w pracy radiowca są wpadki antenowe. Są też uwielbiane przez słuchaczy. Mam ich mnóstwo na sumieniu we wszystkich rozgłośniach, w których miałem przyjemność pracować. Zdarzało mi się na przykład wymyślać nowe państwa. Znany holenderski trener Dick Advocaat ma objąć reprezentację Curaçao. Ma poprowadzić ją w eliminacjach Mistrzostw Świata. Za to trener... Pomożecie?
12: No słuchaj, po prostu...
11: Kura czy kakao? Nie, Curaçao, tak. To
12: pójdziemy, zrobimy ci to kakao, już daj spokój.
11: Zupełnie niechcący. Na falach eteru tworzyłem też nowe dyscypliny sportowe.
13: W płotkarskim sprincie. Dawid, no ty już się cieszysz, tak? No ja... Trudno, no czasem człowiek się przejęzyczy.
12: Ja wiem, rozproszyły cię te wypowiedzi, czy panie lubią się naciskać.
13: Może jest plotkarski sprint, ja tego nie wiem, tak? Może odkryłem nową kategorię zupełnie sportową, kto to wie. Mhm. W każdym razie, wracając do tematu, w płotkarskim sprincie poprawienie rekordu...
11: Bywało, że na poczekaniu wymyślałem naukowcom nowe zajęcia. Przyrodnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego słowackiego odpowiednika wyruszyli o świcie w kierunku szczytów, by policzyć kozice. Akcja odbywa się 2 razy w roku, równocześnie po obu stronach Tatr. Przepraszam, ugotowałem się sam, czy możecie mi pomóc?
13: Przepraszam,
11: ja tylko dodam jeszcze.
12: Ja mam jakąś pożyczenia jedną kozicę.
11: I właśnie takie radio kocham najbardziej. Prawdziwe i naturalne, pokazujące to, że ci, którzy pracują przed mikrofonami, też mogą mieć gorszy dzień, też mają swoje słabsze strony, nie muszą znać się na wszystkim i wszystkiego wiedzieć. Pamiętam, że kiedy ja zaczynałem swoją pracę w radiowym studiu, w 1996 roku ostrzegano mnie, że radio nie ma przyszłości, że dni tego medium są policzone, że będzie musiało ustąpić miejsca telewizji. Tymczasem mamy rok 2024, a radio ma się bardzo dobrze, czego nie można powiedzieć o tradycyjnej telewizji, która coraz bardziej odczuwa skutki istnienia internetu. Przeprowadzone w ubiegłym roku badania naukowców ze Stanów Zjednoczonych, których w radiu tak często cytujemy, pokazują, że radio pozostaje popularne na całym świecie we wszystkich badanych grupach wiekowych, między innymi wśród młodych odbiorców między 16 a 24 rokiem życia. Mam więc nadzieję, że w przyszłości zarówno ja, jak i moje koleżanki i koledzy po radiowym fachu będziemy mieli swoje następczynie i swoich następców przed mikrofonem. To jest Polska na Ucho, podcast, który znajdziecie na mediateka.pl i w waszych ulubionych serwisach z podcastami. Jeśli nasze reportaże wam się podobają, to bez wahania pokażcie je innym. Ucieszą nas bardzo subskrypcje naszego projektu. Potraktujemy je jako dowód waszego zaufania. Do dyspozycji dajemy wam adres mailowy polskanaucho@grupazpr.pl. Cierpliwie czekamy na wiadomości od was. Chętnie dowiemy się, na jaki temat chcielibyście usłyszeć reportaż, a nasi reporterzy postarają się sprostać tym oczekiwaniom. A może sami chcielibyście pokazać nam swoją własną produkcję, podjąć z nami współpracę? Zapraszamy w każdej chwili. No i nie zapominajcie o tym, żeby włączać radio, nie tylko w samochodzie. Michał Poklękowski. Wszystkiego radiowego. Do usłyszenia.
14: Radio Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
15: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na polskiej scenie politycznej wrze. W obozie rządzącym mówi się o możliwej rekonstrukcji rządu Donalda Tuska, a wśród ministrów najczęściej wymienia się Jolantę Sobierańską-Grędę i Barbarę Nowacką. Tymczasem opozycja, z Prawem i Sprawiedliwością na czele, szuka nowych strategii, by odzyskać przewagę, zwłaszcza że Konfederacja zyskuje na popularności. W tle pojawiają się też nowe partie, próbujące przyciągnąć rozczarowanych wyborców.
3: Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie. Pentagon ujawnił kolejną partię materiałów dotyczących UFO, w tym zdjęcia i filmy, które mogą zaintrygować. Wśród nich znalazły się relacje pilotów wojskowych oraz nagrania z kamer na podczerwień. Jeden z raportów opisuje obiekt o prostokątnym kształcie, który poruszał się z dużą prędkością. Nowe materiały pochodzą z różnych instytucji, w tym z NASA i CIA, i są częścią procesu odtajniania archiwów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych. Pod koniec czerwca Europa zmagała się z ekstremalnymi upałami, które mogły przyczynić się do śmierci ponad 10 tysięcy osób. Najwięcej ofiar to seniorzy powyżej 65 roku życia, szczególnie we Francji i Belgii. Eksperci z projektu Euromomo wskazują, że tak gwałtowny wzrost śmiertelności o tej porze roku jest bezprecedensowy. Skrajne temperatury stanowiły największe zagrożenie dla osób z problemami kardiologicznymi i oddechowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry. Co można zrobić? Sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii.
3: Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi. Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
2: W Sulęcinie zatrzymano 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o uśmiercenie 4 szczeniąt. Zwłoki zwierząt znaleziono 10 lipca w kontenerze na odzież. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a za swoje czyny grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podlewanie roślin w ogrodzie najlepiej przeprowadzać wczesnym rankiem, między godziną 5 a 8. Dzięki temu woda ma czas wsiąknąć głęboko w ziemię, co wzmacnia rośliny i zwiększa ich odporność na upały. Unikajmy podlewania w środku dnia, gdyż wysoka temperatura powoduje szybkie parowanie wody. Rzadkie, ale obfite podlewanie jest bardziej efektywne niż codzienne zraszanie. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem stęchlizny w szafie? Istnieje prosty i naturalny sposób na jego pozbycie się. Wystarczy umieścić w szafie woreczek z ziarnami kawy, które neutralizują niechciane wonie. Pamiętaj, by regularnie wymieniać woreczki, aby zachować ich skuteczność. W miniony weekend w okolicach miejscowości Chytra policja zatrzymała 29-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przyjechał po 5 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. Zatrzymany oraz obcokrajowcy zostali przekazani Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Sopotcy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową. Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni i wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maja Rutkowski znowu w centrum uwagi. Tym razem żona Krzysztofa Rutkowskiego postanowiła zafundować internautom prawdziwą ucztę dla oczu, pozując topless w wannie. Po spektakularnej metamorfozie celebrytka nie przestaje zaskakiwać, pokazując, jak luksusowy relaks wygląda w jej wydaniu. Czy to nowy trend wśród celebrytów, by dzielić się każdą chwilą z życia, czy po prostu sposób na podtrzymanie zainteresowania? Mandaryna i Michał Wiśniewski, niegdyś najbardziej barwna para polskiego showbiznesu, zaskoczyli wszystkich swoim wielkim powrotem po 21 latach. Ich burzliwa historia, pełna wzlotów i upadków, znów przyciąga uwagę, a ich legendarne śluby i rozstania stały się niemalże narodowym serialem. Czyżby miłość naprawdę nie znała granic, nawet tych wyznaczonych przez czas? I kontrowersje? Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów wszystko jest możliwe, a przeszłość potrafi wrócić w najmniej spodziewanym momencie.
2: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją. Teresa Lipowska, nasza niekwestionowana królowa polskich seriali, obchodzi dziś swoje 89. urodziny. Choć dla wielu pozostanie zawsze ciepłą Barbarą Mostowiak z M jak miłość, jej artystyczna podróż to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu jako 9-latka na deskach teatru, przez role w komediach i filmach akcji, aż po dubbing w animacjach, Lipowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że ta ikona polskiego kina zaczynała jako mała dziewczynka w łódzkim teatrze?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rosiewicz, nasza gwiazda estrady, miał być ozdobą Tańca z Gwiazdami, ale zamiast na parkiet wybrał się na wakacje z wyłączonym telefonem. Czyżby taniec był zbyt męczący? Choć plotki o jego rezygnacji krążą jak szalone, menedżer wciąż trzyma nas w niepewności, sugerując, że wszystko może się jeszcze zmienić. Cóż, może po prostu potrzebuje chwili na przemyślenia, zanim zdecyduje, czy zatańczyć z gwiazdami, czy zrelaksować się na plaży. Adrian Smith, legendarny gitarzysta Iron Maiden, postanowił podzielić się swoimi rockowymi inspiracjami. Na jego liście znalazł się m.in. album Machine Head od Deep Purple, który wciągnął go w świat rocka. Smith nie omieszkał wspomnieć o Live and Dangerous Thin Lizzy, które według niego oddaje esencję jednego z najlepszych koncertów, na jakich był. A na deser The Extremist Joe Satrianiego, które określił jako absolutne arcydzieło. Cóż, wygląda na to, że Smith wie, co dobre. Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Jack White znowu zaskakuje. Podczas koncertu w nowojorskim klubie Brooklyn Paramount na scenie pojawiła się jego 19-letnia córka Scarlett, która bez cienia tremy chwyciła za bas i wsparła ojca w trzech utworach. Wygląda na to, że rock'n'roll to rodzinne dziedzictwo White'ów. Koncert był częścią nowej trasy promującej album Frozen Charlotte, który już teraz podbija serca fanów. Ciekawe, czy Scarlett planuje przejąć pałeczkę po tacie, czy może jednak pójdzie własną drogą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lenny Kravitz nie przestaje zaskakiwać. Po wydaniu Blue Electric Light w 2024 roku muzyk wciąż jest w trasie i już za chwilę zagra w Gdańsku. Fani mogą spodziewać się klasyków z albumów Mama Side i Piąty, a także jednego utworu na bis. Kravitz nie tylko koncertuje, ale i pracuje nad nową muzyką, którą miksuje w autokarze. Ciekawe, czy podczas jazdy nie zapomni, gdzie ma zagrać następny koncert. Zespół Mastodon powraca z nowym albumem Marrow Deep, który ukaże się 28 sierpnia. Po emocjonalnych zawirowaniach i stracie gitarzysty Brenta Hintza, muzycy zaprezentowali singiel Snakes for Dinner z udziałem Josha Homme z Queens of the Stone Age. To nie tylko muzyka, ale prawdziwa podróż przez emocje i wspomnienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z najbardziej wyczekiwanym albumem roku? Czas pokaże! Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym death science fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki. The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 24 stopnie i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 27 stopni, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Skawinie odbyło się poruszające pożegnanie trzech pokoleń kobiet, które zginęły w tragicznych okolicznościach. 59-letnia Zofia, jej córka Gabriela i 8-dniowa Luiza spoczęły we wspólnej mogile, odcięte od sprawcy tragedii. Pogrzeb Mateusza G., podejrzewanego o dokonanie zbrodni, odbył się w ciszy na innym cmentarzu. Rodzina ofiar zdecydowała, że kobiety zostaną pochowane pod innym nazwiskiem, co miało symbolicznie odciąć je od oprawcy.
2: Kuracjuszka z Krynicy Zdroju podzieliła się w mediach społecznościowych negatywnymi doświadczeniami z pobytu w sanatorium. Skarżyła się na brak wieczorków tanecznych i niewygodne warunki w pokoju, w tym skrzypiące łóżko. Dla wielu osób sanatoria to miejsca relaksu, jednak jej pobyt pozostawiał wiele do życzenia.
1: W Szczyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 kilometra. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę Beskidów. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polacy wciąż najchętniej sięgają po klasyczną pizzę Margherita, która w 2026 roku odpowiadała za ponad 26% zamówień. Na drugim miejscu znalazła się Pepperoni Diavola, a trzecie miejsce zajęła Farmerska. Mimo dominacji klasyki, coraz więcej osób wybiera bardziej wyraziste smaki, takie jak pizza z kebabem czy hawajska. Wśród sosów do pizzy niekwestionowanym liderem pozostaje sos czosnkowy, pojawiający się na prawie 69% paragonów.
2: Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając świnów.

0: jednorodzinnego. Właściciel zdołał wynieść dwa psy z płonącego budynku, zanim przybyli strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta są bezpieczne. Pożar zniszczył jedno z pomieszczeń, a przyczyny zdarzenia są ustalane.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Na granicy polsko-litewskiej zatrzymano 34 osoby, próbujące nielegalnie przekroczyć granicę. Największa grupa, licząca 27 osób, została odkryta w naczepie tira w Budzisku. Rumuński kierowca ciężarówki trafił do aresztu. W akcjach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. Na parkingu przed szpitalem w Ząbkowicach Śląskich doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca Forda Fiesty potrącił 58-letniego mężczyznę, który zmarł mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych. Policja potwierdziła, że kierowca był trzeźwy i posiadał prawo jazdy. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia, a służby apelują o wzmożoną ostrożność na parkingach i w pobliżu szpitali. We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku.
0: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 27 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 31 lipca wchodzi w życie nowe prawo do naprawy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu zakończenie ery jednorazowego sprzętu, promując naprawę zamiast wymiany urządzeń. Dyrektywa obejmie szeroką gamę produktów, w tym smartfony, pralki i lodówki. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych w rozsądnej cenie nawet przez 10 lat. Dodatkowo na czas naprawy możliwe będzie otrzymanie sprzętu zastępczego. Powstanie także platforma internetowa, która ułatwi znalezienie serwisu naprawczego.
2: Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później. Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono między innymi system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 25 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom.
2: Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 25 lipca na TVP 2 zostanie wyemitowany 154 odcinek tej popularnej telenoweli. W nadchodzącej odsłonie Tayyar niespodziewanie pomoże Jący, a Bejza znajdzie się w trudnej sytuacji z dzieckiem. Mukader stanie przed dramatyczną decyzją o samobójstwie, a Sinem będzie namawiać Melicha do ujawnienia nowiny o ich ślubie. Bejza, widząc Cihana z Hancer, postanowi opuścić miejsce z synkiem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej finał w Polsce nastąpi dopiero za kilka lat.
1: W 4253 odcinku na wspólnej Milena postawi mężowi, Bożydarowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida, a teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą?
2: W 4255 odcinku na wspólnej Julka wpada w wir niebezpiecznych decyzji na urodzinach Maćka. Impreza, która miała być zwykłą zabawą, zamienia się w dramat, gdy Julka zażywa narkotyki i zaczyna namawiać innych do ich spróbowania. Leon, przerażony jej zachowaniem, próbuje ją powstrzymać, ale bezskutecznie. Igor, ojciec Julki, jest załamany, gdy dowiaduje się, że jego córka może mieć zaburzenia osobowości i wymaga konsultacji psychiatrycznej. W 4256 odcinku sytuacja się pogarsza, gdy Julka znika po imprezie, a jej bliscy próbują dowiedzieć się, co się z nią stało. W 4257 odcinku Julka ponownie spotyka się z dealerem, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Odcinek 4255 zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W centrum wydarzeń znajdzie się Lilka, grana przez Sylwię Sokołowską, która nieustannie miesza w życiu Janka. Nowe odcinki skupią się na rzekomych kłamstwach Lilki i testach DNA, które mogą wywrócić życie bohaterów do góry nogami. Sylwia Sokołowska, która dołączyła do obsady 2,5 roku temu, zdradziła kulisy swojego angażu. Okazuje się, że jej rola w serialu była wynikiem przypadku, a producentka zapamiętała ją dzięki pędzlowi w kok. Aktorka dzieli się teraz z fanami ciekawostkami z planu na swoim Instagramie. Lilka, Janek i Kinga będą w centrum dramatycznych wydarzeń, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. Love is Blind. Polska powraca z drugim sezonem. Netflix Polska ogłosił rozpoczęcie castingów do nowej odsłony popularnego programu randkowego. Fani mogą już zgłaszać się do udziału w eksperymencie, gdzie uczestnicy poznają się w kabinach, nie widząc się nawzajem. To właśnie ten etap, pełen emocji i niespodzianek, jest znakiem rozpoznawczym formatu. Pierwszy sezon zadebiutował na Netflixie w maju tego roku i zakończył się ślubami uczestników. Na razie nie podano daty premiery drugiego sezonu, ale wiadomo, że prace nad nim już ruszyły. Dla miłośników programu to ekscytująca wiadomość, która z pewnością podgrzeje atmosferę oczekiwania. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań. W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zembaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami.
3: Amerykańskie wojsko przeprowadziło trzeci z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu.
2: W Parku Narodowym Yellowstone doszło do groźnego ataku bizona na turystę. Starszy mężczyzna spacerujący z wnukiem został zaatakowany i podrzucony na wysokość około 2,5 metra. Całe zdarzenie zostało nagrane przez przypadkowego świadka, a film szybko obiegł media społecznościowe. Przyczyną agresji zwierzęcia mógł być okres godowy bizonów, który trwa od czerwca do września. W ukraińskich Sumach doszło do tragicznego ataku bombowego. W sobotę, 11 lipca, rosyjskie bomby kierowane spadły na miasto, zabijając 5 osób, w tym 13-letnią dziewczynkę, a ponad 30 osób zostało rannych. Monitoring kawiarni Piccolino Coffee zarejestrował moment eksplozji, pokazując dramatyczne chwile, gdy ludzie próbowali się schronić. To kolejny atak na Sumy, które już wcześniej były celem rosyjskich uderzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczne wydarzenia na plaży Seaton Caru, północno-wschodniej Anglii. Dwaj mężczyźni zginęli, ratując tonące dzieci. Dzieci bezpiecznie wróciły na brzeg, ale ich wybawcy zostali porwani przez fale. Cała społeczność pogrążona jest w smutku, a politycy składają kondolencje rodzinom zmarłych. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
3: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
2: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o produkcję narkotyków w miejscowości Cisiec. Funkcjonariusze z Katowic rozbili nielegalne laboratorium w lipcu ubiegłego roku, zabezpieczając znaczną ilość metamfetaminy i materiałów wybuchowych. Oskarżonym obcokrajowcom grozi kara do 20 lat więzienia. Obaj mężczyźni przebywają obecnie w areszcie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja inspirowana prowansalskim klimatem. Znajdziemy w niej świece, pościele, poduszki i dekoracje z motywem lawendy. Ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona klientów. To idealna propozycja na lato, która pozwala odświeżyć wnętrze bez dużych wydatków. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu w powiecie zielonogórskim. Podczas akcji zatrzymano dwóch mężczyzn i zabezpieczono ponad tonę nielegalnych wyrobów tytoniowych. W operacji uczestniczyli mundurowi z CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej. Straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść blisko 1,5 miliona złotych.
3: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku. Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
3: Klon palmowy to idealny wybór do ogrodu, który zachwyca przez cały rok. Wiosną i latem zdobi delikatnymi liśćmi, a jesienią zmienia się w spektakl barw od czerwieni po purpurę. Zimą bez liści. Jego elegancka korona i powyginane gałęzie tworzą bajkowy widok. To drzewko nie tylko pięknie wygląda, ale też nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że zespół Ich Troje, który kiedyś wywołał burzę krytyki, stanie się gwiazdą Poland Rock Festival? W 2024 roku ich występ na małej scenie przyciągnął tłumy, a Michał Wiśniewski zaskoczył wszystkich, zachęcając publiczność do pokazania, no wiecie czego. Rok później, dzięki głosom fanów, wrócili na dużą scenę, udowadniając, że nawet na festiwalu rockowym można znaleźć miejsce dla czerwonych włosów i przebojów z lat 2000. Cóż, kto by się spodziewał, że Ich Troje stanie się symbolem tolerancji i miłości na festiwalu rokowym.
2: Marta Paszkin, gwiazda programu Rolnik szuka żony. Po powrocie z dwutygodniowych wakacji odkryła, że lodówka świeci pustkami. Zamiast dramatyzować, postanowiła z uśmiechem na twarzy wziąć psa i wózeczek na zakupy, bo przecież to już ten czas, by popylać z wózeczkiem. Jak widać, życie na wsi to nie tylko sielanka, ale i codzienne wyzwania, które Marta pokonuje z humorem. Ciekawe, co jeszcze nas zaskoczy w jej instagramowej relacji.
1: Artur Barciś, znany z kultowych ról w polskich serialach, wraca na ekrany jako Czerepach w Ranczu. Aktor, który przez lata próbował odciąć się od tej postaci, musiał pożegnać się z brodą i wąsami, by znów wcielić się w rolę intryganta. Choć przyzwyczaił się do nowego wizerunku, dla dobra produkcji postanowił wrócić do dawnego wyglądu. Cóż, nie każdy bohater może mieć brodę, ale Czerepach na pewno ma swoje sposoby, by znów namieszać. Wielki rozwód w polskim showbiznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną show biznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
1: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście. Michał Matczak, znany jako Mata, świętuje dziś swoje 26. urodziny, a jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od chłopaka w mundurku elitarnego liceum do artysty, który wyprzedaje PGE Narodowy w 3 dni. Jego utwór Pato Inteligencja wywołał burzę, a zestaw w McDonald's i zatrzymanie za marihuanę tylko podgrzały atmosferę. A teraz, zamiast na Fryderykach, wysyła na scenę robota. Cóż, kto by pomyślał, że ten chłopak z liceum stanie się ikoną polskiego show biznesu?
2: Netflix znowu zaskakuje. Drugi sezon Love is Blind Polska nadchodzi, a poszukiwania nowych śmiałków już ruszyły. Czy znajdą się odważni, którzy zdecydują się na miłość w ciemno, nie wiedząc, jak wygląda ich wybranek? Cóż, czas pokaże, czy wygląd naprawdę nie ma znaczenia, czy to tylko kolejny chwyt marketingowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kat, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Kat znów uderzy z pełną mocą. Metallica znowu na topie. Choć od premiery 72 Seasons minęły już 3 lata, zespół nie próżnuje i serwuje fanom kolejne niespodzianki. Najnowsza edycja rozszerzona albumu Reload z 1997 roku szturmem zdobyła amerykańskie listy przebojów, lądując na 16. miejscu Billboard 200. Wygląda na to, że stare przeboje w nowym opakowaniu wciąż potrafią rozgrzać serca fanów do czerwoności. Warszawski klub Progresja, który kiedyś ratował się przed bankructwem, teraz jest w centrum burzy. Plenerowe koncerty, które miały być wybawieniem, teraz są kością niezgody. Mieszkańcy i aktywiści narzekają na hałas i chaos, a klub oskarżany jest o omijanie przepisów. Miasto jest nasze, zapowiada zdecydowane kroki prawne, a wojewoda może mieć wkrótce pełne ręce roboty. Ciekawe, czy muzyka ucichnie, czy może to tylko początek nowego rozdziału w tej dźwiękowej epopei. W obozie The Cure niespodziewane zmiany. Simon Gallup, legendarny basista, musiał wycofać się z trasy koncertowej z powodu problemów zdrowotnych. Na scenie zastąpił go jego syn, Eden, który zadebiutował na gitarze. Tymczasem Robert Smith zapowiada, że The Cure nie zwalnia tempa i przygotowuje aż 3 nowe albumy, w tym jeden popowy. Ciekawe, czy fani będą gotowi na taką rewolucję.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 24 stopnie, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia trwa proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Prokuratura domaga się 20 lat więzienia, podczas gdy obrona podkreśla, że Żak odpowiada za nieumyślny wypadek, a nie za zbrodnię. Adwokat apeluje, by sąd nie ulegał presji medialnej i społecznej. Sam oskarżony przeprosił rodzinę ofiary, wyrażając żal za tragedię. Proces zbliża się do końca. Warszawa od lat przyciąga filmowców swoimi zakamarkami. Osiedle przy ulicy Dzikiej stało się kultowym tłem dla filmów takich jak Killer i Kogel Mogel. To tutaj Siara wynajął mieszkanie Jurkowi Killerowi, a państwo wolańscy z Kogla Mogla również tu mieszkali. Stolica Polski słynie z miejsc znanych z wielu produkcji filmowych, które wpisały się w rodzimą popkulturę.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do groźnego wypadku z udziałem 72-letniego mężczyzny na hulajnodze. Senior stracił przytomność po uderzeniu w krawężnik. Na pomoc ruszył policjant z mokotowskiej komendy, który przeprowadził resuscytację, przywracając funkcje życiowe poszkodowanego. Mężczyzna został przewieziony do szpitala z poważnym urazem czaszkowo-mózgowym.
1: W katowickim Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono skomplikowaną operację kręgosłupa u 15-letniego chłopca, który ucierpiał na zjeżdżalni w raciborskim akwaparku. Zabieg zakończył się sukcesem, ale przed nastolatkiem długa rehabilitacja. Poza urazem kręgosłupa, chłopak ma także pęknięcie kości miednicy, co wydłuży proces leczenia. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo.
2: W 2026 roku Margherita pozostaje najpopularniejszą pizzą w Polsce, stanowiąc ponad 1/4 wszystkich zamówień. Na drugim miejscu znalazła się pikantna pepperoni Diavola, a trzecie miejsce zajęła pizza farmerska. Choć klasyczne smaki wciąż dominują, Polacy coraz chętniej sięgają po bardziej wyraziste kompozycje, takie jak pizza z mięsem kebab czy hawajska. Wśród sosów do pizzy króluje czosnkowy, wybierany przez większość klientów.
1: Mieszkańcy Kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż czekają na decyzję o powrocie do swoich mieszkań. Dziś powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego przeprowadzi kluczową kontrolę, która zadecyduje o dalszych losach budynku. Wiadomo już, że nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów. Prace zabezpieczające wciąż trwają, a teren wokół kamienicy jest zabezpieczony.
2: SK Summer City zawitało do Obornik Śląskich, gdzie w miniony czwartek odbyła się pełna atrakcji impreza. Uczestnicy mogli cieszyć się muzyką,

0: Ruty, a za swoje czyny grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
0: W miniony weekend w okolicach miejscowości Chytra policja zatrzymała 29-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna przyjechał po 5 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską. Zatrzymany oraz obcokrajowcy zostali przekazani Straży Granicznej. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
0: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Nie żyje Manu. Były piłkarz Legii Warszawa. Zginął w wypadku samochodowym w wieku 43 lat. W barwach Legii występował w latach od 2010 do 2012, zdobywając dwukrotnie Puchar Polski. Po zakończeniu kariery w Polsce grał między innymi w Chinach i Portugalii. Okoliczności wypadku nie zostały jeszcze ujawnione. Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje. Jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej. Mikel Merino wyrasta na bohatera mundialu, dwukrotnie ratując Hiszpanię i wprowadzając ją do półfinału, gdzie zmierzy się z Francją. Były król strzelców ekstraklasy, Igor Angulo, podkreśla kluczową rolę Merino, wskazując na jego inteligencję i mentalność zwycięzcy. Hiszpania, po wygranych z Portugalią i Belgią, staje przed trudnym zadaniem zatrzymania Kyliana Mbappe i jego drużyny. Czy Hiszpanie utrzymają swoją formę i awansują do finału? Czas pokaże. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską.
2: Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. W półfinałach zmierzą się drużyny Argentyny, Hiszpanii, Francji i Anglii, które zajmują 4 czołowe miejsca w rankingu FIFA. To pierwszy raz w historii, gdy najlepsza czwórka rankingu dotarła do tego etapu turnieju. Przed nami emocjonujące starcia na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
2: Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu. Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Stanach Zjednoczonych, dołączając do Chicago Fire. Już w najbliższy piątek może zadebiutować w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Tymczasem klub zmaga się z problemami, bo zabrakło koszulek z numerem 9, które rozeszły się błyskawicznie. Oficjalna prezentacja piłkarza odbędzie się dziś podczas konferencji prasowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
2: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie zobaczymy 26 stopni i małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach czeka nas powrót Malwiny do kancelarii Natalii. Malwina, która wcześniej opuściła zespół, by rozwijać biznes z Hermanem, wraca do dawnej ekipy. Ich centrum ruchu zmagało się z problemami i brakiem klientów, co mogło doprowadzić do jego upadku. Czy to oznacza, że Malwina na stałe wróci do kancelarii, czy tylko na chwilę? Na planie serialu widziano ją z dawnymi współpracownikami, co może sugerować, że stara ekipa znów będzie razem. W tle pojawiają się kieliszki i jedzenie, co może wskazywać na świętowanie sukcesu. Czy to powrót Malwiny będzie powodem do radości? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach. Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom.
2: Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 25 lipca na TVP 2 zostanie wyemitowany 154 odcinek tej popularnej telenoweli. W nadchodzącej odsłonie Tayyar niespodziewanie pomoże Jący, a Bejza znajdzie się w trudnej sytuacji z dzieckiem. Mukader stanie przed dramatyczną decyzją o samobójstwie, a Sinem będzie namawiać Melicha do ujawnienia nowiny o ich ślubie. Bejza, widząc Cihana z Hancer, postanowi opuścić miejsce z synkiem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej finał w Polsce nastąpi dopiero za kilka lat. Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak Miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak Miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak Miłość.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4255 odcinku Na Wspólnej Julka wpada w wir niebezpiecznych decyzji na urodzinach Maćka. Impreza, która miała być zwykłą zabawą, zamienia się w dramat, gdy Julka zażywa narkotyki i zaczyna namawiać innych do ich spróbowania. Leon, przerażony jej zachowaniem, próbuje ją powstrzymać, ale bezskutecznie. Igor, ojciec Julki, jest załamany, gdy dowiaduje się, że jego córka może mieć zaburzenia osobowości i wymaga konsultacji psychiatrycznej. W 4256 odcinku sytuacja się pogarsza, gdy Julka znika po imprezie, a jej bliscy próbują dowiedzieć się, co się z nią stało. W 4257 odcinku Julka ponownie spotyka się z dealerem, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Odcinek 4255 zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20:15 na TVN.
1: Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. W 4252 odcinku Na Wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach. Serial Odwróceni zadebiutował na antenie TVN 16 marca 2007 roku i od razu zdobył serca widzów. Opowiadał o skomplikowanej relacji między gangsterem Janem Blachą, Blachowskim, a komisarzem Pawłem Sikorą. Ciągająca fabuła i znakomite kreacje aktorskie przyciągały przed telewizory miliony widzów. W głównych rolach wystąpili Robert Więckiewicz jako Blacha i Artur Żmijewski jako Sikora. Serial inspirowany był prawdziwymi wydarzeniami z polskiego świata przestępczego. Od premiery minęło już niemal 20 lat, a aktorzy przeszli niezwykłe metamorfozy. Dla wielu z nich role w Odwróconych były przełomowe i otworzyły drzwi do wielkiej kariery.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis "A Szrek, gdzie?" pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim.
0: Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie.
2: W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wybuchły 3 groźne pożary. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w północnej Walii, gdzie ewakuowano mieszkańców u podnóża góry Konwy. Strażacy walczą także z ogniem w rejonie Manchesteru i Eastbourne. Upały i susza zwiększają ryzyko kolejnych pożarów. W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M1110 Jab, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych.
2: Wybór odpowiedniego lakieru do paznokci zależy od naturalnej karnacji skóry. Znalezienie właściwego odcienia pozwala na stworzenie spójnej i eleganckiej stylizacji dłoni. Kluczowe jest rozpoznanie podtonu skóry, co można zrobić, sprawdzając kolor żył na nadgarstku. Warto też zwrócić uwagę na reakcję skóry na słońce oraz dopasowanie biżuterii. Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości.
0: Policja z Działoszyc i Pińczowa ustaliła sprawców zniszczenia mienia i podpalenia pojazdu, do których doszło 30 czerwca. Młodzi mężczyźni uszkodzili wiatę przystankową w Dziekanowicach i spalili zaparkowany samochód w Działoszycach. Zatrzymano 8 osób, a główny podejrzany przyznał się do winy. Wszyscy uczestnicy usłyszeli zarzuty, w tym nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Po intensywnych opadach deszczu, które nawiedziły Polskę, nadchodzi poprawa pogody. To idealny moment na porządki na tarasie. Zamiast drogich środków chemicznych, wystarczy rozpuścić tabletkę do zmywarki w gorącej wodzie, by skutecznie usunąć zaschnięte błoto. Dla czystych fug warto użyć pasty z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do naczyń.
2: W Sulęcinie zatrzymano 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o uśmiercenie 4 szczeniąt. Zwłoki zwierząt znaleziono 10 lipca w kontenerze na odzież. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a za swoje czyny grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Sopoccy policjanci zatrzymali 55-letniego obywatela Bułgarii, który 9 lipca groził pracownikom sklepu pistoletem ASG, domagając się sprzedaży wódki. Sklep nie miał koncesji na mocny alkohol, co wywołało agresję mężczyzny. Po zgłoszeniu incydentu policja szybko ustaliła jego miejsce pobytu i dokonała zatrzymania. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a wcześniej był już notowany za przestępstwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zasinienia pod oczami to częsty problem, który sprawia, że twarz wygląda na zmęczoną. Zamiast sięgać po drogie kosmetyki, warto wypróbować domowy sposób z użyciem soku z cytryny i oliwy z oliwek. Ta mieszanka może pomóc nawilżyć skórę i zredukować cienie. Pamiętajmy jednak, aby przed użyciem wykonać próbę uczuleniową. Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem?
2: Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, rezygnując z roli jurorki w Mam Talent. Plotki głoszą, że konkurencja z Polsatu złożyła jej ofertę nie do odrzucenia. Czyżby szykowała się na fotel jurorski w Tańcu z Gwiazdami? Cóż, wygląda na to, że w showbiznesie wszystko jest możliwe, a Julia nie boi się nowych wyzwań. Mandaryna i Michał Wiśniewski, niegdyś najbardziej barwna para polskiego showbiznesu, zaskoczyli wszystkich swoim wielkim powrotem po 21 latach. Ich burzliwa historia, pełna wzlotów i upadków, znów przyciąga uwagę, a ich legendarne śluby i rozstania stały się niemalże narodowym serialem. Czyżby miłość naprawdę nie znała granic, nawet tych wyznaczonych przez czas i kontrowersje? Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów wszystko jest możliwe, a przeszłość potrafi wrócić w najmniej spodziewanym momencie.
1: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Teresa Lipowska, nasza niekwestionowana królowa polskich seriali, obchodzi dziś swoje 89. urodziny. Choć dla wielu pozostanie zawsze ciepłą Barbarą Mostowiak z M jak miłość, jej artystyczna podróż to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu jako 9-latka na deskach teatru, przez role w komediach i filmach akcji, aż po dubbing w animacjach, Lipowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że ta ikona polskiego kina zaczynała jako mała dziewczynka w łódzkim teatrze?
2: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże. Adrian Smith, legendarny gitarzysta Iron Maiden, postanowił podzielić się swoimi rockowymi inspiracjami. Na jego liście znalazł się m.in. album Machine Head od Deep Purple, który wciągnął go w świat rocka. Smith nie omieszkał wspomnieć o Live and Dangerous Thin Lizzy, które według niego oddaje esencję jednego z najlepszych koncertów, na jakich był. A na deser The Extremist Joe Satrianiego, które określił jako absolutne arcydzieło. Cóż, wygląda na to, że Smith wie, co dobre. Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chuck Billy, ikona thrash metalu, który kiedyś myślał, że jego życie skończy się w wieku 38 lat, teraz triumfalnie powraca z autobiografią. Holding My Breath, The Two Testaments of Chuck Billy ukaże się 10 listopada, a w niej opowieść o dwóch życiach, tym na scenie i tym w walce z rakiem. Wokalista Testamentu, wspierany przez metalową społeczność, przetrwał chemioterapię i tradycyjne leczenie indiańskie, by teraz dzielić się swoją historią. Ciekawe, czy jego książka będzie równie ciężka jak jego muzyka. Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym Death Science Fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki. The Rolling Stones znowu na topie. W piątek światło dzienne ujrzał ich 25. album Foreign Tongues, a fani nie mogą uwierzyć, że to dzieło muzyków po 80. Mick Jagger przyznaje, że starość to nic przyjemnego, a Keith Richards zdradza, że jego sekret to wczesne chodzenie spać. Cóż, może to właśnie dlatego wciąż potrafią zaskoczyć energią i pasją do muzyki?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniego Aleksandra Gratkowskiego, który zaginął w nocy z 7 na 8 lipca. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na Pradze Południe i od tego czasu nie nawiązano z nim kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Aleksander ma około 175 cm wzrostu, jasne, krótko ścięte włosy i w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę oraz czapkę Moro.
2: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. Proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, zbliża się do końca. Prokuratura domaga się dla niego 20 lat więzienia, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz 600 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary. Kary więzienia mają usłyszeć także jego koledzy, oskarżeni o nieudzielenie pomocy i pomoc w ucieczce. Sąd wkrótce ogłosi termin wyroku.
1: Kuracjuszka z Krynicy Zdroju podzieliła się w mediach społecznościowych negatywnymi doświadczeniami z pobytu w sanatorium. Skarżyła się na brak wieczorków tanecznych i niewygodne warunki w pokoju, w tym skrzypiące łóżko. Dla wielu osób sanatoria to miejsca relaksu, jednak jej pobyt pozostawiał wiele do życzenia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze. W Szczyrku otwarto nową atrakcję – Salamandra Alpine Coaster. Całoroczną kolejkę grawitacyjną o długości ponad 1 kilometra. Zjazd pełen ostrych zakrętów i spektakularnych widoków przyciąga miłośników adrenaliny. Kolejka działa przez cały rok i jest dostępna dla dzieci od 3 roku życia w towarzystwie dorosłych. To nowoczesna atrakcja, która ma uatrakcyjnić letnią ofertę Beskidów. W Gliwicach ruszyły zapisy na bieg na szóste łapy, czyli wspólny spacer z psami ze schroniska. Wydarzenie odbędzie się 18 lipca w godzinach od 10 do 12, a psy będą wydawane do godziny 11. Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, które wcześniej zapiszą się online i okażą dokument tożsamości. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu i pomóc zwierzętom.
1: Mizukon, jeden z najciekawszych konwentów mangi i anime w Polsce, po raz trzeci przyciągnął fanów japońskiej popkultury. W programie znalazły się panele, warsztaty, konkursy i koncerty. Nie zabrakło też strefy chilloutu i unikalnych gadżetów inspirowanych Japonią. Na miejscu obecny był

0: letniego Polaka zakończyła się zatrzymaniem na granicy w Kołbaskowie. Niemieccy funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna jest poszukiwany od 2022 roku za wielokrotne kradzieże bandyckie. Został on natychmiast aresztowany i przewieziony do zakładu karnego w Neustrelitz, gdzie spędzi najbliższe 329 dni. W Nidzwałdzie w powiecie grudziąckim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Właściciel zdołał wynieść dwa psy z płonącego budynku, zanim przybyli strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta są bezpieczne. Pożar zniszczył jedno z pomieszczeń, a przyczyny zdarzenia są ustalane.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji. Na granicy polsko-litewskiej zatrzymano 34 osoby, próbujące nielegalnie przekroczyć granicę. Największa grupa, licząca 27 osób, została odkryta w naczepie tira w Budzisku. Rumuński kierowca ciężarówki trafił do aresztu. W akcjach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej. We Wrocławiu sytuacja z brakiem wody staje się coraz bardziej dramatyczna. Ostatnie opady nie przyniosły ulgi, a prognozy zapowiadają kolejną falę upałów. Mieszkańcy zamiast zieleni widzą wyschniętą ziemię, a krajobraz przypomina afrykańską sawannę. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na większości obszaru kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano znaczące podwyżki cen. Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego cena wzrosła o 90 zł za metr sześcienny w Aramco, a o 87 zł w Orlenie i BP Europa. Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 zł, a benzyna premium o 71 zł. Te zmiany są wynikiem wzrostu cen ropy naftowej oraz osłabienia złotego. Kierowcy muszą się przygotować na wyższe ceny na stacjach paliw, które mogą przekroczyć 7 zł za litr. Sytuacja jest efektem trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej.
2: Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4000 zł miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoim składkami.
2: Premier przyznaje specjalne świadczenia dla osób z wybitnymi zasługami dla Polski, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Świadczenie to, nazywane potocznie rentą specjalną, jest uznaniowe i wymaga szczegółowego uzasadnienia oraz dokumentacji. Wnioski można składać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Świadczenie może być przyznane dożywotnio lub na określony czas, w zależności od sytuacji beneficjenta. To forma uznania dla zasłużonych osób, które potrzebują wsparcia.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 24 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 26 stopni i małe zachmurzenie. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach czeka nas powrót Malwiny do kancelarii Natalii. Malwina, która wcześniej opuściła zespół, by rozwijać biznes z Hermanem, wraca do dawnej ekipy. Ich centrum ruchu zmagało się z problemami i brakiem klientów, co mogło doprowadzić do jego upadku. Czy to oznacza, że Malwina na stałe wróci do kancelarii, czy tylko na chwilę? Na planie serialu widziano ją z dawnymi współpracownikami, co może sugerować, że stara ekipa znów będzie razem. W tle pojawiają się kieliszki i jedzenie, co może wskazywać na świętowanie sukcesu. Czy to powrót Malwiny będzie powodem do radości? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna po skandalu związanym ze zdradą kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Gródku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Ślub Natalki i Adama Karskiego zbliża się wielkimi krokami, ale czy dojdzie do skutku? Przygotowania do ceremonii nabierają tempa, a wybór sukni ślubnej staje się punktem zapalnym między narzeczonymi. Adam chce pomóc Natalii w wyborze kreacji, ale ona obawia się, że przyniesie to pecha. Dodatkowo tajemnice z przeszłości Adama i jego rodziny mogą zagrozić ich wspólnej przyszłości. Spotkanie z dyrektorem Mikołajem Lipińskim w pizzerii tylko podsyca napięcie. Czy miłość Natalki i Adama przetrwa te wszystkie przeszkody? Odpowiedzi poznamy już w nowym sezonie. Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak miłość.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący odcinek 438. Już 22 lipca o 15.05 na TVP dwa mieszkańcy rezydencji staną przed trudnymi wyborami. Pelayo musi zmierzyć się z finansowymi problemami, co prowadzi do szczerej rozmowy z Kataliną. Atmosfera w pałacu gęstnieje z powodu planowanego wyjazdu na front, co wpływa na relacje między bohaterami. Vera potwierdza plotki o swoim pochodzeniu, a Curro wyjawia, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front. Tymczasem Jana z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy, a Petra walczy o odzyskanie wpływów u markizy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Bejzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hunter staje przed nowym zawodowym wyzwaniem, nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Deria nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jonca desperacko szuka rozwiązania swoich problemów. A Melich i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kantarakczy. W najnowszym sezonie, na dobre i na złe, widzowie będą świadkami powrotu Wiktorii Konsalidy do Leśnej Góry. Katarzyna Dąbrowska, wcielająca się w tę postać, zagra u boku nowego bohatera, komisarza Radka Bieguna, którego zagra Mateusz Lisiecki. Komisarz Biegun, z widocznym opatrunkiem na głowie, trafi do szpitala po tajemniczym wypadku. Wątek ten zapowiada się jako jeden z najgorętszych w nadchodzącym sezonie. Radek Biegun zajmie się sprawą porwania małej Niny, co może być powiązane z jego obrażeniami. Wiktoria Konsalida odegra kluczową rolę w rozwiązaniu tego kryzysu. Twórcy serialu udostępnili już zdjęcia z planu, które podsycają emocje fanów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zembaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami.
3: Amerykańskie wojsko przeprowadziło 3 z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu.
2: Wicepremier Radosław Sikorski włączył się w debatę o zarobkach lekarzy, twierdząc, że nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP. Dyskusje wywołały informacje o zarobkach lekarza Dawida Kasprzyka, który w 2025 roku miał otrzymać około 1 600 000 zł. W sądzie programu Bez Retuszu aż 86% widzów poparło wprowadzenie limitu płac w publicznej ochronie zdrowia. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze.
3: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, znanego jako Tarcza Wschód. Na realizację programu w 2026 roku zarezerwowano ponad 652 miliony złotych. Dotychczas zabezpieczono 61 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, a w planach jest dalsza rozbudowa. Szczegóły dotyczące harmonogramu prac pozostają niejawne. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
3: Ciepłe dni sprzyjają aktywności meszek, których ukąszenia bywają bardziej dokuczliwe niż ukąszenia komarów. Meszki najczęściej występują w pobliżu rzek, jezior i lasów, szczególnie rano i późnym popołudniem. Aby się przed nimi chronić, można przygotować domowy spray z naturalnych składników, takich jak olejki eteryczne, woda destylowana i spirytus. Warto również nosić ubrania z długimi rękawami i nogawkami, by uniknąć nieprzyjemnych ukąszeń.
2: Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe.
3: Airfryery cieszą się niesłabnącą popularnością, a teraz w Action pojawił się nowy model z dwoma komorami o łącznej pojemności 9 litrów za 299 zł. Urządzenie pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch różnych potraw, co jest idealnym rozwiązaniem dla większych rodzin. Dzięki mocy 3200 W i dotykowemu panelowi sterowania gotowanie staje się szybkie i wygodne. To atrakcyjna oferta w porównaniu do droższych modeli na rynku. Lipiec to idealny czas na sadzenie przetacznika szypułkowego, który zachwyca smukłymi kwiatostanami i jest przyjazny dla owadów zapylających. Ta mało wymagająca bylina dobrze znosi zarówno słońce, jak i półcień, a jej kwiaty przyciągają pszczoły i motyle. Przetacznik szypułkowy doskonale sprawdzi się na rabatach, skalniakach i w pojemnikach, dodając ogrodowi lekkości i koloru.
2: Komplety z dodatkiem lnu od Sinsay to prawdziwy hit tego lata. Dzięki przewiewnym tkaninom i modnym fasonom idealnie sprawdzają się w upalne dni. W ofercie znajdziemy różnorodne zestawy, które można nosić razem lub osobno, a ich przystępne ceny przyciągają wielu klientów. To doskonały wybór na każdą letnią okazję.
3: Słuchacie Radia Super Express. Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, zachmurzenie całkowite, z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach rozłąki para postanowiła dać sobie kolejną szansę, a ich dzieci, Fabien i Xavier, już zdążyły wyrazić swoje emocje. Xavier jest zachwycony, a Fabien wyruszyła z tatą na szaloną wyprawę, która zakończyła się w pokrzywach. Awaria samochodu nie przeszkodziła im jednak w kontynuowaniu podróży, a internet aż huczy od tej niespodziewanej miłosnej reaktywacji. Mandaryna, znana z tanecznych popisów, zaskakuje wszechstronnością. Nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobyła zawód animatorki kultury, kończąc studia aktorskie i kaskaderskie. Kto by pomyślał, że skoki z dachu i płonące plecy mogą być częścią jej edukacji? Wygląda na to, że Mandaryna to prawdziwa kobieta renesansu, która nie boi się żadnych wyzwań.
3: Marta Paszkin, gwiazda programu Rolnik szuka żony. Po powrocie z dwutygodniowych wakacji odkryła, że lodówka świeci pustkami. Zamiast dramatyzować, postanowiła z uśmiechem na twarzy wziąć psa i wózeczek na zakupy, bo przecież to już ten czas, by popylać z wózeczkiem. Jak widać, życie na wsi to nie tylko sielanka, ale i codzienne wyzwania, które Marta pokonuje z humorem. Ciekawe, co jeszcze nas zaskoczy w jej instagramowej relacji.
2: Wielki rozwód w polskim showbiznesie nabiera rumieńców. Michał Wiśniewski, lider ich troje, publicznie mówi o kwocie 33 tysięcy złotych, co natychmiast wywołuje reakcję prawniczki jego żony, Poli. Justyna Nowak-Trojanowska stanowczo zaprzecza, twierdząc, że suma jest wyssana z palca. Czyżby Michał próbował stworzyć nową wersję rzeczywistości? Konflikt między byłymi małżonkami przyciąga uwagę jak najlepszy serial, a fani z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tej emocjonującej sagi.
1: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express.
3: Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną showbiznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
2: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery. A jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście. Andrzej Rosiewicz, nasza gwiazda estrady, miał być ozdobą Tańca z Gwiazdami, ale zamiast na parkiet wybrał się na wakacje z wyłączonym telefonem. Czyżby taniec był zbyt męczący? Choć plotki o jego rezygnacji krążą jak szalone, menedżer wciąż trzyma nas w niepewności, sugerując, że wszystko może się jeszcze zmienić. Cóż, może po prostu potrzebuje chwili na przemyślenia, zanim zdecyduje, czy zatańczyć z gwiazdami, czy zrelaksować się na plaży.
3: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kat, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Kat znów uderzy z pełną mocą. Metallica znowu na topie. Choć od premiery 72 Seasons minęły już 3 lata, zespół nie próżnuje i serwuje fanom kolejne niespodzianki. Najnowsza edycja rozszerzona albumu Reload z 1997 roku szturmem zdobyła amerykańskie listy przebojów, lądując na 16. miejscu Billboard 200. Wygląda na to, że stare przeboje w nowym opakowaniu wciąż potrafią rozgrzać serca fanów do czerwoności. Warszawski klub Progresja, który kiedyś ratował się przed bankructwem, teraz jest w centrum burzy. Plenerowe koncerty, które miały być wybawieniem, teraz są kością niezgody. Mieszkańcy i aktywiści narzekają na hałas i chaos, a klub oskarżany jest o omijanie przepisów. Miasto jest nasze, zapowiada zdecydowane kroki prawne, a wojewoda może mieć wkrótce pełne ręce roboty. Ciekawe, czy muzyka ucichnie, czy może to tylko początek nowego rozdziału w tej dźwiękowej epopei. Eric Bass, basista zespołu Shinedown, postanowił zrobić sobie przerwę od koncertowania. 51-letni muzyk przyznał, że przeszedł poważne załamanie psychiczne i teraz skupia się na terapii. Fani zespołu muszą więc obejść się smakiem, bo na scenie zastąpią go Josh Sturm i Zach Mack. Bass podkreśla, że zdrowie psychiczne to nie żarty i apeluje o empatię oraz wsparcie dla osób w kryzysie. Cóż, nawet rockmani potrzebują czasem chwili wytchnienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Krajowej Dziesiątce w Dzierżążni doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką, a następnie uderzył w auto osobowe. Mimo szybkiej interwencji śmigłowca ratunkowego młody mężczyzna zmarł. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia.
2: Warszawa od lat przyciąga filmowców swoimi zakamarkami. Osiedle przy ulicy Dzikiej stało się kultowym tłem dla filmów takich jak Killer i Kogel Mogel. To tutaj Siara wynajął mieszkanie Jurkowi Killerowi, a państwo wolańscy z Kogla Mogla również tu mieszkali. Stolica Polski słynie z miejsc znanych z wielu produkcji filmowych, które wpisały się w rodzimą popkulturę. W Starych Płudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów.
2: W Jastrzębiu-Zdroju doszło do interwencji służb na ulicy 1 Maja, gdzie pijana 65-latka opiekowała się dwojgiem wnuków. Dzieci, które upadły, trafiły na badania do szpitala. Wstępne badanie wykazało u kobiety blisko 3 promile alkoholu. Policja bada, czy swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo. Historyczny budynek przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie padł ofiarą wandala. Elewacja kamienicy, niedawno odnowiona, została pokryta szpetnymi napisami. Mieszkańcy są przekonani, że to dzieło seryjnego pseudograficiarza, który od lat niszczy fasady w centrum miasta. Policja prowadzi śledztwo, a inwestor zapowiada odnowienie zniszczonych ścian po zakończeniu procedur.
1: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 2026 roku Margherita staje najpopularniejszą pizzą w Polsce, stanowiąc ponad 1/4 wszystkich zamówień. Na drugim miejscu znalazła się pikantna pepperoni Diavola, a trzecie miejsce zajęła pizza farmerska. Choć klasyczne smaki wciąż dominują, Polacy coraz chętniej sięgają po bardziej wyraziste kompozycje, takie jak pizza z mięsem kebab czy hawajska. Wśród sosów do pizzy króluje czosnkowy, wybierany przez większość klientów.
2: Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż czekają na decyzję o powrocie do swoich mieszkań. Dziś powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego przeprowadzi kluczową kontrolę, która zadecyduje o dalszych losach budynku. Wiadomo już, że nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów. Prace zabezpieczające wciąż trwają, a teren wokół kamienicy jest zabezpieczony. W Nicwałdzie, koło Grudziądza, wybuchł groźny pożar w domu jednorodzinnym. Właściciel budynku zdołał uratować swoje 2 psy, zanim na miejsce dotarli strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a czworonogi czują się dobrze. Przyczyny pożaru są obecnie badane. Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 34 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-litewską. Największą grupę, 27 migrantów, znaleziono w ciężarówce w Budzisku, a kierowca, obywatel Rumunii, został tymczasowo aresztowany. Wszyscy zatrzymani zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Od początku roku zatrzymano już 73 osoby podejrzane o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: SK Summer City zawitało do Obornik Śląskich, gdzie w miniony czwartek odbyła się pełna atrakcji impreza. Uczestnicy mogli cieszyć się muzyką, konkursami i strefą chilloutu. To dopiero początek wakacyjnej trasy Radia SK. Już wkrótce ekipa odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Aquapark Wrocław i Szklarską Porębę.
2: Wrocław zmaga się z poważną suszą hydrologiczną. Weekendowe opady deszczu były znikome i nie przyniosły ulgi wysuszonej ziemi.

0: Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej.
2: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz

0: Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś na Mundialu 2026 poznamy pierwszego finalistę. O godzinie 21 czasu polskiego na AT&T Stadium w Arlington zmierzą się Francja i Hiszpania. To rewanż za półfinał Euro 2024, gdzie Hiszpanie wygrali 2-1. Jutro w Atlancie drugi półfinał pomiędzy Argentyną a Anglią wyłoni rywala do finału. Polskie siatkarki nie zagrają w finale Ligi Narodów. W decydującym meczu przegrały z Japonią 2-3, mimo że prowadziły już 2-0 w setach. Ostatecznie zakończyły rozgrywki z 7 zwycięstwami i 5 porażkami. Turniej finałowy odbędzie się w Macau, a zagrają w nim m.in. Stany Zjednoczone, Włochy i Japonia.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix. Zbigniew Boniek wyraził uznanie dla reprezentacji Argentyny, która awansowała do półfinału Mistrzostw Świata po wygranej 3-1 ze Szwajcarią. Były prezes PZPN podkreślił rolę Lionela Messiego, który przyciąga uwagę obrońców, dając innym zawodnikom więcej swobody. Boniek zauważył, że Argentyna opiera swoją grę na szczelnej defensywie i specyficznej mentalności. Zastanawiał się też nad plotkami o faworyzowaniu Argentyny przez Światową Federację Piłkarską. Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zwerewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów. Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jadena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Stanach Zjednoczonych, dołączając do Chicago Fire. Już w najbliższy piątek może zadebiutować w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Tymczasem klub zmaga się z problemami, bo zabrakło koszulek z numerem 9, które rozeszły się błyskawicznie. Oficjalna prezentacja piłkarza odbędzie się dziś podczas konferencji prasowej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
0: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym zaskoczeń. Renata, znana z częstych zmian wizerunku, pojawi się z jeszcze dłuższymi włosami, co sprawi, że będzie wyglądać olśniewająco. Jej partner Marcin również przejdzie metamorfozę, rezygnując z charakterystycznego zarostu. Te zmiany mogą zwiastować nowy etap w ich związku, ale czy na pewno będą razem szczęśliwi? Czy Renata na dobre wyjdzie z nałogu? A może pojawią się nowe komplikacje, jak podejrzenia o zdradę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekranach. Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku. Widzowie wreszcie dowiedzą się, jak zakończy się dramatyczna strzelanina przed domem Mikołaja Lipińskiego. Natalka, choć bez obrażeń, przeżyje chwilę grozy związane z policyjnym śledztwem. Na szczęście będzie mogła liczyć na wsparcie swojego narzeczonego, Adama. Daria, była kochanka Lipińskiego, trafi do szpitala psychiatrycznego, co przyniesie Natalii ulgę. Jednak nie wszystko będzie takie proste, bo Lipiński nie zamierza odpuścić i wciąż będzie próbował zbliżyć się do Natalki. To odcinek pełen napięcia i emocji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu fanów serialu.
0: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W jesiennych odcinkach zobaczymy dramatyczny powrót Wiktorii Konsalidy, granej przez Katarzynę Dąbrowską. Jej postać szybko stanie się kluczowa w jednym z najważniejszych wątków. Nowy bohater, komisarz Radek Biegun, w którego wciela się Mateusz Lisiecki, pojawi się w związku z tajemniczym porwaniem małej Niny. Zdjęcia z planu sugerują, że Biegun trafi do szpitala z poważnymi obrażeniami. Czy to wynik niebezpiecznego śledztwa? Wiktoria i Radek będą musieli zmierzyć się z dramatem rodziny Milewskich, a ich losy mocno się splecą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4253 odcinku na wspólnej Milena postawi mężowi, Bożydarowi, ultimatum. Zniecierpliwiona jego niezdecydowaniem każe mu wybrać wybaczenie jej flirtów na portalu randkowym lub rozwód. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o godzinie 20.15 na TVN. Tymczasem Bożydar rozważa zakup lokalu na dachu, co wcześniej zasugerowała mu Brygida. A teraz zachęca go do tego Jolanta. Klusek, mimo napiętej sytuacji z żoną, będzie miał na to środki, ponieważ jego syn zorganizował ślub na własną rękę. Czy Bożydar zdecyduje się na rozwód? Czy może jednak wybaczy Milenie? A może skupi się na nowym lokalu, zostawiając problemy małżeńskie za sobą?
0: W 4255 odcinku na wspólnej Julka wpada w wir niebezpiecznych decyzji na urodzinach Maćka. Impreza, która miała być zwykłą zabawą, zamienia się w dramat, gdy Julka zażywa narkotyki i zaczyna namawiać innych do ich spróbowania. Leon, przerażony jej zachowaniem, próbuje ją powstrzymać, ale bezskutecznie. Igor, ojciec Julki, jest załamany, gdy dowiaduje się, że jego córka może mieć zaburzenia osobowości i wymaga konsultacji psychiatrycznej. W 4256 odcinku sytuacja się pogarsza, gdy Julka znika po imprezie, a jej bliscy próbują dowiedzieć się, co się z nią stało. W 4257 odcinku Julka ponownie spotyka się z dealerem, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Odcinek 4255 zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o godzinie 20.15 na TVN.
1: Rancho powraca po 10 latach przerwy z długo oczekiwanym 11 sezonem. Nowe odcinki są już w produkcji, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W serialu ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów, takich jak Lucy, ksiądz Piotr Kozioł czy prezydent Paweł Kozioł. Do obsady dołączą także nowe postacie, które mają wnieść świeżość do fabuły. Bartłomiej Kasprzykowski, wcielający się w księdza Roberta, wyraził nadzieję, że 11 sezon będzie wyjątkowy, ale nie jest pewien, czy powstanie kolejny. Aktor podkreśla, jak ważne jest zakończenie serialu w odpowiednim momencie. Twórcy stoją przed wyzwaniem, by sprostać wysokim oczekiwaniom fanów. Na razie pozostaje czekać na premierę i reakcję widzów. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia życie Natalii stanie na głowie. Bohaterka pragnie stworzyć bezpieczny dom dla swojej córki Lei, ale sprawy szybko się komplikują. Z pomocą przychodzi Małgorzata, która wraz z Jerzym oferuje Natalii schronienie. Jednak prawniczka stanowczo odmawia, chcąc zapewnić córce stabilność w nowym mieszkaniu. Małgorzata nie poddaje się i angażuje się w poszukiwania odpowiedniego lokum, co prowadzi do wynajmu mieszkania od Jaworskiego. Jerzy, towarzysząc Natalii, negocjuje lepsze warunki najmu. Wsparcie rodziny okazuje się nieocenione w obliczu nadchodzących wyzwań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne, dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis „A Szrek gdzie?” pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii pro Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
3: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję. Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
3: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M 1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego oraz warszawskich jednostek odzyskali 3 skradzione w Berlinie samochody marki Toyota. Łączna wartość pojazdów przekracza 300 tysięcy złotych. Podczas akcji zatrzymano również poszukiwanego mężczyznę, który ma trafić do aresztu śledczego. Działania były częścią szerszej operacji przeciwko przestępczości samochodowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
3: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach. A wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
2: Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, znani z programu Rolnik szuka żony, wciąż żyją na dwa domy, ponieważ Julia studiuje lotnictwo i kosmonautykę, a Arek prowadzi ekologiczne gospodarstwo. Choć od nagrań minął rok, para nie spieszy się z zamieszkaniem razem ani z zaręczynami, co może być zaskoczeniem dla fanów. Zakochani twierdzą, że prawdziwe życie zaczyna się po wyłączeniu kamer, a ich związek kwitnie dzięki weekendowym spotkaniom i nieustannym rozmowom telefonicznym. Cóż, miłość na odległość to nie lada wyzwanie, ale kto by się tym przejmował, gdy ma się jasno wyznaczony plan na przyszłość. Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, rezygnując z roli jurorki w Mam Talent. Plotki głoszą, że konkurencja z Polsatu złożyła jej ofertę nie do odrzucenia. Czyżby szykowała się na fotel jurorski w Tańcu z Gwiazdami? Cóż, wygląda na to, że w showbiznesie wszystko jest możliwe, a Julia nie boi się nowych wyzwań. Mandaryna i Michał Wiśniewski, niegdyś najbardziej barwna para polskiego showbiznesu, zaskoczyli wszystkich swoim wielkim powrotem po 21 latach. Ich burzliwa historia, pełna wzlotów i upadków, znów przyciąga uwagę, a ich legendarne śluby i rozstania stały się niemalże narodowym serialem. Czyżby miłość naprawdę nie znała granic, nawet tych wyznaczonych przez czas i kontrowersje? Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów wszystko jest możliwe, a przeszłość potrafi wrócić w najmniej spodziewanym momencie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
2: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże. Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć? Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W jeansowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym Death Science Fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki. George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę.
1: Queen, legendarna maszyna rockowa, wciąż stoi w garażu. Roger Taylor, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że jest gotów wrócić na scenę, ale wszystko zależy od Briana Maya. Adam Lambert, obecny wokalista, również czeka na zielone światło. Czyżbyśmy mieli czekać na cud, by usłyszeć ich na żywo? Cóż, nigdy nie mów nigdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniego Aleksandra Gratkowskiego, który zaginął w nocy z 7 na 8 lipca. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na Pradze Południe i od tego czasu nie nawiązano z nim kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Aleksander ma około 175 cm wzrostu, jasne, krótko ścięte włosy i w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę oraz czapkę Moro. W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i 3 sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. W miniony piątek na drodze krajowej numer 10 w Dzierżążni doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką, a następnie z samochodem osobowym. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, jednak zmarł mimo starań lekarzy. Policja bada przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjenta. Zabieg odbył się w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w ramach międzynarodowego projektu ENTEC. Komórki chrząstne zostały pobrane, namnożone w laboratorium i wszczepione do uszkodzonego kolana. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować ortopedię. Kuracjuszka z Krynicy Zdroju podzieliła się w mediach społecznościowych negatywnymi doświadczeniami z pobytu w sanatorium. Skarżyła się na brak wieczorków tanecznych i niewygodne warunki w pokoju, w tym skrzypiące łóżko. Dla wielu osób sanatoria to miejsca relaksu, jednak jej pobyt pozostawiał wiele do życzenia.
2: W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze.
1: Mizukon, jeden z najciekawszych konwentów mangi i anime w Polsce, po raz trzeci przyciągnął fanów japońskiej popkultury. W programie znalazły się panele, warsztaty, konkursy i koncerty. Nie zabrakło też strefy chilloutu i unikalnych gadżetów inspirowanych Japonią. Na miejscu obecny był również patrol SK Summer City.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
2: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
1: Dziś w Pogorzelicy wszystkie kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Po niedawnych sztormach sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem. Zabytkowa kamienica przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie została oszpecona przez nieuchwytnego pseudograficiarza. To kolejny przypadek wandalizmu w centrum miasta, który budzi oburzenie mieszkańców. Policja zabezpiecza nagrania z monitoringu, by zidentyfikować sprawcę. Deweloper zapowiada, że elewacja zostanie odmalowana po zakończeniu czynności śledczych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Nicwałdzie w powiecie grudziąckim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Właściciel zdołał wynieść 2 psy z płonącego budynku, zanim przybyli strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta są bezpieczne. Pożar zniszczył jedno z pomieszczeń, a przyczyny zdarzenia są ustalane. W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji. Na granicy polsko-litewskiej zatrzymano 34 osoby, próbujące nielegalnie przekroczyć granicę. Największa grupa, licząca 27 osób, została odkryta w naczepie tira w Budzisku. Rumuński kierowca ciężarówki trafił do aresztu. W akcjach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju, w Białymstoku, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas

0: Audycja Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wracać. Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 31 lipca wchodzi w życie nowe prawo do naprawy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu zakończenie ery jednorazowego sprzętu, promując naprawę zamiast wymiany urządzeń. Dyrektywa obejmie szeroką gamę produktów, w tym smartfony, pralki i lodówki. Producenci będą musieli zapewnić dostęp do części zamiennych w rozsądnej cenie nawet przez 10 lat. Dodatkowo na czas naprawy możliwe będzie otrzymanie sprzętu zastępczego. Powstanie także platforma internetowa, która ułatwi znalezienie serwisu naprawczego.
2: Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepszą

0: lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później. Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył 2 lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość. Wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna, po skandalu związanym ze zdradą, kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Gródku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Ślub Natalki i Adama Karskiego zbliża się wielkimi krokami. Ale czy dojdzie do skutku? Przygotowania do ceremonii nabierają tempa, a wybór sukni ślubnej staje się punktem zapalnym między narzeczonymi. Adam chce pomóc Natalii w wyborze kreacji, ale ona obawia się, że przyniesie to pecha. Dodatkowo tajemnice z przeszłości Adama i jego rodziny mogą zagrozić ich wspólnej przyszłości. Spotkanie z dyrektorem Mikołajem Lipińskim w pizzerii tylko podsyca napięcie. Czy miłość Natalki i Adama przetrwa te wszystkie przeszkody? Odpowiedzi poznamy już w nowym sezonie. Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak miłość.
1: Na wspólnej szykuje emocjonujące zwroty akcji w 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o 20.15 na TVN. Juliusz odkryje, że Krystyna odwiedza mężczyznę, którego błędnie bierze za Janusza z forum jazzowego. Prawdziwy Janusz, czyli Kwiatkowski, zdemaskuje oszusta, który udaje nieprzytomnego seniora. Krystyna, nieświadoma prawdy, nadal będzie wierzyć w fałszywą tożsamość mężczyzny. Jednak Juliusz szybko odkryje, że starszy pan ma żonę i sprowadzi ją do szpitala, by ujawnić prawdę. W 4255 odcinku Krystyna będzie w szoku, gdy dowie się, że padła ofiarą oszustwa. Prawda o Januszu w końcu wyjdzie na jaw, a Ula postanowi odkryć jego prawdziwą tożsamość. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania.
1: W 4252 odcinku Na Wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Bejzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hunter staje przed nowym zawodowym wyzwaniem, nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Deria nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jonca desperacko szuka rozwiązania swoich problemów. A Melich i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kantarakczy. Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC, w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zembaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami. Przemysław Czarnek złożył w Sejmie projekt uchwały, który ma na celu zablokowanie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Polityk PiS argumentuje, że proces ten powinien być wstrzymany, dopóki Ukraina nie przestanie gloryfikować członków OUN-UPA i nie rozliczy się ze zbrodni wołyńskiej. Czarnek wzywa także Donalda Tuska do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Projekt musi jeszcze uzyskać poparcie większości parlamentarnej, by wpłynąć na politykę rządu.
1: Amerykańskie wojsko przeprowadziło trzeci z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu. W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, znanego jako Tarcza Wschód. Na realizację programu w 2026 roku zarezerwowano ponad 652 miliony złotych. Dotychczas zabezpieczono 61 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, a w planach jest dalsza rozbudowa. Szczegóły dotyczące harmonogramu prac pozostają niejawne. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
1: Lipiec to doskonały czas na rozpoczęcie sezonu grzybobrania. W polskich lasach można już znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki brunatne, koźlarze oraz kurki. Ważne, by zbierać tylko te grzyby, które na pewno są jadalne, unikając ryzyka zatrucia. Grzybobranie to nie tylko smaczne zbiory, ale też świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów.
1: Policjanci z Poddębic odzyskali skradzionego w Niemczech Mercedesa na autostradzie A2. Zatrzymano 36-letniego obywatela Litwy, który prowadził auto bez kluczyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa i posługiwania się fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
2: W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano 3 mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. 2 mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: We Wrocławiu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się czynności seksualnej w tramwaju. Do incydentu doszło 3 lipca w rejonie Placu Wróblewskiego. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 2 miesiące. Policja apeluje do innych poszkodowanych o zgłaszanie się do komisariatu. Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem?
2: Mandaryna, znana z tanecznych popisów, zaskakuje wszechstronnością. Nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobyła zawód animatorki kultury, kończąc studia aktorskie i kaskaderskie. Kto by pomyślał, że skoki z dachu i płonące plecy mogą być częścią jej edukacji? Wygląda na to, że Mandaryna to prawdziwa kobieta renesansu, która nie boi się żadnych wyzwań. Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami.
1: Marta Paszkin, gwiazda programu Rolnik szuka żony. Po powrocie z dwutygodniowych wakacji odkryła, że lodówka świeci pustkami. Zamiast dramatyzować, postanowiła z uśmiechem na twarzy wziąć psa i wózeczek na zakupy, bo przecież to już ten czas, by popylać z wózeczkiem. Jak widać, życie na wsi to nie tylko sielanka, ale i codzienne wyzwania, które Marta pokonuje z humorem. Ciekawe, co jeszcze nas zaskoczy w jej instagramowej relacji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Teresa Lipowska, nasza niekwestionowana królowa polskich seriali, obchodzi dziś swoje 89. urodziny. Choć dla wielu pozostanie zawsze ciepłą Barbarą Mostowiak z M jak miłość, jej artystyczna podróż to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu jako dziewięciolatka na deskach teatru, przez role w komediach i filmach akcji, aż po dubbing w animacjach, Lipowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że ta ikona polskiego kina zaczynała jako mała dziewczynka w łódzkim teatrze?
2: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście. Michał Matczak, znany jako Mata, świętuje dziś swoje 26. urodziny, a jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od chłopaka w mundurku elitarnego liceum, do artysty, który wyprzedaje PGE Narodowy w 3 dni. Jego utwór Pato Inteligencja wywołał burzę, a zestaw w McDonald's i zatrzymanie za marihuanę tylko podgrzały atmosferę. A teraz, zamiast na Fryderykach, wysyła na scenę robota. Cóż, kto by pomyślał, że ten chłopak z liceum stanie się ikoną polskiego show biznesu?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kat, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Kat znów uderzy z pełną mocą. Metallica znowu na topie. Choć od premiery 72 Seasons minęły już 3 lata, zespół nie próżnuje i serwuje fanom kolejne niespodzianki. Najnowsza edycja rozszerzona albumu Reload z 1997 roku szturmem zdobyła amerykańskie listy przebojów, lądując na 16. miejscu Billboard 200. Wygląda na to, że stare przeboje w nowym opakowaniu wciąż potrafią rozgrzać serca fanów do czerwoności. Eric Bass, basista zespołu Shinedown, postanowił zrobić sobie przerwę od koncertowania. 51-letni muzyk przyznał, że przeszedł poważne załamanie psychiczne i teraz skupia się na terapii. Fani zespołu muszą więc obejść się smakiem, bo na scenie zastąpią go Josh Sturm i Zach Mack. Bass podkreśla, że zdrowie psychiczne to nie żarty i apeluje o empatię oraz wsparcie dla osób w kryzysie. Cóż, nawet rockmani potrzebują czasem chwili wytchnienia. Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki, jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Toruń to miasto przywitana z temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem na rzece Bug w Wyszkowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwie dziewczynki znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który akurat odpoczywał nad rzeką. Drugą dziewczynkę wyciągnęły służby ratunkowe. Strażacy apelują o ostrożność nad wodą, podkreślając, że rzeki mogą być bardzo zdradliwe.
1: Warszawa od lat przyciąga filmowców swoimi zakamarkami. Osiedle przy ulicy Dzikiej stało się kultowym tłem dla filmów takich jak Killer i Kogel Mogel. To tutaj Siara wynajął mieszkanie Jurkowi Killerowi, a państwo wolańscy z Kogla Mogla również tu mieszkali. Stolica Polski słynie z miejsc znanych z wielu produkcji filmowych, które wpisały się w rodzimą popkulturę. W Starych Płudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów.
1: Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców. Historyczny budynek przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie padł ofiarą wandala. Elewacja kamienicy, niedawno odnowiona, została pokryta szpetnymi napisami. Mieszkańcy są przekonani, że to dzieło seryjnego pseudograficiarza, który od lat niszczy fasady w centrum miasta. Policja prowadzi śledztwo, a inwestor zapowiada odnowienie zniszczonych ścian po zakończeniu procedur.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach. W 2026 roku Margherita pozostaje najpopularniejszą pizzą w Polsce, stanowiąc ponad 1/4 wszystkich zamówień. Na drugim miejscu znalazła się pikantna pepperoni Diavola, a trzecie miejsce zajęła pizza farmerska. Choć klasyczne smaki wciąż dominują, Polacy coraz chętniej sięgają po bardziej wyraziste kompozycje, takie jak pizza z mięsem kebab czy hawajska. Wśród sosów do pizzy króluje czosnkowy, wybierany przez większość klientów. Po sztormach, które niedawno sparaliżowały zachodniopomorskie plaże, Rewal znów zaprasza turystów. Dziś, 14 lipca, wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni. Nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek.
1: Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż czekają na decyzję o powrocie do swoich mieszkań. Dziś Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadzi kluczową kontrolę, która zadecyduje o dalszych losach budynku. Wiadomo już, że nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów. Prace zabezpieczające wciąż trwają, a teren wokół kamienicy jest zabezpieczony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nicwałdzie, koło Grudziądza, wybuchł groźny pożar w domu jednorodzinnym. Właściciel budynku z do...
0: Press.

0: można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej.
2: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś o 21:00 w Dallas rozpocznie się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Francja i Hiszpania. Przed meczem uwagę przyciągnął sensacyjny transfer Lucasa Digna do PSG. Francuski obrońca, który pełni kluczową rolę w drużynie, po mundialu dołączy do paryskiego klubu. Spotkanie sędziować będzie Ivan Barton z Salwadoru, a za system VAR odpowiada Polak Tomasz Kwiatkowski.
2: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zwerewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanowicz, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów.
2: Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
2: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Stanach Zjednoczonych, dołączając do Chicago Fire. Już w najbliższy piątek może zadebiutować w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Tymczasem klub zmaga się z problemami, bo zabrakło koszulek z numerem 9, które rozeszły się błyskawicznie. Oficjalna prezentacja piłkarza odbędzie się dziś podczas konferencji prasowej. Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata po wyjściu z odwyku zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom.
0: Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 25 lipca na TVP 2 zostanie wyemitowany 154 odcinek tej popularnej telenoweli. W nadchodzącej odsłonie Tayyar niespodziewanie pomoże Jący, a Bejza znajdzie się w trudnej sytuacji z dzieckiem. Mukader stanie przed dramatyczną decyzją o samobójstwie, a Sinem będzie namawiać Melicha do ujawnienia nowiny o ich ślubie. Bejza, widząc Cihana z Hanser, postanowi opuścić miejsce z synkiem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej finał w Polsce nastąpi dopiero za kilka lat. M jak miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący odcinek 438. Już 22 lipca o 15.05 na TVP dwa mieszkańcy rezydencji staną przed trudnymi wyborami. Pelayo musi zmierzyć się z finansowymi problemami, co prowadzi do szczerej rozmowy z Kataliną. Atmosfera w pałacu gęstnieje z powodu planowanego wyjazdu na front, co wpływa na relacje między bohaterami. Vera potwierdza plotki o swoim pochodzeniu, a Curro wyjawia, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front. Tymczasem Jana z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy, a Petra walczy o odzyskanie wpływów u Markizy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje na antenie TVP jeden już jutro, 15 lipca. Zastąpi on popularnego Złotego Chłopaka i zapowiada się na emocjonującą opowieść o rodzinie Ketenci. W centrum wydarzeń znajdzie się Yasemin, młoda studentka pielęgniarstwa, która po śmierci ojczyma musi stawić czoła trudnym wyzwaniom. W pierwszym odcinku Yasemin podejmuje dramatyczną decyzję, zostawiając swoją młodszą siostrę Minę pod opieką nieświadomej babci. Serial obfituje w rodzinne sekrety, intrygi i romantyczne zawirowania między Yasemin a Burakiem. Produkcja liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W rolach głównych zobaczymy Hayre Zabci i Emira Gulsevera.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 15 stopni, a wiatr północny osiągnie 4 metry na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 23 stopnie i wiatr północno-wschodni z prędkością do 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Rozprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
3: Wicepremier Radosław Sikorski włączył się w debatę o zarobkach lekarzy, twierdząc, że nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP. Dyskusje wywołały informacje o zarobkach lekarza Dawida Kasprzyka, który w 2025 roku miał otrzymać około 1 600 000 zł. W sądzie programu bez retuszu aż 86% widzów poparło wprowadzenie limitu płac w publicznej ochronie zdrowia. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze. Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
3: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M-1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego oraz warszawskich jednostek odzyskali 3 skradzione w Berlinie samochody marki Toyota. Łączna wartość pojazdów przekracza 300 tysięcy złotych. Podczas akcji zatrzymano również poszukiwanego mężczyznę, który ma trafić do aresztu śledczego. Działania były częścią szerszej operacji przeciwko przestępczości samochodowej.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
3: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
3: Gdyni zatrzymano dwie osoby podejrzane o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła 100 kg substancji o wartości około 5 milionów złotych. W mieszkaniu i samochodzie znaleziono także gotówkę, telefony i sprzęt do porcjowania narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla zatrzymanych na 3 miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach. A wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach rozłąki para postanowiła dać sobie kolejną szansę, a ich dzieci, Fabien i Xavier, już zdążyły wyrazić swoje emocje. Xavier jest zachwycony, a Fabien wyruszyła z tatą na szaloną wyprawę, która zakończyła się w okrzywach. Awaria samochodu nie przeszkodziła im jednak w kontynuowaniu podróży, a internet aż huczy od tej niespodziewanej miłosnej reaktywacji. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znowu zaskakuje. W rozstaniu z piątą żoną, nie czekając na oficjalne zakończenie małżeństwa, ogłosił, że spotyka się z Mandaryną. Tak, tą samą Mandaryną, z którą kiedyś już był żonaty. Czyżby muzyk postanowił dać miłości drugą szansę? Czy po prostu nie może się zdecydować, która z jego byłych żon była najlepsza? Cóż, życie Michała to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji.
1: Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną show biznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie. Judas Priest, niekwestionowana legenda heavy metalu, wciąż przypomina o swoim triumfie sprzed lat. W 1982 roku wydali album Screaming for Vengeance, który wreszcie podbił serca Amerykanów, choć wcześniej nie było to takie oczywiste. Zespół, który zaczynał w 1969 roku, musiał czekać aż 11 lat na komercyjny sukces z płytą British Steel. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W dżinsowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym Death Science Fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
1: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę. Rok po śmierci Ozziego Osborna, Bill Ward, perkusista Black Sabbath, wciąż nie może się pogodzić z utratą przyjaciela. Ward wyznał, że Ozzy był dla niego jak brat, a jego muzyka była po prostu genialna i ponadczasowa. Choć sam Ward zmaga się z problemami zdrowotnymi i korzysta z wózka inwalidzkiego, nie zamierza rezygnować z życia muzycznego. Cóż, nawet na wózku rock and roll nie zna granic.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniego Aleksandra Gratkowskiego, który zaginął w nocy z 7 na 8 lipca. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na Pradze Południe i od tego czasu nie nawiązano z nim kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Aleksander ma około 175 cm wzrostu, jasne, krótko ścięte włosy i w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę oraz czapkę Moro. W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i 3 sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. W Wyszkowie na rzece Bak doszło do dramatycznej sytuacji. 2 nastolatki znalazły się w niebezpieczeństwie, ale dzięki szybkiej reakcji strażaka po służbie i przybyłych na miejsce służb udało się je uratować. Jedną z dziewczynek wyciągnął z wody strażak, który przypadkowo był na miejscu, a drugą ewakuowali strażacy z filaru mostu. Obie zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy przypominają, że rzeki mogą być bardzo niebezpieczne i zalecają korzystanie tylko z wyznaczonych kąpielisk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pani Angelika z Krakowa musiała zapłacić ponad 300 zł za niewymiarowy bagaż podczas podróży do Sardynii. Szelki jej plecaka minimalnie wystawały poza miernik, co według Ryanaira wymagało dodatkowej opłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie polityki bagażowej Ryanaira i Wizz Air. Wielu pasażerów zgłasza podobne problemy z rygorystycznymi kontrolami bagażu. W Krakowie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjenta. Zabieg odbył się w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w ramach międzynarodowego projektu ENTEC. Komórki chrząstne zostały pobrane, namnożone w laboratorium i wszczepione do uszkodzonego kolana. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować ortopedię. Kuracjuszka z Krynicy Zdroju podzieliła się w mediach społecznościowych negatywnymi doświadczeniami z pobytu w sanatorium. Skarżyła się na brak wieczorków tanecznych i niewygodne warunki w pokoju, w tym skrzypiące łóżko. Dla wielu osób sanatoria to miejsca relaksu, jednak jej pobyt pozostawiał wiele do życzenia. Rejsy ze Szczecina do Garz w Niemczech cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie weekendowe bilety zostały już wykupione, dlatego organizatorzy wprowadzają dodatkowe rejsy w czwartki, począwszy od 23 lipca. Podróżni mogą podziwiać malowniczą Dolinę Dolnej Odry i zwiedzać niemieckie Garz. Bilety na nowe terminy będą dostępne od 16 lipca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego prowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
1: Dziś w Pogorzelicy wszystkie kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Po niedawnych sztormach sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem.
2: W Szczecinie na osiedlu Arkońskim planowana jest budowa nowego parku. Jednak prace muszą poczekać na usunięcie rdestowca, inwazyjnej rośliny z Dalekiego Wschodu. Miasto stosuje specjalne stalowe siatki, aby skutecznie zwalczyć ten problem. Po uporaniu się z intruzem, teren zostanie przygotowany pod nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców.
1: Zabytkowa kamienica przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie została oszpecona przez nieuchwytnego pseudograficiarza. To kolejny przypadek wandalizmu w centrum miasta, który budzi oburzenie mieszkańców. Policja zabezpiecza nagrania z monitoringu, by zidentyfikować sprawcę. Deweloper zapowiada, że elewacja zostanie odmalowana po zakończeniu czynności śledczych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji. Na granicy polsko-litewskiej zatrzymano 34 osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę. Największa grupa, licząca 27 osób, została odkryta w naczepie tira w Budzisku. Rumuński kierowca ciężarówki trafił do aresztu. W akcjach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Białegostoku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano znaczące podwyżki cen. Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego cena wzrosła o 90 zł za metr sześcienny w Aramco, a o 87 zł w Orlenie i BP Europa. Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 zł, a benzyna premium o 71 zł. Te zmiany są wynikiem wzrostu cen ropy naftowej oraz osłabienia złotego. Kierowcy muszą się przygotować na wyższe ceny na stacjach paliw, które mogą przekroczyć 7 zł za litr. Sytuacja jest efektem trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej.
2: Wiosenne przymrozki spowodowały ogromne straty w polskich sadach, sięgające nawet 2 miliardów złotych. Uszkodzenia dotknęły od 40 do niemal 100% plonów w całym kraju, szczególnie w sadach z owocami pestkowymi i jabłoniami. W efekcie konsumenci mogą spodziewać się wyższych cen owoców oraz większej liczby produktów importowanych na półkach sklepowych. Sadownicy apelują o pilną pomoc od państwa i Unii Europejskiej. Trwają prace nad wzmocnieniem roli rynków hurtowych jako alternatywy dla dużych sieci handlowych. Polska zmaga się z pogłębiającym się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4 tysiące złotych miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoim składkami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty,

0: oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty stacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europa zrobiła ważny krok w budowie własnego systemu obrony przed bronią hipersoniczną. Konsorcjum HIDIS z MBDA na czele zakończyło etap wyboru koncepcji nowego pocisku przechwytującego. Projekt wchodzi teraz w fazę rozwoju kluczowych technologii. Europa dąży do niezależności militarnej, stawiając na własne rozwiązania w zakresie obrony przed zagrożeniami hipersonicznymi. Program jest zarządzany przez organizację OCCAR w imieniu Francji, Niemiec, Włoch i Holandii. W rywalizacji o fundusze HIDIS konkuruje z programem HIDEF, kierowanym przez niemiecką firmę Diehl Defence.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach czeka nas powrót Malwiny do kancelarii Natalii. Malwina, która wcześniej opuściła zespół, by rozwijać biznes z Hermanem, wraca do dawnej ekipy. Ich centrum ruchu zmagało się z problemami i brakiem klientów, co mogło doprowadzić do jego upadku. Czy to oznacza, że Malwina na stałe wróci do kancelarii, czy tylko na chwilę? Na planie serialu widziano ją z dawnymi współpracownikami, co może sugerować, że stara ekipa znów będzie razem. W tle pojawiają się kieliszki i jedzenie, co może wskazywać na świętowanie sukcesu. Czy to powrót Malwiny będzie powodem do radości? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach. Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym zaskoczeń. Renata, znana z częstych zmian wizerunku, pojawi się z jeszcze dłuższymi włosami, co sprawi, że będzie wyglądać olśniewająco. Jej partner Marcin również przejdzie metamorfozę, rezygnując z charakterystycznego zarostu. Te zmiany mogą zwiastować nowy etap w ich związku, ale czy na pewno będą razem szczęśliwi? Czy Renata na dobre wyjdzie z nałogu? A może pojawią się nowe komplikacje, jak podejrzenia o zdradę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekran. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje już jutro, 15 lipca, na antenie TVP1. Zastąpi on popularną telenowelę Złoty Chłopak i zapowiada się na kolejny hit. Serial opowiada o rodzinie Ketenci, pełnej tajemnic z przeszłości i prób odbudowania utraconych relacji. W centrum wydarzeń znajdzie się miłość Yasemin i Buraka, która rozpocznie się w szpitalnym korytarzu. Historia ta będzie pełna emocji, intryg i rodzinnych sekretów. Yasemin, pod presją, zostawia swoją młodszą siostrę Minę przed drzwiami rezydencji ich babci, co staje się początkiem wielu dramatycznych wydarzeń. Serial liczy 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
2: Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak Miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak Miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak Miłość. W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 25 lipca w TVP2 zadebiutuje 154 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Tayyar ratuje Jonsa, a Beyza staje przed trudnym wyborem dotyczącym niemowlęcia. Mukader przeżywa dramatyczne chwile, będąc blisko popełnienia samobójstwa. Sinem przekonuje Melicha, by poinformował Fadime i Aysu o ich ślubie. Beyza, widząc Cihana z Hanser, decyduje się odejść z synem. Serial, który w Polsce zadebiutował w styczniu tego roku, zapowiada się na długą przygodę z bohaterami, gdyż liczy już 325 odcinków, a emisja w Turcji wciąż trwa. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Beyzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hanser staje przed nowym zawodowym wyzwaniem. Nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Derya nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jonsa desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melih i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kantarakczy. Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północnym o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zembaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis „A Szrek, gdzie?” pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Amerykańskie wojsko przeprowadziło trzeci z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu.
0: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne. Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, znanego jako Tarcza Wschód. Na realizację programu w 2026 roku zarezerwowano ponad 652 miliony złotych. Dotychczas zabezpieczono 61 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, a w planach jest dalsza rozbudowa. Szczegóły dotyczące harmonogramu prac pozostają niejawne. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców.
2: Lipiec to doskonały czas na rozpoczęcie sezonu grzybobrania. W polskich lasach można już znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki brunatne, koźlarze oraz kurki. Ważne, by zbierać tylko te grzyby, które na pewno są jadalne, unikając ryzyka zatrucia. Grzybobranie to nie tylko smaczne zbiory, ale też świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
0: Policja z Lubina odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
2: Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem?
2: Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami.
1: Warszawa szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Już dziś na PGE Narodowym wystąpi Bad Bunny, czyli Niedobry Króliczek, który z supermarketu w Puerto Rico trafił na światowe sceny. Plastikowe krzesła przed stadionem okazały się strzałem w dziesiątkę, a bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że ten gigant muzyki latynoskiej zaczynał od pisania piosenek w wieku 13 lat.
2: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
2: Cut, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Cut znów uderzy z pełną mocą. Eric Bass, basista zespołu Shinedown, postanowił zrobić sobie przerwę od koncertowania. 51-letni muzyk przyznał, że przeszedł poważne załamanie psychiczne i teraz skupia się na terapii. Fani zespołu muszą więc obejść się smakiem, bo na scenie zastąpią go Josh Sturm i Zach Mack. Bass podkreśla, że zdrowie psychiczne to nie żarty i apeluje o empatię oraz wsparcie dla osób w kryzysie. Cóż, nawet rockmani potrzebują czasem chwili wytchnienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Daron Malakian, znany z System of Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki, jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss? Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny.
1: Queen, legendarna maszyna rockowa, wciąż stoi w garażu. Roger Taylor, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że jest gotów wrócić na scenę, ale wszystko zależy od Briana Maya. Adam Lambert, obecny wokalista, również czeka na zielone światło. Czyżbyśmy mieli czekać na cud, by usłyszeć ich na żywo? Cóż, nigdy nie mów nigdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-wschodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem na rzece Bug w Wyszkowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwie dziewczynki znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który akurat odpoczywał nad rzeką. Drugą dziewczynkę wyciągnęły służby ratunkowe. Strażacy apelują o ostrożność nad wodą, podkreślając, że rzeki mogą być bardzo zdradliwe.
1: W Starych Płudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
0: Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców.
0: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W 2026 roku Margherita pozostaje najpopularniejszą pizzą w Polsce, stanowiąc ponad 1/4 wszystkich zamówień. Na drugim miejscu znalazła się pikantna pepperoni Diavola, a trzecie miejsce zajęła pizza farmerska. Choć klasyczne smaki wciąż dominują, Polacy coraz chętniej sięgają po bardziej wyraziste kompozycje, takie jak pizza z mięsem kebab czy hawajska. Wśród sosów do pizzy króluje czosnkowy, wybierany przez większość klientów.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030. Szczecinianie masowo wykupili bilety na rejsy do Garc, co skłoniło armatora do uruchomienia dodatkowych połączeń. Od 23 lipca statek Sedina będzie kursował także w czwartki, oferując pasażerom możliwość podziwiania malowniczych rozlewisk Doliny Dolnej Odry. Bilety na nowe rejsy będą dostępne od 16 lipca, a ceny różnią się od weekendowych, ponieważ projekt nie jest wspierany przez fundusze unijne. Mieszkańcy Kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż czekają na decyzję o powrocie do swoich mieszkań. Dziś Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadzi kluczową kontrolę, która zadecyduje o dalszych losach budynku. Wiadomo już, że nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów. Prace zabezpieczające wciąż trwają, a teren wokół kamienicy jest zabezpieczony.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas minionego weekendu funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 34 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-litewską. Największą grupę, 27 migrantów, znaleziono w ciężarówce w Budzisku, a kierowca, obywatel Rumunii, został tymczasowo aresztowany. Wszyscy zatrzymani zostali przekazani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji. Od początku roku zatrzymano już 73 osoby podejrzane o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa, może być kandydatem na szefa FIFA. Wybory odbędą się w marcu przyszłego roku, a obecny prezydent Gianni Infantino planuje ubiegać się o kolejną kadencję. Jego kontrowersyjne decyzje, jak zawieszenie czerwonej kartki dla Follarina Baloguna, wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata. Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś o 21:00 w Dallas rozpocznie się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Francja i Hiszpania. Przed meczem uwagę przyciągnął sensacyjny transfer Lucasa Digna do PSG. Francuski obrońca, który pełni kluczową rolę w drużynie, po mundialu dołączy do paryskiego klubu. Spotkanie sędziować będzie Ivan Barton z Salwadoru, a za system VAR odpowiada Polak Tomasz Kwiatkowski. Richard Coleman, szef Mayfield Sports Events, wyraził chęć powrotu rosyjskich żużlowców Emila Sajfuddinowa i Artioma Łaguty do Grand Prix. Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o tymczasowym zniesieniu zawieszenia rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego może otworzyć dyskusję na ten temat. Coleman zauważył, że Sajfuddinow i Łaguta mają polskie obywatelstwo, co ułatwia im starty w PEGE Ekstralidze. W najbliższych tygodniach planowane są ważne spotkania, które mogą wpłynąć na przyszłość tych zawodników w cyklu Grand Prix.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express. Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych.
1: Jannik Sinner po raz kolejny triumfował na Wimbledonie, pokonując w finale Aleksandra Zverewa. Dzięki temu zwycięstwu utrzymał pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po meczu świętował z partnerką Lailą Hasanović, która przyciągała uwagę kibiców swoją obecnością na trybunach. Para jest razem od ponad roku, a Laila, znana modelka z Danii, regularnie towarzyszy Sinnerowi podczas turniejów. Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej

0: drugiej części sezonu.
1: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinka. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jadena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
1: Robert Lewandowski już dziś zostanie oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Polski napastnik przyleciał do Stanów Zjednoczonych wczoraj, a jego wizyta w warszawskiej ambasadzie Stanów Zjednoczonych wywołała spore zainteresowanie. Internauci skupili się na jego wyglądzie, komentując zmiany na twarzy piłkarza. Lewandowski spędzi w Chicago najbliższe 2 lata swojej kariery.
0: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
0: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny 2 swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata, po wyjściu z odwyku, zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
0: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji i zaskoczeń. W nadchodzących odcinkach Tomasz postanowi ukryć przed matką, Wandą, prawdę o kryzysie w swoim związku z Oliwką. Zamiast szczerej rozmowy wybierze kłamstwo, które może mieć poważne konsekwencje. Wanda, nieświadoma problemów syna, rozważa kandydowanie na przewodniczącą wspólnoty mieszkaniowej. Tomasz, dodając jej odwagi, nie zdradzi, że jego związek się rozpadł. Zainspirowana słowami syna, Wanda planuje wspólną kolację z Tomaszem i Oliwką, nie wiedząc, że te plany są już nieaktualne. Czy Tomasz zdecyduje się wyznać prawdę, zanim zrobi to ktoś inny. Tajemnice w barwach szczęścia rzadko pozostają ukryte na długo. M jak miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 979 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro, 15 lipca, o 16:05 w TVP1. Nana i Poyraz wracają do rodzinnego domu Poyraza, gdzie czeka ich nieoczekiwane przyjęcie. Choć matka Poyraza, Senet, wita ich z pozorną radością, szybko okazuje się, że to tylko gra. Nana, mimo ciepłego powitania, zostaje sprowadzona na ziemię przez chłodne słowa teściowej. Senet jasno daje do zrozumienia, że nie zaakceptowała Nany, a jej wcześniejsze przeprosiny były jedynie próbą odzyskania syna. Nana, choć zraniona, nie zdradza swoich uczuć Poyrazowi, zachowując godność. Ten odcinek pełen jest napięcia i emocji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4252 odcinku Na Wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący odcinek 438. Już 22 lipca o 15:05 na TVP dwa mieszkańcy rezydencji staną przed trudnymi wyborami. Pelayo musi zmierzyć się z finansowymi problemami, co prowadzi do szczerej rozmowy z Kataliną. Atmosfera w pałacu gęstnieje z powodu planowanego wyjazdu na front, co wpływa na relacje między bohaterami. Vera potwierdza plotki o swoim pochodzeniu, a Curro wyjawia, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front. Tymczasem Jana z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy, a Petra walczy o odzyskanie wpływów u markizy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje na antenie TVP 1 już jutro, 15 lipca. Zastąpi on popularnego Złotego Chłopaka i zapowiada się na emocjonującą opowieść o rodzinie Ketenci. W centrum wydarzeń znajdzie się Yasemin, młoda studentka pielęgniarstwa, która po śmierci ojczyma musi stawić czoła trudnym wyzwaniom. W pierwszym odcinku Yasemin podejmuje dramatyczną decyzję, zostawiając swoją młodszą siostrę Minę pod opieką nieświadomej babci. Serial obfituje w rodzinne sekrety, intrygi i romantyczne zawirowania między Yasemin a Burakiem. Produkcja liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W rolach głównych zobaczymy Tayrę Zabci i Emira Gulsevera.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 22 stopnie i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Czą Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
3: Jarosław Kaczyński odciął się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, który sugerował wstrzymanie finansowania zbrojeń w Ukrainie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że pomoc militarna dla Kijowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i zapowiedział, że sprawa zostanie omówiona przez władze partii. Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie zawsze popierało wsparcie wojskowe dla Ukrainy, także na poziomie Unii Europejskiej. Wicepremier Radosław Sikorski włączył się w debatę o zarobkach lekarzy, twierdząc, że nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP. Dyskusje wywołały informacje o zarobkach lekarza Dawida Kasprzyka, który w 2025 roku miał otrzymać około 1 600 000 zł. W sądzie programu bez retuszu aż 86% widzów poparło wprowadzenie limitu płac w publicznej ochronie zdrowia. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
3: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M, 1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego oraz warszawskich jednostek odzyskali 3 skradzione w Berlinie samochody marki Toyota. Łączna wartość pojazdów przekracza 300 000 zł. Podczas akcji zatrzymano również poszukiwanego mężczyznę, który ma trafić do aresztu śledczego. Działania były częścią szerszej operacji przeciwko przestępczości samochodowej.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 mężczyzn usłyszało zarzuty po brutalnym pobiciu 36-latka w centrum Bytowa, które miało miejsce 9 lipca. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu 2 dni później. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
3: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
3: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Mały Wiktorek przeżył na tym świecie tylko miesiąc, ponieważ niedługo po narodzinach został skatowany przez swojego 30-letniego ojca, Mariusza Esz. W trakcie procesu szybko wyszło na jaw, że chłopiec nie był jedyną osobą, na której mężczyzna się wyżywał, a matka noworodka również miała udział w koszmarze swoich dzieci. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. To była środa, 22 lipca 2020 roku, dzielnica Bielszowice w Rudzie Śląskiej. 29-letnia Aleksandra Esz wychodziła akurat z mieszkania, by razem ze swoją 14-miesięczną córeczką wybrać się do sklepu. Nieco ponadroczna dziewczynka nie była jedynym dzieckiem kobiety i jej 30-letniego partnera, Mariusza Esz. W domu z ojcem został bowiem mały Wiktorek, który urodził się zaledwie miesiąc wcześniej. To wtedy, za zamkniętymi drzwiami, rozegrał się dramat dziecka. Ale początkowo wydawało się, że doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Zaczęło się od tego, że Mariusz zadzwonił do Aleksandry roztrzęsionym głosem. Przez telefon powiedział jej, że syn nie oddycha. Kobieta od razu postanowiła wrócić do domu. Po drodze wybrała również numer alarmowy i wezwała na miejsce pogotowie. To, co zostali na miejscu ratownicy, było dla nich szokujące. Okazało się, że rzekoma troska rodziców o syna była prawdopodobnie grą pozorów ukartowaną przez małżeństwo. Niemowlę miało bowiem na ciele liczne ślady, świadczące o tym, że stosowano wobec niego przemoc. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, bo konieczne było szybkie przetransportowanie Wiktorka do szpitala. Już w trakcie transportu do placówki medycznej niemowlę było reanimowane. Na pierwszy rzut oka było widać obrażenia głowy. Okazało się później, że niemowlę miało także złamania. Lekarzom udało się przywrócić krążenie i wydawało się, że chłopca uda się uratować, ale jego stan ciągle był krytyczny. Niestety, po kilku godzinach miesięczny Wiktorek zmarł. W rozmowie z dziennikarzami eksperci z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach mówili, że dziecko trafiło do ratowników w bardzo ciężkim stanie, z zatrzymaniem akcji serca. Krążenie udało się przywrócić po około 40 minutach resuscytacji, ale maluch trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w ciężkim stanie. Wykonano niezbędną diagnostykę, która wykazała, że Wiktorek był maltretowany. Podejrzenia niemal od razu padły na rodziców chłopca. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że przyczyną śmierci chłopca był doznany rozległy uraz czaszkowo-mózgowy, który był wynikiem działania osoby trzeciej. Szczegółowy opis tego, co miał przeżywać chłopiec, był wstrząsający. Dosyć szybko śledczy doprowadzili do postawienia rodzicom chłopca zarzutów. Matka, Aleksandra Esz, usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim dzieckiem. Drugi zarzut dotyczył z kolei uczestnictwa w zabójstwie chłopca. Ojciec Wiktorka, Mariusz Esz, również usłyszał dwa zarzuty, choć znacznie poważniejsze. Pierwszy był zarzutem łącznym i dotyczył znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad dzieckiem oraz spowodowania u niego urazu czaszkowo-mózgowego, którego skutkiem była śmierć Wiktorka. Drugi zarzut to spowodowanie obrażeń ciała u 14-miesięcznej siostry chłopca. W toku śledztwa okazało się bowiem, że miesięczne niemowlę nie było jedyną osobą, na której oskarżony się wyżywał. Miał stosować agresję również wobec drugiego dziecka. Wyszło na jaw, że drugi zarzut powstał w wyniku sprawy sprzed roku od tragicznych wydarzeń. Już wtedy śledczy musieli mieć rodzinę na oku. Chodziło o siostrę chłopca, Wiktorię. Mariusz Esz miał doprowadzić do złamania 3 żeber u dziewczynki, co naruszyło czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni, co jest istotne w kontekście wymierzenia kary dla sprawcy. Skoro sprawa o przemoc w rodzinie wypłynęła już rok temu, to czy można było zrobić coś więcej, by ochronić dzieci przed tym okrutnym losem? Czy gdyby służby zadziałały szybciej i na przykład zabrały maleństwa z tego domu, dziś Wiktorek mógłby żyć? To pytania, które po tragedii w Rudzie Śląskiej zadawało wiele osób. Rodzice Wiktorka wkrótce stanęli przed sądem, ale zanim to się stało, w sieci pojawiło się nagranie z doprowadzenia Mariusza Esz do aresztu, a z okrzyków współwięźniów można było wywnioskować jedno. Mężczyzna na pewno nie miał tam łatwo. Zresztą to znany i powszechny fakt, że osoby znęcające się nad dziećmi są w zakładach karnych bardzo źle traktowane przez innych osadzonych. To rodzaj przestępstwa, którego nawet tam się nie akceptuje. Ani Mariusz Esz, ani Aleksandra Esz nie przyznali się do stawianych im zarzutów, ale złożyli obszerne wyjaśnienia. Początkowo śledczy nie chcieli zdradzać, co konkretnie powiedzieli rodzice Wiktorka na temat jego obrażeń i tego, co się stało. Szczegółów nie mogliśmy poznać także podczas procesu, mimo że byli na nim obecni dziennikarze Superekspresu. Nie mogliśmy bowiem wejść na salę, ponieważ sąd zadecydował o wyłączeniu jawności sprawy z uwagi na dobro rodziny. Proces ruszył w poniedziałek 15 marca 2021 roku przed sądem w Gliwicach i trwał wiele miesięcy. Wiktorek urodził się 18 czerwca 2020 roku. Udało się ustalić, że był to zdrowy chłopiec, nic mu nie dolegało. 23 czerwca został więc przewieziony do mieszkania w Rudzie Śląskiej. Tam zaczął się jego koszmar. Z ustaleń prokuratury wynika, że ojciec dziecka znęcał się nad noworodkiem, gdy dziecko płakało. Głośno krzyczał na nie, szarpał jego kończynami, wielokrotnie działając z dużą siłą, rzucał nim z wysokości do łóżeczka i na łóżko, mocno ściskał jego klatkę piersiową, gwałtownie nim potrząsał. Z dużą siłą przyciskał także nóżki noworodka do klatki piersiowej, powodując swoim działaniem poważne obrażenia. Śledczy ustalili też, że Aleksandra Esz, matka chłopca, nie reagowała na zachowanie męża, nie wzywała pomocy, choć widziała, że dziecko jej potrzebuje. Miała też stały kontakt z kuratorem, pracownikami opieki społecznej, innymi członkami rodziny. Nikogo jednak nie poinformowała o tym, jak zachowuje się wobec dzieci Mariusz Esz. Można by jednak zadać pytanie, skoro tyle osób i instytucji miało na oku rodzinę, to dlaczego nikt z ich przedstawicieli czy pracowników nie zauważył niepokojących sygnałów? Tym bardziej, że w przeszłości stosowano tam agresję wobec dzieci. Być może nikt nie spodziewał się, że przemoc wobec Wiktorka nastąpi tak szybko, że chłopiec przeżyje zaledwie miesiąc. Niestety nie dowiedzieliśmy się, co te osoby mają na swoje usprawiedliwienie, jakie działania podejmowano w przeszłości i jakie działania podejmowano w tamtym, aktualnym okresie, bo zeznania świadków były niedostępne przez wyłączenie jawności rozpraw. Mimo wszystko, a może właśnie ze względu na te niejasności, trudno oprzeć się wrażeniu, że można było zrobić więcej, by ochronić noworodka. Feralnego dnia 22 lipca 2020 roku, kiedy Aleksandra Esz wyszła z córką na zakupy, Mariusz Esz miał uderzyć Wiktorka w okolice szczytu głowy narzędziem twardym, płaskim, z dużą siłą i spowodował u niego rozległy, ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. W trakcie procesu zarzucono mu, że od 23 czerwca, czyli właściwie od momentu przewiezienia dziecka ze szpitala do domu, do 22 lipca 2020 roku miał znęcać się nad synem ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura w uzasadnieniu podała, że działał z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia. Aleksandrze Esz, matce Wiktorka, zarzucono z kolei znęcanie się nad synem poprzez nieprzeciwdziałanie i niereagowanie brutalnym zachowaniom męża wobec dziecka, mimo prawnego, szczególnego obowiązku opieki nad synem. Zarzucono jej też, że pomogła w zabójstwie, pozostawiając bezbronnego noworodka pod wyłączną opieką Mariusza Esz, mimo że wiedziała o jego agresywnych zachowaniach. Proces trwał do początku 2022 roku. Dokładnie 15 lutego sąd skazał wówczas ojca dziecka łącznym wyrokiem na dożywocie za zabójstwo Wiktorka. Matka usłyszała z kolei wyrok 5 lat więzienia za to, że znęcała się nad synem ze szczególnym okrucieństwem. Nie reagowała na jego krzywdę, czym naraziła dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Wiktoria, drugie dziecko małżeństwa z Rudy Śląskiej, trafiła do rodziny zastępczej.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna, znana z tanecznych popisów, zaskakuje wszechstronnością. Nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobyła zawód animatorki kultury, kończąc studia aktorskie i kaskaderskie. Kto by pomyślał, że skoki z dachu i płonące plecy mogą być częścią jej edukacji? Wygląda na to, że Mandaryna to prawdziwa kobieta renesansu, która nie boi się żadnych wyzwań. Świat teatru i filmów wstrząśnięty. Josh Grisetti, znany z Broadwayu i serialu Wspaniała Pani Maisel, odszedł w wieku zaledwie 44 lat. Jego przyjaciel, Rob McClure, ujawnił, że aktor popełnił samobójstwo, co wywołało falę niedowierzania i smutku wśród fanów i współpracowników. Amy Sherman Palladino, twórczyni serialu, wspomina go jako wyjątkowego człowieka i artystę. Cóż, życie potrafi być bardziej dramatyczne niż jakikolwiek spektakl.
2: Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną show biznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
1: Polska wita nowy hit telewizyjny – Wielka Miłość w Małym Mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Michał Wiśniewski i Mandaryna po 21 latach przerwy znów razem. Syn pary, Xavier, przyznał, że był kompletnie zaskoczony, ale wspiera decyzję rodziców. Michał Wiśniewski zaprzecza, jakoby zdradził swoją piątą żonę Polę, twierdząc, że uczucie z Mandaryną odżyło dopiero na początku lata. Cóż, miłość nie zna granic, a w tym przypadku nawet czasu.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, znów staje do walki z glejakiem 4. stopnia. Gus, który wydawał się pokonany, postanowił zrobić niespodziankę i wrócić, pokazując, że nie boi się chemii ani czepka. Na szczęście lekarze mają plan B, a Adrian nie zamierza się poddawać. Wsparcie żony Anity i fanów dodaje mu sił, a my trzymamy kciuki, by nowa terapia okazała się skuteczna. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Judas Priest, niekwestionowana legenda heavy metalu, wciąż przypomina o swoim triumfie sprzed lat. W 1982 roku wydali album Screaming for Vengeance, który wreszcie podbił serca Amerykanów, choć wcześniej nie było to takie oczywiste. Zespół, który zaczynał w 1969 roku, musiał czekać aż 11 lat na komercyjny sukces z płytą British Steel. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Warszawski klub Progresja, który kiedyś ratował się przed bankructwem, teraz jest w centrum burzy. Plenerowe koncerty, które miały być wybawieniem, teraz są kością niezgody. Mieszkańcy i aktywiści narzekają na hałas i chaos, a klub oskarżany jest o omijanie przepisów. Miasto jest nasze, zapowiada zdecydowane kroki prawne, a wojewoda może mieć wkrótce pełne ręce roboty. Ciekawe, czy muzyka ucichnie, czy może to tylko początek nowego rozdziału w tej dźwiękowej epopei. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym death science fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
2: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja w Warszawie prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniego Aleksandra Gratkowskiego, który zaginął w nocy z 7 na 8 lipca. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na Pradze Południe i od tego czasu nie nawiązano z nim kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Aleksander ma około 175 cm wzrostu, jasne, krótko ścięte włosy i w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę oraz czapkę Moro. W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i 3 sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wyszkowie na rzece Bak doszło do dramatycznej sytuacji. 2 nastolatki znalazły się w niebezpieczeństwie, ale dzięki szybkiej reakcji strażaka po służbie i przybyłych na miejsce służb udało się je uratować. Jedną z dziewczynek wyciągnął z wody strażak, który przypadkowo był na miejscu, a drugą ewakuowali strażacy z filaru mostu. Obie zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy przypominają, że rzeki mogą być bardzo niebezpieczne i zalecają korzystanie tylko z wyznaczonych kąpielisk.
1: W Krakowie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjenta. Zabieg odbył się w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w ramach międzynarodowego projektu ENTEC. Komórki chrząstne zostały pobrane, namnożone w laboratorium i wszczepione do uszkodzonego kolana. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować ortopedię. Dziś były pracownik bielskiego MZK staje przed śledczymi, oskarżony o propagowanie mowy nienawiści. Sprawa dotyczy incydentu z 12 lipca, kiedy to w autobusie linii numer 8 zaatakował 2 młode obywatelki Ukrainy. Nagranie z zajścia, które obiegło internet, wywołało falę krytyki. Prokuratura w Żywcu rozważa wniosek o tymczasowy areszt lub policyjny dozór dla mężczyzny. Rejsy ze Szczecina do Garz w Niemczech cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie weekendowe bilety zostały już wykupione, dlatego organizatorzy wprowadzają dodatkowe rejsy w czwartki, począwszy od 23 lipca. Podróżni mogą podziwiać malowniczą dolinę

0: a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem.
1: W Szczecinie na osiedlu Arkońskim planowana jest budowa nowego parku. Jednak prace muszą poczekać na usunięcie rdestowca, inwazyjnej rośliny z Dalekiego Wschodu. Miasto stosuje specjalne stalowe siatki, aby skutecznie zwalczyć ten problem. Po uporaniu się z intruzem, teren zostanie przygotowany pod nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców. W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata.
0: Gwałtowne burze przeszły nad Dolnym Śląskiem, powodując setki interwencji Straży Pożarnej. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie karkonoskim, gdzie zawaliła się ściana budynku. Ewakuowano 5 obozów harcerskich, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Służby apelują o ostrożność, ponieważ alerty pogodowe wciąż obowiązują.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 20 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano znaczące podwyżki cen. Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego cena wzrosła o 90 zł za metr sześcienny w Aramco, a o 87 zł w Orlenie i BP Europa. Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 zł, a benzyna premium o 71 zł. Te zmiany są wynikiem wzrostu cen ropy naftowej oraz osłabienia złotego. Kierowcy muszą się przygotować na wyższe ceny na stacjach paliw, które mogą przekroczyć 7 zł za litr. Sytuacja jest efektem trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. W szpitalu powiatowym w Chrzanowie mieszkaniec chciał sprawdzić zarobki lekarzy, ale usłyszał, że przygotowanie takich danych będzie kosztować 1000 zł. Szpital tłumaczy to koniecznością dodatkowego przetworzenia informacji. Sprawa wywołuje dyskusję o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów w publicznych placówkach. Zgodnie z przepisami, szpitale mogą pobierać opłaty, jeśli udostępnienie danych wiąże się z dodatkowymi kosztami. Temat pojawia się w kontekście ogólnopolskiej debaty o zarobkach lekarzy finansowanych z publicznych środków. Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 000 000 000 zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
2: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył drugi lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcję rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie, ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Słuchacie Radia Super Express. Europa zrobiła ważny krok w budowie własnego systemu obrony przed bronią hipersoniczną. Konsorcjum HIDIS z MBDA na czele zakończyło etap wyboru koncepcji nowego pocisku przechwytującego. Projekt wchodzi teraz w fazę rozwoju kluczowych technologii. Europa dąży do niezależności militarnej, stawiając na własne rozwiązania w zakresie obrony przed zagrożeniami hipersonicznymi. Program jest zarządzany przez organizację OCCAR w imieniu Francji, Niemiec, Włoch i Holandii. W rywalizacji o fundusze HIDIS konkuruje z programem HIDEF, kierowanym przez niemiecką firmę Diehl Defence. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem północno-wschodnim, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. Obecnie w Warszawie powietrze jest dobre, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 148 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Już w sobotę, 18 lipca o 17.20 na TVP2, Hanser wróci do rezydencji Cichana jako sprzątaczka, co wywoła burzę. Bejza, obecna żona Cichana, nie przepuści okazji, by upokorzyć swoją rywalkę. Hanser, mimo prób unikania konfrontacji, stanie twarzą w twarz z Bejzą, która pokaże swoje najgorsze oblicze. Jednak niespodziewanie pomoc nadejdzie od Mukadder, która postanowi stanąć w obronie Hanser. Czy Hanser uda się zachować godność w obliczu takiego upokorzenia? Korzenia. Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. M jak miłość powraca z emocjonującym 1937 odcinkiem już 7 września 2026 roku. W nowym sezonie Natalka, mimo przygotowań do ślubu z Adamem Karskim, nie przestaje spotykać się z Mikołajem Lipińskim. Ich przypadkowe spotkanie w pizzerii wywoła lawinę podejrzeń u Adama. Mikołaj nie ukrywa radości na widok Natalii, co nie umknie uwadze jej narzeczonego. Adam zaczyna bacznie obserwować zarówno Natalkę, jak i Mikołaja, podejrzewając, że coś jest na rzeczy. Czy Adam odkryje prawdę o potajemnym spotkaniach Natalki? Miłosne zawirowania w M jak miłość zapowiadają się wyjątkowo burzliwie.
0: W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w Lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania. Pokochaj lub sprzedaj to nowy serial stacji Super Polsat, który już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku. Każdy odcinek przedstawia dylematy rodzin, które muszą zdecydować, czy odnowić swoje mieszkanie, czy też przeprowadzić się do nowego domu. W programie uczestniczą doświadczony architekt i profesjonalny pośrednik nieruchomości, którzy pomagają rodzinom w podjęciu tej trudnej decyzji. Kulminacyjny moment następuje, gdy rodzina widzi efekt końcowy remontu i musi zdecydować, czy zostaje, czy wybiera nowe miejsce. Program zdobył już ogromną popularność na całym świecie, a teraz czas na polską edycję. Casting do programu jest już otwarty, a zgłoszenia można przesyłać przez stronę internetową stacji. To emocjonująca okazja dla rodzin, które stoją przed ważnym wyborem życiowym.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 986. Isil staje przed trudną diagnozą, która może zmienić jego życie na zawsze. Tymczasem Nana i Poyraz, przypadkowo zamknięci w magazynku, muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czarna, pełna obaw, wyznaje matce, że spodziewa się dziecka, co prowadzi do nieporozumień z Ibrahimem. Semich, kuszony szybkim zyskiem, wkracza na niebezpieczną ścieżkę handlarzy narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga rzesze widzów, oferując pełne napięcia tureckie historie obyczajowe. Każda nowa odsłona to gwarancja zaskakujących zwrotów akcji i emocji.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Bejzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hanser staje przed nowym zawodowym wyzwaniem, nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Deria nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jonca desperacko szuka rozwiązania swoich problemów. A Melich i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kan Tarakçı. Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC, w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Gródku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis "A Szrek, gdzie?" pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Amerykańskie wojsko przeprowadziło trzeci z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu.
0: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję.
2: W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, znanego jako Tarcza Wschód. Na realizację programu w 2026 roku zarezerwowano ponad 652 miliony złotych. Dotychczas zabezpieczono 61 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, a w planach jest dalsza rozbudowa. Szczegóły dotyczące harmonogramu prac pozostają niejawne. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie. W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lipiec to doskonały czas na rozpoczęcie sezonu grzybobrania. W polskich lasach można już znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki brunatne, koźlarze oraz kurki. Ważne, by zbierać tylko te grzyby, które na pewno są jadalne, unikając ryzyka zatrucia. Grzybobranie to nie tylko smaczne zbiory, ale też świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wakacyjne fryzury mogą być prawdziwym wyzwaniem w upalne dni. Długie, rozpuszczone włosy, gęste grzywki czy zbyt ciasne koki mogą powodować dyskomfort i szybkie przetłuszczanie się włosów. Warto unikać stylizacji wymagających ciągłego poprawiania i dużej ilości kosmetyków, które w połączeniu z wysoką temperaturą mogą być uciążliwe.
0: Policja z Lubina odzyskała luksusowe Porsche skradzione we Włoszech. Auto warte ponad 200 tysięcy złotych zostało zabezpieczone, a 28-letni mieszkaniec miasta usłyszał zarzut paserstwa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi, a śledczy nadal badają sprawę. Możliwe, że wkrótce usłyszy kolejne zarzuty. W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Róże w ogrodzie mogą kwitnąć obficie przez całe lato dzięki prostemu domowemu nawozowi. Skórki bananów, bogate w potas, wzmacniają rośliny i pobudzają je do kwitnienia. zwilgotnienia. Wystarczy zalać je wodą, odstawić na kilka dni, a następnie podlewać krzewy co 2 lub 3 tygodnie. To tani i skuteczny sposób na piękne kwiaty aż do jesieni.
2: Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. 2 braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem? Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach, a wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
3: Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami.
2: Warszawa szykuje się na prawdziwe muzyczne trzęsienie ziemi. Już dziś na PGE Narodowym wystąpi Bad Bunny, czyli Niedobry Króliczek, który z supermarketu w Porto Rico trafił na światowe sceny. Plastikowe krzesła przed stadionem okazały się strzałem w dziesiątkę, a bilety zniknęły szybciej niż ciepłe bułeczki. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że ten gigant muzyki latynoskiej zaczynał od pisania piosenek w wieku 13 lat.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście. Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć?
2: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
3: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W dżinsowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin'. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Nickelback, niekwestionowani mistrzowie rocka, wracają z nowym albumem Everything Under the Sun, który pojawi się 30 października. Po sukcesie dokumentu Hate to Love Nickelback i rekordowej trasie koncertowej zespół serwuje nam singiel Rattle the Cage, pełen energii i adrenaliny. Czyżbyśmy mieli do czynienia z kolejnym hitem, który zdominuje listy przebojów? Cóż, po 30 latach na scenie Nickelback wciąż potrafi zaskoczyć i przyciągnąć tłumy. Serge Tankian, ikona metalu i lider System of a Down, zdradził, że jego przygoda z ciężkimi brzmieniami zaczęła się dzięki dziewczynie. W latach 80. zabrała go na koncert Iron Maiden, co było dla niego prawdziwym objawieniem. Tankian przyznaje, że zaczął tworzyć muzykę dopiero jako 19-latek, co w świecie rocka jest niemal jak zaczynanie kariery w wieku emerytalnym. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda? Sztuczna inteligencja wkracza na scenę rocka i metalu, a Rudy Sarzo, znany basista, już korzysta z jej pomocy przy tworzeniu muzyki. Jego najnowsze single powstały z udziałem sztucznej inteligencji, co wywołało niemałe zamieszanie. Sarzo twierdzi, że za rok nikt nie będzie się już tym przejmował, ponieważ sztuczna inteligencja stanie się standardem w produkcji muzycznej. Ciekawe, czy fani rocka będą równie entuzjastyczni, gdy ich ulubione riffy zaczną komponować maszyny.
2: Queen, legendarna maszyna rockowa, wciąż stoi w garażu. Roger Taylor, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że jest gotów wrócić na scenę, ale wszystko zależy od Briana Maya. Adam Lambert, obecny wokalista, również czeka na zielone światło. Czyżbyśmy mieli czekać na cud, by usłyszeć ich na żywo? Cóż, nigdy nie mów nigdy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-wschodnim, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem na rzece Bug w Wyszkowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwie dziewczynki znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który akurat odpoczywał nad rzeką. Drugą dziewczynkę wyciągnęły służby ratunkowe. Strażacy apelują o ostrożność nad wodą, podkreślając, że rzeki mogą być bardzo zdradliwe.
1: Policja z Centralnego Biura Śledczego we współpracy z warszawskimi jednostkami przeprowadziła skuteczną akcję przeciwko złodziejom samochodów. Zabezpieczono 3 skradzione Toyoty o wartości ponad 300 tysięcy złotych, które zniknęły z Berlina. Podczas działań na autostradzie A2 zatrzymano poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Akcja obejmowała również blokadę trasy i odzyskanie pojazdów z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi.
0: Tysiące fanów Bedwaniego gromadzą się przed Stadionem Narodowym w Warszawie, gdzie artysta zagra swój pierwszy koncert w Polsce. W związku z wydarzeniem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, a miasto zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Bad Bunny, znany z połączenia reggaetonu i trapu, przyciągnął do Warszawy fanów z całego świata. To jedno z najbardziej wyczekiwanych muzycznych wydarzeń tego roku. Zakończył się proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Prokuratura domaga się maksymalnej kary 20 lat więzienia, podkreślając brak okoliczności łagodzących. Żak prowadził samochód po alkoholu z prędkością 225 km na godzinę, co doprowadziło do śmierci jednego z pasażerów Forda. Wyrok w tej sprawie zapadnie w najbliższy czwartek.
1: W Starych Pudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością. Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców.
0: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach.
1: W Świnoujściu rozpoczęła się budowa przylądka Pomerania, dzięki której Polska powiększy się o 186 hektarów. Na nowym terenie powstanie głębokowodny terminal kontenerowy, który ma stać się kluczowym punktem przeładunkowym na Morzu Bałtyckim. To jedna z największych inwestycji hydrotechnicznych w historii kraju, a jej zakończenie planowane jest na lata od 2029 do 2030.
0: Po sztormach, które niedawno sparaliżowały zachodniopomorskie plaże, Rewal znów zaprasza turystów. Dziś, 14 lipca, wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni. Nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek.
1: Szczecinianie masowo wykupili bilety na rejsy do Gardz, co skłoniło armatora do uruchomienia dodatkowych połączeń. Od 23 lipca statek Sedina będzie kursował także w czwartki, oferując pasażerom możliwość podziwiania malowniczych rozlewisk Doliny Dolnej Odry. Bilety na nowe rejsy będą dostępne od 16 lipca, a ceny różnią się od weekendowych, ponieważ projekt nie jest wspierany przez fundusze unijne.
0: Gwałtowna ulewa sparaliżowała dziś Wrocław. Zalane ulice i przerwy w ruchu zmusiły tramwaje do korzystania z tras zastępczych. Największe problemy wystąpiły na ulicach Słowiańskiej, Rejmonta i Trzebnickiej. Służby ostrzegają przed dalszym pogorszeniem pogody i apelują o ostrożność. Alerty meteorologiczne pozostają w mocy do godzin nocnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Zawieszenie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna wzbudzają niezadowolenie w UEFA. W związku z tym UEFA rozważa wystawienie Mioduskiego jako swojego kandydata.
1: David Luiz, były obrońca reprezentacji Brazylii, komentuje odpadnięcie Canarinhos z Mundialu, przyznając, że Norwegia była lepsza. Podkreśla również siłę drużyny Francji, nazywając ją maszyną do wygrywania, a Kyliana Mbappé wskazuje jako potencjalnego rekordzistę Mistrzostw Świata. Luiz nie potrafi wskazać faworyta turnieju, ale zwraca uwagę na ciekawą grę Jagiellonii Białystok, z którą niedawno zmierzył się w sparingu.
0: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś o 21:00 w Dallas rozpocznie się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Francja i Hiszpania. Przed meczem uwagę przyciągnął sensacyjny transfer Lucasa Digna do PSG. Francuski obrońca, który pełni kluczową rolę w drużynie, po mundialu dołączy do paryskiego klubu. Spotkanie sędziować będzie Ivan Barton z Salwadoru, a za system VAR odpowiada Polak Tomasz Kwiatkowski.
2: Sport w Radio Super Express.
1: Kylian Mbappé i hiszpańska aktorka Esther Exposito są w centrum uwagi przed półfinałem Mistrzostw Świata, gdzie Francja zmierzy się z Hiszpanią. Relacja pary, choć romantyczna, staje się wyzwaniem, zwłaszcza że Exposito, mimo braku pasji do futbolu, wspiera ukochanego z trybun. Tymczasem hiszpański komik Javi Diaz zdobył popularność, apelując do Exposito, by zmęczyła Mbappé przed meczem.
0: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych. Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej wkraczają w decydującą fazę, a stawki są rekordowo wysokie. FIFA przygotowała do podziału aż 655 milionów dolarów, co stanowi historyczny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji. Triumfator turnieju otrzyma 50 milionów dolarów, a nawet drużyny, które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Maja Chwalińska, po wyleczeniu kontuzji, wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Boromeusza.
0: Robert Lewandowski już dziś zostanie oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire. Polski napastnik przyleciał do Stanów Zjednoczonych wczoraj, a jego wizyta w warszawskiej ambasadzie Stanów Zjednoczonych wywołała spore zainteresowanie. Internauci skupili się na jego wyglądzie, komentując zmiany na twarzy piłkarza. Lewandowski spędzi w Chicago najbliższe 2 lata swojej kariery.
1: Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny 2 swoich zawodników, Lamine Yamala i Victora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Victor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest dobra, a w Bydgoszczy umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata, po wyjściu z odwyku, zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 27 lipca na antenie TVP 2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Melich wspiera Hanser, co powoduje, że Sinem czuje się odrzucona. Mukadder wyjawia Cichanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, wściekły, próbuje odebrać Bejzę wraz z dzieckiem. W desperacji Bejza szuka schronienia u Hanser i Derii. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieje i zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. W rolach głównych występują Talia Celebi i Senai Türksever. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii. M jak Miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna po skandalu związanym ze zdradą kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Grudku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak Miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak Miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak Miłość. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 979 odcinek, który zostanie wyemitowany jutro, 15 lipca, o 16:05 w TVP1. Nana i Poyraz wracają do rodzinnego domu Poyraza, gdzie czeka ich nieoczekiwane przyjęcie. Choć matka Poyraza, Senet, wita ich z pozorną radością, szybko okazuje się, że to tylko gra. Nana, mimo ciepłego powitania, zostaje sprowadzona na ziemię przez chłodne słowa teściowej. Senet jasno daje do zrozumienia, że nie zaakceptowała Nany, a jej wcześniejsze przeprosiny były jedynie próbą odzyskania syna. Nana, choć zraniona, nie zdradza swoich uczuć Poyrazowi, zachowując godność. Ten odcinek pełen jest napięcia i emocji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
1: W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje na antenie TVP 1 już jutro, 15 lipca. Zastąpi on popularnego Złotego Chłopaka i zapowiada się na emocjonującą opowieść o rodzinie Ketenci. W centrum wydarzeń znajdzie się Yasemin, młoda studentka pielęgniarstwa, która po śmierci ojczyma musi stawić czoła trudnym wyzwaniom. W pierwszym odcinku Yasemin podejmuje dramatyczną decyzję, zostawiając swoją młodszą siostrę Minę pod opieką nieświadomej babci. Serial obfituje w rodzinne sekrety, intrygi i romantyczne zawirowania między Yasemin a Burakiem. Produkcja liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W rolach głównych zobaczymy Tayrę Zabci i Emira Gulsevera.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Rozprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
0: Jarosław Kaczyński odciął się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, który sugerował wstrzymanie finansowania zbrojeń w Ukrainie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że pomoc militarna dla Kijowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa Polski i zapowiedział, że sprawa zostanie omówiona przez władze partii. Kaczyński zaznaczył, że jego ugrupowanie zawsze popierało wsparcie wojskowe dla Ukrainy, także na poziomie Unii Europejskiej. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M1110 Jab, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. W sezonie letnim wiele kobiet zmaga się z problemem depilacji nóg. Tradycyjna maszynka do golenia, choć szybka i tania, często powoduje zaczerwienienia i skaleczenia. Istnieje jednak metoda, która pozwala na uzyskanie gładkiej skóry w zaledwie pół minuty, bez uszkodzeń na skórka. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie skóry i zastosowanie właściwej techniki golenia.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości. Policjanci z Poddębic odzyskali skradzionego w Niemczech Mercedesa na autostradzie A2. Zatrzymano 36-letniego obywatela Litwy, który prowadził auto bez kluczyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa i posługiwania się fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty po brutalnym pobiciu 36-latka w centrum Bytowa, które miało miejsce 9 lipca. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu 2 dni później. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę kwalifikacji czynu na udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
0: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się czynności seksualnej w tramwaju. Do incydentu doszło 3 lipca w rejonie placu Wróblewskiego. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 2 miesiące. Policja apeluje do innych poszkodowanych o zgłaszanie się do komisariatu. Latem często otwieramy okna, wpuszczając świeże powietrze, ale i niechciane owady. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować prosty, domowy sposób. Wystarczy połączyć fusy z kawy z sodą oczyszczoną i postawić na parapecie. Ta mieszanka może skutecznie odstraszać muchy, komary i meszki, pozwalając cieszyć się spokojnym wieczorem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Świat teatru i filmu wstrząśnięty. Josh Grisetti, znany z Broadwayu i serialu Wspaniała Pani Maisel, odszedł w wieku zaledwie 44 lat. Jego przyjaciel, Rob McClure, ujawnił, że aktor popełnił samobójstwo, co wywołało falę niedowierzania i smutku wśród fanów i współpracowników. Amy Sherman-Palladino, twórczyni serialu, wspomina go jako wyjątkowego człowieka i artystę. Cóż, życie potrafi być bardziej dramatyczne niż jakikolwiek spektakl. Natasza Urbańska znowu zaskakuje. Tym razem 48-letnia artystka pokazała, że elastyczność nie ma dla niej granic, wykonując szpagat na głowie. Fani są w szoku, a nie jedna nastolatka może tylko marzyć o takiej formie. A jakby tego było mało, Natasza spełniła swoje marzenie, pojawiając się na czerwonym dywanie w Cannes. Cóż, niektórzy po prostu potrafią wszystko.
2: Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną show biznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
1: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania.
2: W polskim showbiznesie znowu gorąco. Michał Wiśniewski i Mandaryna po 21 latach przerwy znów razem. Syn pary, Xavier, przyznał, że był kompletnie zaskoczony, ale wspiera decyzję rodziców. Michał Wiśniewski zaprzecza, jakoby zdradził swoją piątą żonę Polę, twierdząc, że uczucie z Mandaryną odżyło dopiero na początku lata. Cóż, miłość nie zna granic, a w tym przypadku nawet czasu.
1: Kat, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Kat znów uderzy z pełną mocą. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawski klub Progresja, który kiedyś ratował się przed bankructwem, teraz jest w centrum burzy. Plenerowe koncerty, które miały być wybawieniem, teraz są kością niezgody. Mieszkańcy i aktywiści narzekają na hałas i chaos, a klub oskarżany jest o omijanie przepisów. Miasto jest nasze, zapowiada zdecydowane kroki prawne, a wojewoda może mieć wkrótce pełne ręce roboty. Ciekawe, czy muzyka ucichnie, czy może to tylko początek nowego rozdziału w tej dźwiękowej epopei. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym Death Science Fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
2: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę.
1: Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki, jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i trzy sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
2: Zakończył się proces w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokurator zażądała dla Łukasza Żaka 20 lat więzienia za spowodowanie śmierci 37-letniego Rafała P. i ciężkie obrażenia jego rodziny. Oskarżony, który wcześniej łamał prawo, zbiegł po wypadku do Niemiec, gdzie został zatrzymany. Wyrok w tej sprawie zostanie ogłoszony w najbliższy czwartek. W Wyszkowie na rzece Bak doszło do dramatycznej sytuacji. 2 nastolatki znalazły się w niebezpieczeństwie, ale dzięki szybkiej reakcji strażaka po służbie i przybyłych na miejsce służb udało się je uratować. Jedną z dziewczynek wyciągnął z wody strażak, który przypadkowo był na miejscu, a drugą ewakuowali strażacy z filaru mostu. Obie zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy przypominają, że rzeki mogą być bardzo niebezpieczne i zalecają korzystanie tylko z wyznaczonych kąpielisk. Tłumy fanów Bad Bunny'ego zgromadziły się dziś pod PGE Narodowym w Warszawie. Portorykański gwiazdor po raz pierwszy wystąpi przed polską publicznością, co przyciągnęło miłośników jego muzyki z całego świata. W związku z koncertem wprowadzono ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie, a warszawski ratusz zaleca korzystanie z komunikacji miejskiej. To wydarzenie jest jednym z najważniejszych punktów tegorocznego kalendarza koncertowego w Polsce.
1: Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów. Pani Angelika z Krakowa musiała zapłacić ponad 300 zł za niewymiarowy bagaż podczas podróży do Sardynii. Szelki jej plecaka minimalnie wystawały poza miernik, co według Ryanaira wymagało dodatkowej opłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie polityki bagażowej Ryanaira i Wizz Air. Wielu pasażerów zgłasza podobne problemy z rygorystycznymi kontrolami bagażu. Dziś były pracownik bielskiego MZK staje przed śledczymi, oskarżony o propagowanie mowy nienawiści. Sprawa dotyczy incydentu z 12 lipca, kiedy to w autobusie linii numer 8 zaatakował 2 młode obywatelki Ukrainy. Nagranie z zajścia, które obiegło internet, wywołało falę krytyki. Prokuratura w Żywcu rozważa wniosek o tymczasowy areszt lub policyjny dozór dla mężczyzny. Rejsy ze Szczecina do Garz w Niemczech cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie weekendowe bilety zostały już wykupione, dlatego organizatorzy wprowadzają dodatkowe rejsy w czwartki, począwszy od 23 lipca. Podróżni mogą podziwiać malowniczą Dolinę Dolnej Odry i zwiedzać niemieckie Garz. Bilety na nowe terminy będą dostępne od 16 lipca.
2: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
1: Dziś w Pogorzelicy wszystkie kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Po niedawnych sztormach sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem.
2: W Szczecinie na osiedlu Arkońskim planowana jest budowa nowego parku. Jednak prace muszą poczekać na usunięcie rdestowca, inwazyjnej rośliny z Dalekiego Wschodu. Miasto stosuje specjalne stalowe siatki, aby skutecznie zwalczyć ten problem. Po uporaniu się z intruzem, teren zostanie przygotowany pod nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców. W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji. W Białymstoku rusza 18. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur. Od czwartku do niedzieli mieszkańcy i goście będą mogli uczestniczyć w koncertach, po tańcówkach i warsztatach tanecznych. Wydarzenia odbędą się w pikowych spotkach przy Młynowej 7 oraz na Rynku Kościuszki. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć różnorodności kulturowej Podlasia i posłuchać muzyki z różnych zakątków świata.
1: We Wrocławiu doszło do gwałtownej ulewy, która sparaliżowała miasto. Ulice zamieniły się w potoki, a komunikacja miejska została poważnie zakłócona. Tramwaje musiały zmienić trasy, a wiele ulic, w tym Trzebnicka i Słowiańska, jest nieprzejezdnych. Służby apelują o ostrożność, a alerty pogodowe nadal obowiązują.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północny o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano znaczące podwyżki cen. Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego cena wzrosła o 90 zł za metr sześcienny w Aramco, a o 87 zł w Orlenie i BP Europa. Benzyna 95-oktanowa podrożała o 16 zł, a benzyna premium o 71 zł. Te zmiany są wynikiem wzrostu cen ropy naftowej oraz osłabienia złotego. Kierowcy muszą się przygotować na wyższe ceny na stacjach paliw, które mogą przekroczyć 7 zł za litr. Sytuacja jest efektem trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej. Od 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził nowe wzory legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany dotyczą zarówno plastikowych kart, jak i ich elektronicznych wersji w aplikacji mObywatel. Nowe legitymacje mają zaawansowane zabezpieczenia, które zwiększają bezpieczeństwo danych. Dla obecnych emerytów i rencistów ważna informacja. Nie ma potrzeby wymiany starych dokumentów. Wszystkie dotychczasowe legitymacje zachowują swoją ważność. Można korzystać zarówno z tradycyjnej karty, jak i mLegitymacji w telefonie. Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4000 zł miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami. Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizowanie strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejski rosyjska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stryker, amerykański kołowy pojazd opancerzony, może trafić do Polski. Stany Zjednoczone zaproponowały przekazanie około 250 używanych wozów z nadwyżek US Army. Polska musiałaby jednak ponieść koszty ich modernizacji i dostosowania do krajowych wymagań. Stryker to pojazd znany z działań w Iraku i Afganistanie, ceniony za mobilność i wsparcie piechoty. Decyzja o przyjęciu tej oferty leży w rękach Ministerstwa Obrony Narodowej. Sztab Generalny Wojska Polskiego już przygotował opinię na ten temat, ale jej szczegóły nie zostały ujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Warszawie powietrze jest dobre, a w Bydgoszczy umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym zaskoczeń. Renata, znana z częstych zmian wizerunku, pojawi się z jeszcze dłuższymi włosami, co sprawi, że będzie wyglądać olśniewająco. Jej partner Marcin również przejdzie metamorfozę, rezygnując z charakterystycznego zarostu. Te zmiany mogą zwiastować nowy etap w ich związku, ale czy na pewno będą razem szczęśliwi? Czy Renata na dobre wyjdzie z nałogu? A może pojawią się nowe komplikacje, jak podejrzenia o zdradę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekran. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje już jutro, 15 lipca, na antenie TVP1. Zastąpi on popularną telenowelę Złoty Chłopak i zapowiada się na kolejny hit. Serial opowiada o rodzinie Ketenci, pełnej tajemnic z przeszłości i prób odbudowania utraconych relacji. W centrum wydarzeń znajdzie się miłość Yasemin i Buraka, która rozpocznie się w szpitalnym korytarzu. Historia ta będzie pełna emocji, intryg i rodzinnych sekretów. Yasemin, pod presją, zostawia swoją młodszą siostrę Minę przed drzwiami rezydencji ich babci, co staje się początkiem wielu dramatycznych wydarzeń. Serial liczy 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W 4255 odcinku Na Wspólnej Ula postanawia odkryć prawdziwą tożsamość Janusza. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca, o godzinie 20.15 na TVN. Krystyna dowiaduje się, że starszy mężczyzna ze szpitala, którego wzięła za Janusza, to nie ten, z którym pisała na forum jazzowym. Prawdziwym Januszem okazuje się być Juliusz, który zdemaskuje oszusta. Ula, mimo polecenia usunięcia konta z aplikacji randkowej, postanawia dowiedzieć się więcej o tajemniczym mężczyźnie. Zaskoczenie czekają, gdy w odpowiedzi na wiadomość odpisuje Wojtek, choć to nie on jest Januszem. Prawdziwy Janusz, czyli Juliusz, prowadził rozmowy z Krystyną pod zmienionym imieniem. Czy Krystyna odkryje prawdę o Januszu i jak zareaguje na tę niespodziewaną sytuację? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
0: W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania. Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i dramatów w odcinku 986. Isil staje przed trudną diagnozą, która może zmienić jego życie na zawsze. Tymczasem Nana i Poyraz, przypadkowo zamknięci w magazynku, muszą zmierzyć się z własnymi uczuciami. Czarna, pełna obaw, wyznaje matce, że spodziewa się dziecka, co prowadzi do nieporozumień z Ibrahimem. Semih, kuszony szybkim zyskiem, wkracza na niebezpieczną ścieżkę handlarzy narkotyków. Odcinek zostanie wyemitowany 22 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga rzesze widzów, oferując pełne napięcia tureckie historie obyczajowe. Każda nowa odsłona to gwarancja zaskakujących zwrotów akcji i emocji. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów na całym świecie. Już 27 lipca na antenie TVP2 zadebiutuje 155 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Melih pomaga Hanser, zaniedbując Sinem, a Mukadder wyjawia Cihanowi, że dziecko Bejzy nie jest jego. Cihan próbuje odzyskać Bejzę i niemowlę od Nusreta, a Bejza pojawia się z dzieckiem u Hanser i Deryi. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długi czas, zapewniając widzom wieloletnią przygodę z Hanser i Cihanem. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. To historia pełna miłości, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC, w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna Domańska zmieni miejsce pracy. Po ujawnieniu romansu z Arturem Joanna pożegna się z przychodnią Rogowskiego. Zdrada wywoła spore zamieszanie, a Rogowski zrozumie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Mimo zmiany pracy Joanna nie zniknie z życia głównego bohatera. Zamiast tego podejmie pracę w szpitalu w Grudku, co oznacza, że nadal będzie blisko Artura i jego rodziny. Choć początkowo będą próby zakończenia tej relacji, Joanna szybko wróci do inicjowania spotkań z lekarzem. Romans ten może przynieść jeszcze wiele dramatycznych konsekwencji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis „A Szrek gdzie?” pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii pro Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
0: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję. Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
0: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M 1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego oraz warszawskich jednostek odzyskali 3 skradzione w Berlinie samochody marki Toyota. Łączna wartość pojazdów przekracza 300 tysięcy złotych. Podczas akcji zatrzymano również poszukiwanego mężczyznę, który ma trafić do aresztu śledczego. Działania były częścią szerszej operacji przeciwko przestępczości samochodowej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości. Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
0: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach. A wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
2: Julia Bartynowska i Arkadiusz Pożarowszczyk, znani z programu Rolnik szuka żony, wciąż żyją na dwa domy, ponieważ Julia studiuje lotnictwo i kosmonautykę, a Arek prowadzi ekologiczne gospodarstwo. Choć od nagrań minął rok, para nie spieszy się z zamieszkaniem razem ani z zaręczynami, co może być zaskoczeniem dla fanów. Zakochani twierdzą, że prawdziwe życie zaczyna się po wyłączeniu kamer, a ich związek kwitnie dzięki weekendowym spotkaniom i nieustannym rozmowom telefonicznym. Cóż, miłość na odległość to nie lada wyzwanie, ale kto by się tym przejmował, gdy ma się jasno wyznaczony plan na przyszłość. Julia Wieniawa zaskoczyła wszystkich, rezygnując z roli jurorki w Mam Talent. Plotki głoszą, że konkurencja z Polsatu złożyła jej ofertę nie do odrzucenia. Czyżby szykowała się na fotel jurorski w Tańcu z Gwiazdami? Cóż, wygląda na to, że w show biznesie wszystko jest możliwe, a Julia nie boi się nowych wyzwań. Mandaryna i Michał Wiśniewski, niegdyś najbardziej barwna para polskiego show biznesu, zaskoczyli wszystkich swoim wielkim powrotem po 21 latach. Ich burzliwa historia, pełna wzlotów i upadków, znów przyciąga uwagę, a ich legendarne śluby i rozstania stały się niemalże narodowym serialem. Czyżby miłość naprawdę nie znała granic, nawet tych wyznaczonych przez czas i kontrowersje? Cóż, wygląda na to, że w świecie celebrytów wszystko jest możliwe, a przeszłość potrafi wrócić w najmniej spodziewanym momencie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Doda, znana z wyboru między sceną a sportem, teraz łączy obie pasje, organizując obóz fitness. W Grudku nad Dunajcem, w towarzystwie trenerki Renaty Nowak, pokazała dwa ćwiczenia, które mają zagwarantować perfekcyjne pośladki. Czyżby klucz do sukcesu tkwił w odwodzeniu nóg i hip thrustach? Cóż, jeśli ktoś wie, jak dbać o formę, to na pewno Doda, która wciąż zachwyca kondycją.
2: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże. Jennifer Finch, basistka legendarnego zespołu L7, walczy z agresywnym nowotworem mózgu. Choć początkowo miało wystarczyć tradycyjne leczenie, sytuacja się skomplikowała, a koszty leczenia przerosły możliwości finansowe artystki. Z pomocą ruszyła społeczność, a zbiórka na GoFundMe już zebrała 215 tysięcy dolarów z potrzebnych 350 tysięcy. Nawet Courtney Love apeluje o wsparcie, przypominając, że Finch to nie tylko muzyczna ikona, ale i przyjaciółka. Czyżby punkowy duch Solidarności miał teraz szansę zabłysnąć? Geezer Butler, basista legendarnego Black Sabbath, nie owija w bawełnę i wskazuje Never Say Die jako najgorszy album zespołu. Muzycy próbowali być zbyt nowocześni, ale zamiast tego zgubili swoją tożsamość. Ozzy Osbourne chciał trzymać się starych brzmień, podczas gdy reszta zespołu marzyła o muzycznych eksperymentach. Efekt? Płyta, która zamiast triumfu przyniosła rozczarowanie i spadła na listach przebojów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W dżinsowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym Death Science Fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki. George Harrison, nie tylko gitarzysta, ale i fotograf, zaskoczy fanów The Beatles swoim albumem zdjęć, który ukaże się 8 października. Ponad 200 nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii z lat od 1963 do 1969 przeniesie nas w czasy, gdy Wielka Czwórka z Liverpoolu podbijała świat. A jakby tego było mało, limitowana edycja albumu zawierać będzie nieznany utwór Harrisona na winylu. Olivia Harrison czuwa nad projektem, a fani mogą już zacierać ręce na tę wyjątkową gratkę.
1: Queen, legendarna maszyna rockowa, wciąż stoi w garażu. Roger Taylor, perkusista zespołu, z rozbrajającą szczerością przyznaje, że jest gotów wrócić na scenę, ale wszystko zależy od Briana Maya. Adam Lambert, obecny wokalista, również czeka na zielone światło. Czyżbyśmy mieli czekać na cud, by usłyszeć ich na żywo? Cóż, nigdy nie mów nigdy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policja w Warszawie prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniego Aleksandra Gratkowskiego, który zaginął w nocy z 7 na 8 lipca. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na Pradze Południe i od tego czasu nie nawiązano z nim kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Aleksander ma około 175 cm wzrostu, jasne, krótko ścięte włosy i w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę oraz czapkę Moro. W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i 3 sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
1: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. W miniony piątek na drodze krajowej numer 10 w Dzierżążni doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca Forda zderzył się z ciężarówką, a następnie z samochodem osobowym. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem, jednak zmarł mimo starań lekarzy. Policja bada przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjenta. Zabieg odbył się w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w ramach międzynarodowego projektu ENTEC. Komórki chrząstne zostały pobrane, namnożone w laboratorium i wszczepione do uszkodzonego kolana. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować ortopedię. Kuracjuszka z Krynicy Zdroju podzieliła się w mediach społecznościowych negatywnymi doświadczeniami z pobytu w sanatorium. Skarżyła się na brak wieczorków tanecznych i niewygodne warunki w pokoju, w tym skrzypiące łóżko. Dla wielu osób sanatoria to miejsca relaksu, jednak jej pobyt pozostawiał wiele do życzenia.
1: W Tatrach Wysokich doszło do tragicznego wypadku. 40-letni turysta z Polski spadł w przepaść z wysokości około 200 metrów i zginął na miejscu. Mężczyzna wspinał się poza wyznaczonym szlakiem bez odpowiedniego sprzętu. Jego towarzysz został bezpiecznie ewakuowany przez słowackie służby ratownicze.
0: Mizukon, jeden z najciekawszych konwentów mangi i anime w Polsce, po raz trzeci przyciągnął fanów japońskiej popkultury. W programie znalazły się panele, warsztaty, konkursy i koncerty. Nie zabrakło też strefy chilloutu i unikalnych gadżetów inspirowanych Japonią. Na miejscu obecny był również patrol SK Summer City.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Mieszkańcy Szczecina mają idealne warunki do spontanicznych wypadów nad morze, wybierając Świnoujście z szybkim połączeniem kolejowym. Jednak w sezonie plaże po polskiej stronie bywają zatłoczone, co skłania wielu do spaceru na niemiecką część wyspy Uznam. Tam można cieszyć się spokojem, czystością i brakiem tłumów. Alternatywą jest także dzika plaża na wyspie Wolin, oferująca ciszę i naturalne piękno.
1: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego prowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
0: Dziś w Pogorzelicy wszystkie kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Po niedawnych sztormach sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem. Zabytkowa kamienica przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie została oszpecona przez nieuchwytnego pseudograficiarza. To kolejny przypadek wandalizmu w centrum miasta, który budzi oburzenie mieszkańców. Policja zabezpiecza nagrania z monitoringu, by zidentyfikować sprawcę. Deweloper zapowiada, że elewacja zostanie odmalowana po zakończeniu czynności śledczych.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Nicwałdzie w powiecie grudziąckim doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Właściciel zdołał wynieść 2 psy z płonącego budynku, zanim przybyli strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a zwierzęta są bezpieczne. Pożar zniszczył jedno z pomieszczeń, a przyczyny zdarzenia są ustalane. W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji. Na granicy polsko-litewskiej zatrzymano 34 osoby, próbujące nielegalnie przekroczyć granicę. Największa grupa, licząca 27 osób, została odkryta w naczepie tira w Budzisku. Rumuński kierowca ciężarówki trafił do aresztu. W akcjach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: się kryzysem demograficznym. Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Rosnące ceny ropy naftowej budzą niepokój kierowców, ale rząd Donalda Tuska uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że ceny paliw w Polsce mogą wkrótce spaść. Rząd analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie i planuje działania wspierające kierowców. Jednocześnie resort energii pracuje nad zwiększeniem dostępności peletu drzewnego przed sezonem grzewczym. Plan obejmuje zwiększenie importu, ograniczenie eksportu i lepsze wykorzystanie krajowych zasobów. Wszystko po to, by obniżyć koszty ogrzewania dla polskich rodzin. Seniorzy planujący wyjazd do sanatorium często pytają, czy mogą pojechać razem. Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego turnusu, ale można zwiększyć szanse. Warto złożyć e-skierowania jednocześnie i dołączyć pisemny wniosek z uzasadnieniem. Pomocne jest także zadbanie o ten sam profil leczenia i wizyta u tego samego lekarza w tym samym dniu. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi, można próbować dopasować terminy poprzez zwroty. Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Urlop może zostać przerwany, jeśli pojawią się nieprzewidziane okoliczności zagrażające funkcjonowaniu firmy. Pracodawca ma prawo wezwać pracownika z powrotem, ale musi zwrócić wszystkie koszty związane z przerwaniem wakacji. Odmowa powrotu może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym, o ile polecenie zostało skutecznie przekazane. Pracownik nie musi śledzić służbowej poczty ani odbierać telefonu, ale jeśli odbierze prywatny telefon, polecenie uznaje się za doręczone. Niewykorzystana część urlopu wraca do puli dni urlopowych i może być wykorzystana później. Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Na konta ponad 770 tysięcy płatników trafiło już ponad 1 mld zł. Zwroty dotyczą osób, które prowadziły działalność gospodarczą w 2025 roku i rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, nie muszą się martwić. Nadpłaty zostaną automatycznie rozliczone na ich kontach. ZUS ma czas na przekazanie środków do 3 sierpnia tego roku. Warto pamiętać, że system rozliczeń działa w obie strony. Wielu przedsiębiorców musiało również uregulować niedopłaty. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pierwszy seryjny bezzałogowy tankowiec MQ-25, a Stingray zakończył 2. lot próbny. Test odbył się 10 lipca w Illinois, gdzie sprawdzono m.in. system zarządzania podwoziem i nowe oprogramowanie. MQ-25A ma wspierać operacje lotniskowców, zwiększając zasięg myśliwców F-35C i FA-18EF. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych planuje dalsze próby w Maryland, by przygotować maszynę do operacji z lotniskowców. MQ-25A nie tylko tankuje, ale może też pełnić funkcje rozpoznawcze. To ważny krok w stronę przyszłych bezzałogowych platform bojowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 23 stopnie.

0: i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Joanna, po skandalu związanym ze zdradą, kończy pracę w przychodni Artura. Ich romans, który rozpoczął się od wspólnych obowiązków zawodowych, nie pozostanie bez konsekwencji. Joanna nie oddali się jednak daleko od Artura, bo zatrudni się w szpitalu w Gródku. To oznacza, że nadal będzie blisko niego i jego rodziny. Choć próbuje zerwać kontakty, uczucie do Artura nie gaśnie. W nowym sezonie możemy spodziewać się kolejnych napięć i emocji związanych z tym trójkątem. Jak potoczą się ich losy? Przekonamy się już wkrótce. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Ślub Natalki i Adama Karskiego zbliża się wielkimi krokami, ale czy dojdzie do skutku? Przygotowania do ceremonii nabierają tempa, a wybór sukni ślubnej staje się punktem zapalnym między narzeczonymi. Adam chce pomóc Natalii w wyborze kreacji, ale ona obawia się, że przyniesie to pecha. Dodatkowo tajemnice z przeszłości Adama i jego rodziny mogą zagrozić ich wspólnej przyszłości. Spotkanie z dyrektorem Mikołajem Lipińskim w pizzerii tylko podsyca napięcie. Czy miłość Natalki i Adama przetrwa te wszystkie przeszkody? Odpowiedzi poznamy już w nowym sezonie. Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak miłość.
2: Na wspólnej szykuje emocjonujące zwroty akcji w 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o 20.15 na TVN. Juliusz odkryje, że Krystyna odwiedza mężczyznę, którego błędnie bierze za Janusza z forum jazzowego. Prawdziwy Janusz, czyli Kwiatkowski, zdemaskuje oszusta, który udaje nieprzytomnego seniora. Krystyna, nieświadoma prawdy, nadal będzie wierzyć w fałszywą tożsamość mężczyzny. Jednak Juliusz szybko odkryje, że starszy pan ma żonę i sprowadzi ją do szpitala, by ujawnić prawdę. W 4255 odcinku Krystyna będzie w szoku, gdy dowie się, że padła ofiarą oszustwa. Prawda o Januszu w końcu wyjdzie na jaw, a Ula postanowi odkryć jego prawdziwą tożsamość. Jak potoczą się losy bohaterów, dowiemy się już w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania.
2: W 4252 odcinku Na Wspólnej Ignacy odkrywa szokujący sekret Lucy, partnerki swojego ojca. Znajomy Ignacego znajduje jej zdjęcia na stronie agencji towarzyskiej, co wywołuje burzę emocji. Ignacy, chcąc chronić ojca, postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Po potwierdzeniu prawdy zabrania Lucy wstępu do mieszkania. Michał, nieświadomy całej sytuacji, proponuje Lucy wspólne zamieszkanie. Czy decyzja Ignacego zaważy na przyszłości związku jego ojca? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce w kolejnych odcinkach. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Bejzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hunter staje przed nowym zawodowym wyzwaniem. Nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Deria nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jonca desperacko szuka rozwiązania swoich problemów. A Melich i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kantarakczy. Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC, w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zembaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami. Przemysław Czarnek złożył w Sejmie projekt uchwały, który ma na celu zablokowanie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Polityk PiS argumentuje, że proces ten powinien być wstrzymany, dopóki Ukraina nie przestanie gloryfikować członków OUN-UPA i nie rozliczy się ze zbrodni wołyńskiej. Czarnek wzywa także Donalda Tuska do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Projekt musi jeszcze uzyskać poparcie większości parlamentarnej, by wpłynąć na politykę rządu.
2: Amerykańskie wojsko przeprowadziło trzeci z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu. W Niemczech potwierdzono drugi przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na dwóch frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, znanego jako Tarcza Wschód. Na realizację programu w 2026 roku zarezerwowano ponad 652 miliony złotych. Dotychczas zabezpieczono 61 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, a w planach jest dalsza rozbudowa. Szczegóły dotyczące harmonogramu prac pozostają niejawne. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
2: Lipiec to doskonały czas na rozpoczęcie sezonu grzybobrania. W polskich lasach można już znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki brunatne, koźlarze oraz kurki. Ważne, by zbierać tylko te grzyby, które na pewno są jadalne, unikając ryzyka zatrucia. Grzybobranie to nie tylko smaczne zbiory, ale też świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Planując wakacje z psem, warto zadbać o odpowiednie przygotowanie. Kluczowe jest wybranie miejsca przyjaznego zwierzętom i sprawdzenie, czy akceptuje psy. Przed wyjazdem zaleca się wizytę u weterynarza, by upewnić się, że wszystkie szczepienia są aktualne. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie pupila w podróży, używając transportera lub szelek przypinanych do pasów.
2: Policjanci z Poddębic odzyskali skradzionego w Niemczech Mercedesa na autostradzie A2. Zatrzymano 36-letniego obywatela Litwy, który prowadził auto bez kluczyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa i posługiwania się fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: W sezonie letnim plamy z czereśni mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy użyć sody oczyszczonej, by skutecznie wywabić zabrudzenia z jasnych ubrań. Wystarczy zrobić pastę z sody i wody, wetrzeć ją w plamę, a po 20 minutach wyprać ubranie. Dzięki temu białe koszulki znów będą jak nowe. Policjanci z Biłgoraja i Kielc zlikwidowali nielegalną plantację konopi indyjskich w gminie Turobin. Zabezpieczono prawie 300 krzewów i około 12 kg suszu marihuany. Zatrzymano 3 mieszkańców województwa lubelskiego, którym grożą surowe kary więzienia. 2 mężczyzn trafiło do aresztu, a kobieta została objęta dozorem policyjnym.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: We Wrocławiu zatrzymano 50-letniego mężczyznę podejrzanego o dopuszczenie się czynności seksualnej w tramwaju. Do incydentu doszło 3 lipca w rejonie placu Wróblewskiego. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego na 2 miesiące. Policja apeluje do innych poszkodowanych o zgłaszanie się do komisariatu. Marcin Wrona, znany dziennikarz TVN, przeszedł operację wymiany stawu kolanowego. Od 2 lat zmagał się z bólem, który utrudniał mu codzienne funkcjonowanie. Przed zabiegiem Wrona przyznał, że odczuwa stres, ale jest zdeterminowany, by wrócić do pełnej sprawności. Poprosił też swoich fanów o wsparcie w tym trudnym momencie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa oszalała na punkcie Bad Bunny'ego. Portorykański raper, który zdobył Grammy za album roku, zagościł w stolicy, a jego fani tłumnie oblegają hotel europejski, licząc na choćby cień swojego idola. Artysta, jak na gwiazdę przystało, wjechał do hotelu niepostrzeżenie, korzystając z podziemnego garażu. Koszt jego luksusowego noclegu to bagatela 33 tysiące złotych za noc. Ale kto by się tym przejmował, gdy w grę wchodzi spotkanie z muzycznym fenomenem?
2: Mandaryna, znana z tanecznych popisów, zaskakuje wszechstronnością. Nie tylko tańczy i śpiewa, ale także zdobyła zawód animatorki kultury, kończąc studia aktorskie i kaskaderskie. Kto by pomyślał, że skoki z dachu i płonące plecy mogą być częścią jej edukacji? Wygląda na to, że Mandaryna to prawdziwa kobieta renesansu, która nie boi się żadnych wyzwań. Marcin Wrona, znany korespondent TVN, postanowił podzielić się z fanami swoim strachem przed operacją wymiany stawu kolanowego. Jak sam przyznał, każdy krok to dla niego ból, a decyzja o operacji była nieunikniona. Internauci nie pozostali obojętni, zasypując go falą wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia. Cóż, wygląda na to, że nawet dziennikarze muszą czasem stawić czoła własnym lękom, by móc znów biegać za newsami.
1: Marta Paszkin, gwiazda programu Rolnik szuka żony. Po powrocie z dwutygodniowych wakacji odkryła, że lodówka świeci pustkami. Zamiast dramatyzować, postanowiła z uśmiechem na twarzy wziąć psa i wózeczek na zakupy, bo przecież to już ten czas, by popylać z wózeczkiem. Jak widać, życie na wsi to nie tylko sielanka, ale i codzienne wyzwania, które Marta pokonuje z humorem. Ciekawe, co jeszcze nas zaskoczy w jej instagramowej relacji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Teresa Lipowska, nasza niekwestionowana królowa polskich seriali, obchodzi dziś swoje 89. urodziny. Choć dla wielu pozostanie zawsze ciepłą Barbarą Mostowiak z M jak miłość, jej artystyczna podróż to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu jako dziewięciolatka na deskach teatru, przez role w komediach i filmach akcji, aż po dubbing w animacjach, Lipowska udowadnia, że wiek to tylko liczba. A kto by pomyślał, że ta ikona polskiego kina zaczynała jako mała dziewczynka w łódzkim teatrze?
2: Grzegorz Markowski, legenda polskiej muzyki, zniknął ze sceny, ale nie z serc fanów. Jego córka, Patrycja Markowska, zafundowała fanom niespodziankę, publikując rodzinne zdjęcia z Mazur, gdzie tata cieszy się spokojnym życiem z dala od blasku fleszy. Wygląda na to, że Markowski doskonale wie, jak cieszyć się życiem po zakończeniu kariery, a jezioro, łódka i ognisko to teraz jego nowa scena. Fani są zachwyceni, a zdjęcia pokazują, że czasem warto zejść ze sceny, by znaleźć prawdziwe szczęście. Michał Matczak, znany jako Mata, świętuje dziś swoje 26. urodziny, a jego kariera to prawdziwy rollercoaster. Od chłopaka w mundurku elitarnego liceum, do artysty, który wyprzedaje PGE Narodowy w 3 dni. Jego utwór Pato Inteligencja wywołał burzę, a zestaw w McDonald's i zatrzymanie za marihuanę tylko podgrzały atmosferę. A teraz, zamiast na Fryderykach, wysyła na scenę robota. Cóż, kto by pomyślał, że ten chłopak z liceum stanie się ikoną polskiego show biznesu?
1: Axl Rose, wokalista Guns N' Roses, od lat postrzegany jako nieprzewidywalny i trudny, okazuje się być zupełnie innym człowiekiem. Frank Ferrer, były perkusista zespołu, zdradził, że Axl to hojny i zabawny facet, który zawsze troszczył się o swoich współpracowników. Rozstanie Ferrera z zespołem było podobno całkowicie przyjazne, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie kolejna rockowa bajka. Nowym perkusistą został Isaac Carpenter, a Ferrer zapewnia, że jego czas w Guns N' Roses był po prostu niesamowity.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Cut, legendarna formacja metalowa, postanowiła uczcić 40-lecie swojego debiutanckiego albumu Metal and Hell w wielkim stylu. Piotr Luczyk i jego ekipa szykują nowy krążek, który ma pojawić się jeszcze w tym roku. To pierwszy album od 6 lat, więc fani mogą już zacierać ręce. Szczegóły dotyczące utworów i daty premiery pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne, Cut znów uderzy z pełną mocą. Metallica znowu na topie. Choć od premiery 72 Seasons minęły już 3 lata, zespół nie próżnuje i serwuje fanom kolejne niespodzianki. Najnowsza edycja rozszerzona albumu Reload z 1997 roku szturmem zdobyła amerykańskie listy przebojów, lądując na 16. miejscu Billboard 200. Wygląda na to, że stare przeboje w nowym opakowaniu wciąż potrafią rozgrzać serca fanów do czerwoności. Eric Bass, basista zespołu Shinedown, postanowił zrobić sobie przerwę od koncertowania. 51-letni muzyk przyznał, że przeszedł poważne załamanie psychiczne i teraz skupia się na terapii. Fani zespołu muszą więc obejść się smakiem, bo na scenie zastąpią go Josh Sturm i Zach Mack. Bass podkreśla, że zdrowie psychiczne to nie żarty i apeluje o empatię oraz wsparcie dla osób w kryzysie. Cóż, nawet rockmani potrzebują czasem chwili wytchnienia. Daron Malakian, znany z System of a Down, postanowił podzielić się swoją muzyczną biblią, która jest równie zaskakująca jak jego twórczość. Na liście znalazły się takie perełki jak Slayer, Depeche Mode, a nawet Run DMC. Malakian przyznaje, że muzyka to dla niego paleta barw, a jego gust muzyczny jest tak szeroki, jak jego kolekcja płyt z dzieciństwa. Kto by pomyślał, że metalowy gigant zaczynał od strachu przed plakatami Kiss?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Wczoraj wieczorem na rzece Bug w Wyszkowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dwie dziewczynki znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który akurat odpoczywał nad rzeką. Drugą dziewczynkę wyciągnęły służby ratunkowe. Strażacy apelują o ostrożność nad wodą, podkreślając, że rzeki mogą być bardzo zdradliwe.
1: Warszawa od lat przyciąga filmowców swoimi zakamarkami. Osiedle przy ulicy Dzikiej stało się kultowym tłem dla filmów takich jak Killer i Kogel Mogel. To tutaj Siara wynajął mieszkanie Jurkowi Killerowi, a państwo wolańscy z Kogla Mogla również tu mieszkali. Stolica Polski słynie z miejsc znanych z wielu produkcji filmowych, które wpisały się w rodzimą popkulturę. W Starych Płudach pod Wyszkowem doszło do szokującego incydentu. 39-letni mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, wsiadł za kierownicę koparki i zniszczył okolice, wjeżdżając na chodnik, ogrodzenie i łamiąc drzewa. Policja zatrzymała go, gdy próbował uciec. Mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu. O jego losie zdecyduje sąd. Kuracjuszka z Polski skarży się na warunki w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Brak wieczorków tanecznych i trudne ukształtowanie terenu to tylko niektóre z problemów, które napotkała. Dodatkowo pokoje były ciasne i niewygodne, co utrudniało nocny wypoczynek. Opinie o polskich sanatoriach są różne, a oczekiwania kuracjuszy często nie pokrywają się z rzeczywistością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie przeprowadzili pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjentki. Operacja odbyła się 10 lipca jako część międzynarodowego projektu ENTEC. Dzięki tej innowacyjnej metodzie chrząstka wyhodowana z nosowej tkanki została z powodzeniem wszczepiona w uszkodzone kolano. To przełomowy krok w ortopedii, który może zrewolucjonizować leczenie stawów.
1: Na krakowskim lotnisku pasażerka Ryanaira musiała dopłacić za bagaż podręczny, mimo że spełniał on wymogi linii. Problemem okazały się paski plecaka, które nie mieściły się w mierniku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bada teraz politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air. Wiele osób zgłasza podobne problemy, co może prowadzić do nałożenia kar na przewoźników. Budowa parku na osiedlu Arkońskim w Szczecinie została opóźniona z powodu inwazyjnego rdestowca japońskiego. Ten agresywny chwast wymusił zastosowanie specjalnych stalowych siatek, które mają pomóc w jego eliminacji. Dopiero po usunięciu rośliny możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Nowy park ma stać się nowoczesną strefą wypoczynku dla mieszkańców. Historyczny budynek przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie padł ofiarą wandala. Elewacja kamienicy, niedawno odnowiona, została pokryta szpetnymi napisami. Mieszkańcy są przekonani, że to dzieło seryjnego pseudograficiarza, który od lat niszczy fasady w centrum miasta. Policja prowadzi śledztwo, a inwestor zapowiada odnowienie zniszczonych ścian po zakończeniu procedur.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego wprowadziła nowe globalne przepisy dotyczące przewozu powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz każdy pasażer może zabrać maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym, a ich pojemność nie może przekraczać 160 WHH. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zakończenie dotychczasowego chaosu w przepisach. W 2026 roku Margherita pozostaje najpopularniejszą pizzą w Polsce, stanowiąc ponad 1/4 wszystkich zamówień. Na drugim miejscu znalazła się pikantna pepperoni Diavola, a trzecie miejsce zajęła pizza farmerska. Choć klasyczne smaki wciąż dominują, Polacy coraz chętniej sięgają po bardziej wyraziste kompozycje, takie jak pizza z mięsem kebab czy hawajska. Wśród sosów do pizzy króluje czosnkowy, wybierany przez większość klientów. Po sztormach, które niedawno sparaliżowały zachodniopomorskie plaże, Rewal znów zaprasza turystów. Dziś, 14 lipca, wszystkie kąpieliska są otwarte, a warunki do plażowania są idealne. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni. Nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek.
1: Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż czekają na decyzję o powrocie do swoich mieszkań. Dziś powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego przeprowadzi kluczową kontrolę, która zadecyduje o dalszych losach budynku. Wiadomo już, że nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich domów. Prace zabezpieczające wciąż trwają, a teren wokół kamienicy jest zabezpieczony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nicwałdzie, koło Grudziądza, wybuchł groźny pożar w domu jednorodzinnym. Właściciel budynku zdołał uratować swoje 2 psy, zanim na miejsce dotarli strażacy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a czworonogi czują się dobrze. Przyczyny pożaru są obecnie badane.
0: SK Summer City zawitało do Obornik Śląskich, gdzie w miniony czwartek odbyła się pełna atrakcji impreza. Uczestnicy mogli cieszyć się muzyką, konkursami i strefą chilloutu. To dopiero początek wakacyjnej trasy Radia SK. Już wkrótce ekipa odwiedzi kolejne miejsca na Dolnym Śląsku, w tym Aquapark Wrocław i Szklarską Porębę.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu umiarkowane opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, zapowiedział możliwość kolejnego rozszerzenia liczby uczestników Mistrzostw Świata. Obecne rozgrywki w Ameryce Północnej to pierwsze z udziałem 48 drużyn, ale rozważane jest zwiększenie tej liczby do 64. Pomysł ten budzi mieszane reakcje, jednak FIFA konsekwentnie dąży do rozwoju turnieju. Kolejne mistrzostwa odbędą się w 2030 roku w Hiszpanii, Portugalii i Maroku z pojedynczymi meczami w Ameryce Południowej.
2: Mikel Merino poprowadził Hiszpanię do półfinału Mistrzostw Świata, zdobywając kluczowe gole w meczach z Portugalią i Belgią. Jego ojciec, Angel Miguel, były piłkarz, jest dumny z syna, który wrócił na boisko po ciężkiej kontuzji. Teraz Hiszpania zmierzy się z Francją, a Merino liczy na kolejne zwycięstwo, które otworzy drogę do finału. Hiszpanie mają nadzieję na powtórzenie sukcesu i zdobycie Mistrzostwa Świata.
1: Dziś o 21:00 w Dallas rozpocznie się pierwszy półfinał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Francja i Hiszpania. Przed meczem uwagę przyciągnął sensacyjny transfer Lucasa Digna do PSG. Francuski obrońca, który pełni kluczową rolę w drużynie, po mundialu dołączy do paryskiego klubu. Spotkanie sędziować będzie Ivan Barton z Salwadoru, a za system VAR odpowiada Polak Tomasz Kwiatkowski.
2: Iga Świątek zaskoczyła fanów nową sesją zdjęciową, w której pokazała się w eleganckim wydaniu. Tenisistka znana z wyczerpujących meczów. Tym razem wystąpiła w kampanii marki Oshi, promując projekt Hydrate Your Dreams. Świątek podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat drogi do sukcesu, inspirując fanów do realizacji marzeń. Jej nietypowa przemiana spotkała się z entuzjastycznym odbiorem w mediach społecznościowych.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Janik sinując w finale.

0: które odpadną w fazie grupowej, zainkasują 9 milionów. W rywalizacji bierze udział aż 48 zespołów, co jest nowym rekordem.
1: Maja Chwalińska po wyleczeniu kontuzji wróciła do treningów i odwiedziła młodych tenisistów w Bielsku Białej, sprawiając im niespodziankę. Wkrótce zobaczymy ją na turniejach w Hamburgu, Toronto i Cincinnati, a także na US Open. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej szykuje się do intensywnej drugiej części sezonu.
0: Środowisko piłkarskie pogrążyło się w żałobie po śmierci holenderskiego arbitra Roba Dieperinga. 38-letni sędzia został znaleziony martwy w swoim domu. Wcześniej Diepering stracił szansę na udział w Mistrzostwach Świata z powodu oskarżeń, które ostatecznie oddalono. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Świat piłki nożnej pogrążony jest w żałobie po nagłej śmierci Jaydena Adamsa, reprezentanta Republiki Południowej Afryki. 25-letni piłkarz zmarł w sobotę, 11 lipca, niedługo po powrocie z Mistrzostw Świata. Okoliczności jego zgonu są badane, a ojciec zawodnika czeka na wyniki sekcji zwłok. Adams został uhonorowany minutą ciszy przed ćwierćfinałowymi meczami Mundialu. Karol Stopa, legenda dziennikarstwa sportowego, zmarł 9 lipca. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 16 lipca, na warszawskich Powązkach. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów przekazać datki na fundację Stare Powązki. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele świętego Karola Borromeusza. Robert Lewandowski rozpoczął nowy etap kariery w Stanach Zjednoczonych, dołączając do Chicago Fire. Już w najbliższy piątek może zadebiutować w meczu przeciwko Vancouver Whitecaps. Tymczasem klub zmaga się z problemami, bo zabrakło koszulek z numerem 9, które rozeszły się błyskawicznie. Oficjalna prezentacja piłkarza odbędzie się dziś podczas konferencji prasowej. Wojciech Szczęsny, bramkarz FC Barcelona, w podcaście Grzegorza Krychowiaka otwarcie mówił o trudnej relacji z ojcem, Maciejem. Przyznał, że od najmłodszych lat bał się konfrontacji z nim, co wpłynęło na ich całkowite zerwanie kontaktu. Szczęsny podkreślił, że mimo tych doświadczeń nie żywi pretensji do ojca.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Polski sędzia z Płocka nie poprowadzi półfinałów Mundialu 2026. Światowa Federacja wybrała Amerykanina Ismaila Elfata do meczu Anglia-Argentyna. Nasz arbiter wciąż ma szansę na sędziowanie finału lub meczu o trzecie miejsce. 4 lata temu Szymon Marciniak sędziował finał w Katarze.
1: Hiszpańska kadra piłkarska świętowała urodziny dwóch swoich zawodników, Lamine Yamala i Wiktora Munoza, dzień przed półfinałem Mistrzostw Świata z Francją. Lamine Yamal, młoda gwiazda drużyny, skończył 19 lat, a Wiktor Munoz 23 lata. Radosne chwile z obozu Hiszpanów stały się hitem w mediach społecznościowych, pokazując świetną atmosferę w zespole przed decydującym meczem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, związek Renaty i Marcina Kodury zostanie wystawiony na ciężką próbę. Renata po wyjściu z odwyku zacznie podejrzewać Marcina o romans z młodą policjantką Darią. Jej obsesyjna zazdrość doprowadzi do szpiegowania Darii i przeglądania jej profilu w mediach społecznościowych. Mimo zapewnień przyjaciółki Dominiki, że Marcina i Darię łączy tylko praca, Renata nie uwierzy. To może mieć katastrofalne skutki dla jej związku z Marcinem, który kocha tylko ją. Czy Renata zdoła przezwyciężyć swoje obawy i uratować relacje? Odpowiedzi już wkrótce na ekranach. Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Ansel, w obliczu odkrycia jej tajemnicy przez Nanę i Poirasa, postanawia sięgnąć po drastyczne środki. Kobieta, chcąc wzbudzić litość, zażywa leki nasenne, planując upozorować próbę samobójczą. Jednak jej plan wymyka się spod kontroli, gdy Senet nie pojawia się na czas. Ansel, przerażona skutkami swojego czynu, próbuje dotrzeć do rodziny, ale traci przytomność. W dramatycznym finale Sahin i Senet znajdują ją nieprzytomną, co prowadzi do wezwania karetki. Ansel trafia do szpitala, a rodzina ponownie daje się zwieść jej manipulacjom.
0: Turecki serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 25 lipca na TVP 2 zostanie wyemitowany 154 odcinek tej popularnej telenoweli. W nadchodzącej odsłonie Tayyar niespodziewanie pomoże Jący, a Bejza znajdzie się w trudnej sytuacji z dzieckiem. Mukader stanie przed dramatyczną decyzją o samobójstwie, a Sinem będzie namawiać Melicha do ujawnienia nowiny o ich ślubie. Bejza, widząc Cihana z Hancer, postanowi opuścić miejsce z synkiem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów. Panna Młoda to jedna z najdłuższych tureckich telenowel, a jej finał w Polsce nastąpi dopiero za kilka lat. M jak Miłość powraca z nowym sezonem, pełnym emocji i rodzinnych wyzwań. Bartek Lisiecki i Dorota Kawecka po trudnych przejściach stają się pełnoprawnymi opiekunami młodego Franka. Chłopiec, który doświadczył wielu trudności, w końcu znajduje bezpieczny dom u boku nowych opiekunów. Bartek z początkowego niepokoju zmienia się w troskliwego ojca, co zapowiada nowy etap w ich życiu. W nadchodzących odcinkach widzowie będą mogli zobaczyć, jak ta nowo powstała rodzina odnajduje się w sielankowej scenerii. Arkadiusz Smoleński i Dominika Suchecka, aktorzy serialu, dzielą się z fanami nagraniami z planu, które sugerują, że czeka nas wiele rodzinnych i ciepłych chwil. Czy Franek zostanie z Lisieckimi na zawsze? Wszystko wskazuje na to, że po decyzji sądu ich życie nabiera harmonii.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia powracają po letniej przerwie z nowymi emocjami. W nadchodzących odcinkach Malwina wraca do kancelarii Natalii, gdzie spotka się z dawnymi współpracownikami, Klemensem i Asią. Jej powrót może być związany z problemami finansowymi Centrum Ruchu, które prowadziła z Hermanem. Ich wspólny biznes zmaga się z kryzysem i brakiem klientów, co może zmusić Malwinę do powrotu do dawnego zajęcia. Na Instagramie Anna Gzyra Augustynowicz podzieliła się zdjęciem z planu, co sugeruje, że zespół kancelarii znów będzie działał razem. Czy Malwina zostanie na dłużej, czy to tylko epizod? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacjach. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący odcinek 438. Już 22 lipca o 15.05 na TVP dwa mieszkańcy rezydencji staną przed trudnymi wyborami. Pelayo musi zmierzyć się z finansowymi problemami, co prowadzi do szczerej rozmowy z Kataliną. Atmosfera w pałacu gęstnieje z powodu planowanego wyjazdu na front, co wpływa na relacje między bohaterami. Vera potwierdza plotki o swoim pochodzeniu, a Curro wyjawia, że to przez Martinę zdecydował się na wyjazd na front. Tymczasem Jana z dumą pokazuje swój pierścionek zaręczynowy, a Petra walczy o odzyskanie wpływów u Markizy. Serial pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 4255 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa burza emocji. Ula, córka Kamila, postanawia odkryć, kim naprawdę jest tajemniczy Janusz, z którym pisała Krystyna. Mimo próśb o usunięcie konta w aplikacji randkowej, Ula podejmuje odważne kroki i wysyła wiadomość do adoratora. Odpowiedź, którą otrzymuje, jest szokująca. Okazuje się, że za Januszem kryje się ktoś zupełnie niespodziewany. Wojtek Schulz, przeglądając laptopa ojca, odkrywa, że to Juliusz podszywał się pod Janusza. Krystyna, nieświadoma prawdy, może być zaskoczona, gdy dowie się, kto naprawdę pisał do niej wiadomości. Czy prawda wyjdzie na jaw? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Zaplątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje na antenie TVP 1 już jutro, 15 lipca. Zastąpi on popularnego Złotego Chłopaka i zapowiada się na emocjonującą opowieść o rodzinie Ketenci. W centrum wydarzeń znajdzie się Yasemin, młoda studentka pielęgniarstwa, która po śmierci ojczyma musi stawić czoła trudnym wyzwaniom. W pierwszym odcinku Yasemin podejmuje dramatyczną decyzję, zostawiając swoją młodszą siostrę Minę pod opieką nieświadomej babci. Serial obfituje w rodzinne sekrety, intrygi i romantyczne zawirowania między Yasemin a Burakiem. Produkcja liczy 165 odcinków, które będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W rolach głównych zobaczymy Tayre Zabci i Emira Gulsevera.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Maciej Świrski, były przewodniczący KRRIT, został zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Rozprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, gdzie miała powstać szkoda na co najmniej 8 400 000 zł. Razem z nim zatrzymano Cezarego J. Obaj zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
0: Wicepremier Radosław Sikorski włączył się w debatę o zarobkach lekarzy, twierdząc, że nikt w sektorze publicznym nie powinien zarabiać więcej niż prezydent RP. Dyskusje wywołały informacje o zarobkach lekarza Dawida Kasprzyka, który w 2025 roku miał otrzymać około 1 600 000 zł. W sądzie programu bez retuszu aż 86% widzów poparło wprowadzenie limitu płac w publicznej ochronie zdrowia. Sprawa zwróciła uwagę na potrzebę uregulowania wynagrodzeń w tym sektorze. Polska kontynuuje pomoc wojskową dla Ukrainy, mimo kontrowersji wokół przekazania pocisków do wyrzutni rakiet. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wsparcie nie osłabi naszych zdolności obronnych. Łączna wartość pomocy wojskowej wyniosła około 16,5 miliarda złotych, z czego 1,5 miliarda złotych w latach od 2024 do 2026. Na szczycie NATO w Ankarze ogłoszono także inwestycje w infrastrukturę paliwową, które obejmą Polskę i kraje bałtyckie. Na plaży w Bibione we Włoszech doszło do potrójnej tragedii. 76-letni turysta ze Słowacji zasłabł podczas pływania i zmarł mimo prób reanimacji. Jego żona, widząc co się stało, doznała zawału serca i została przetransportowana do szpitala w ciężkim stanie. Chwilę później zawału serca doznał także ich bliski krewny, który również trafił do szpitala.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W piątek, 10 lipca, samolot Ryanair lecący z Salonik do Niemiec musiał awaryjnie lądować po tym, jak pękła szyba w kabinie. Jeden z pasażerów został częściowo wyssany przez okno, ale dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony, która trzymała go za nogi, udało się uniknąć tragedii. Mężczyzna przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami, ale jego życie zostało uratowane dzięki pomocy innych pasażerów.
0: Do Polski dotarły pierwsze mosty szturmowe M-1110 JAB, które znacząco zwiększą mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych. Nowoczesne mosty umożliwiają szybkie pokonywanie przeszkód terenowych, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Dzięki nim nawet najcięższe pojazdy bojowe, w tym czołgi Abrams, będą mogły sprawnie przemieszczać się w trudnym terenie. Dostawy są częścią większego pakietu modernizacyjnego dla polskich sił zbrojnych. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego oraz warszawskich jednostek odzyskali 3 skradzione w Berlinie samochody marki Toyota. Łączna wartość pojazdów przekracza 300 tysięcy złotych. Podczas akcji zatrzymano również poszukiwanego mężczyznę, który ma trafić do aresztu śledczego. Działania były częścią szerszej operacji przeciwko przestępczości samochodowej.
2: Wiele osób poszukuje sposobów na trwały i przyjemny zapach w domu bez dużych wydatków. Okazuje się, że można to osiągnąć, wykorzystując składniki, które większość z nas ma w kuchni. Wystarczy gotować wodę z plasterkami cytryny, rozmarynem i odrobiną wanilii lub cynamonu, by wypełnić mieszkanie subtelnym aromatem. To prosty i naturalny sposób, który może zaskoczyć zarówno domowników, jak i gości.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Coraz częstsze fale upałów skłaniają ogrodników do wyboru roślin odpornych na suszę. Gatunki takie jak lawenda, rozchodniki czy jeżówki doskonale radzą sobie bez częstego podlewania, zachowując piękny wygląd przez cały sezon. Dzięki głębokim korzeniom i zdolności magazynowania wody, te rośliny nie tylko oszczędzają wodę, ale także przyciągają pszczoły i motyle. Warto pamiętać, że początkowo wymagają regularnego podlewania, zanim się ukorzenią.
0: Czy wybór ulubionych lodów może zdradzić nasze cechy charakteru? Psychologowie twierdzą, że tak, choć to tylko zabawa. Wybierając lody w rożku, możesz być osobą, która bierze na siebie zbyt wiele. Lody w kubeczku wskazują na rozsądek, ale i skłonność do nadmiernego analizowania. Lody na patyku to znak spontaniczności, a soft zdradza wrażliwość. Pamiętajmy, to tylko ciekawostka, a nie naukowa diagnoza.
2: Zatkany zlew to częsty problem w kuchni, ale zanim sięgniesz po chemikalia lub zadzwonisz po hydraulika, wypróbuj prosty domowy sposób. Wlej szklankę płynu do mycia naczyń do odpływu, a po 30 minutach przepłucz gorącą wodą. Taki zabieg często przywraca drożność rur i eliminuje nieprzyjemny zapach. Pamiętaj, by unikać wylewania tłuszczu do zlewu i regularnie przepłukiwać instalację gorącą wodą.
0: W Gdyni zatrzymano 2 osoby podejrzane o handel narkotykami. Policja zabezpieczyła 100 kg substancji o wartości około 5 milionów złotych. W mieszkaniu i samochodzie znaleziono także gotówkę, telefony i sprzęt do porcjowania narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla zatrzymanych na 3 miesiące. Grozi im do 12 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Stanisław Karczewski, znany polityk i lekarz, spędza wolny czas na pielęgnacji swojego ogrodu. W czerwonych kaloszach i z kosą spalinową w ręku, senator z chirurgiczną precyzją walczy z chwastami i przycina żywopłoty. Po ciężkiej zimie, która zniszczyła wiele roślin, Karczewski z zaangażowaniem przywraca swój ogród do życia. Jak sam przyznaje, praca na świeżym powietrzu to dla niego najlepsza odskocznia od polityki.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mandaryna znów na językach. Po latach ciszy jej nazwisko ponownie błyszczy w nagłówkach. A wszystko przez ponowne zbliżenie z Michałem Wiśniewskim. Ciekawe, czy to tylko medialna zagrywka, czy prawdziwe uczucia. Tymczasem za kulisami zawsze była jej siostra Małgorzata, która choć nie szukała blasku fleszy, miała ogromny wpływ na karierę Mandaryny. Może to ona jest prawdziwą gwiazdą tej historii.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Po 21 latach rozłąki para postanowiła dać sobie kolejną szansę, a ich dzieci, Fabien i Xavier, już zdążyły wyrazić swoje emocje. Xavier jest zachwycony, a Fabien wyruszyła z tatą na szaloną wyprawę, która zakończyła się w okrzywach. Awaria samochodu nie przeszkodziła im jednak w kontynuowaniu podróży, a internet aż huczy od tej niespodziewanej miłosnej reaktywacji. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, znowu zaskakuje. Po rozstaniu z piątą żoną, nie czekając na oficjalne zakończenie małżeństwa, ogłosił, że spotyka się z Mandaryną. Tak, tą samą Mandaryną, z którą kiedyś już był żonaty. Czyżby muzyk postanowił dać miłości drugą szansę? Czy po prostu nie może się zdecydować, która z jego byłych żon była najlepsza? Cóż, życie Michała to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji.
1: Michał Wiśniewski, niegdyś budowlaniec z hurtowni Cebuli, dziś król polskiej sceny muzycznej. Jego droga do sławy to prawdziwy rollercoaster. Od domu dziecka po fortepian w Niemczech. Zespół Ich Troje, który założył w latach 90., szybko zdobył szczyty list przebojów, a sam Wiśniewski stał się ikoną show biznesu. Jego życie prywatne, pełne zawirowań i rozwodów, nie przestaje fascynować, a zarobione miliony znikają szybciej niż jego kolejne małżeństwa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Polska wita nowy hit telewizyjny. Wielka miłość w małym mieście. W końcu przyszedł czas, by zaradni panowie z mniejszych miejscowości mieli szansę na miłość, a nie tylko na pracę w kopalni czy lesie. Wiosną 2027 roku na ekranach pojawią się m.in. Rafał, Maciej, Piotr i Jarek, którzy będą walczyć o serca singielek zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Czyżby szykowała się prawdziwa rewolucja w polskim świecie randek? Czas pokaże. Sylwia Peretti, znana z Królowych Życia, 3 lata po tragicznej śmierci syna, wciąż zmaga się z bólem i tęsknotą. Jakby tego było mało, teraz jej mąż, Łukasz P., został aresztowany w związku z podejrzeniem wyłudzenia milionów złotych unijnego dofinansowania. Celebrytka zapewnia, że wszystko zostanie wyjaśnione. Ale czy to wystarczy, by uspokoić medialną burzę? Życie Sylwii to prawdziwy rollercoaster emocji, a każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Jarocin znów w centrum uwagi, a to za sprawą festiwalu, który od 17 do 19 lipca zamieni miasto w muzyczną stolicę Polski. Na scenie pojawi się ponad 50 zespołów, od legend rocka po nowoczesne brzmienia alternatywne. Wśród atrakcji reaktywacja zespołu Hołk po 30 latach i ostatni koncert Lecha Janerki w Jarocinie. A wszystko to pod czujnym okiem Michała Wiraszki, który postawił na projekty specjalne i jubileusze, bo przecież kto by nie chciał połączyć historii z teraźniejszością w jednym wielkim muzycznym miksie. Judas Priest, niekwestionowana legenda heavy metalu, wciąż przypomina o swoim triumfie sprzed lat. W 1982 roku wydali album Screaming for Vengeance, który wreszcie podbił serca Amerykanów, choć wcześniej nie było to takie oczywiste. Zespół, który zaczynał w 1969 roku, musiał czekać aż 11 lat na komercyjny sukces z płytą British Steel. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fred Durst z Limp Bizkit znowu zaskoczył fanów, zapraszając na scenę w Ottawie niekogo innego, jak samego Toma Greena, dawnego buntownika MTV. W dżinsowych ogrodniczkach i z długą, szarą brodą Green dał z siebie wszystko, wykonując hit Rollin. Internet oszalał, a Limp Bizkit nie zwalnia tempa, planując już powrót do studia. Gitarzysta Wes Borland zdradził, że zespół ma sporo amunicji na nowy album, więc fani mogą spodziewać się kolejnych niespodzianek. Świat rocka i metalu pogrążony w smutku. Mike Browning, legendarny perkusista i wokalista znany z Morbid Angel i Nocturnus AD, odszedł w wieku 62 lat. Wytwórnia Profound Lore Records, z którą współpracował, przekazała tę smutną wiadomość, nie ujawniając jednak szczegółów jego śmierci. Browning, nazywany ojcem chrzestnym death science fiction metalu, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii muzyki.
1: Marek Piekarczyk, legenda polskiego heavy metalu, obchodził 75. urodziny, a prezydent Karol Nawrocki postanowił uczcić tę okazję listem pełnym podziękowań i życzeń. W liście podkreślono, jak koncerty TSA były dla młodych Polaków niczym występy Led Zeppelin czy AC/DC. Nawrocki nie omieszkał wspomnieć o roli Piekarczyka w musicalu Jesus Christ Superstar, co ponoć doprowadzało komunistyczne władze do białej gorączki. Cóż, nawet w polityce docenia się rockowe riffy i sceniczną charyzmę. rok po śmierci Ozziego Osborna. Bill Ward, perkusista Black Sabbath, wciąż nie może się pogodzić z utratą przyjaciela. Ward wyznał, że Ozzy był dla niego jak brat, a jego muzyka była po prostu genialna i ponadczasowa. Choć sam Ward zmaga się z problemami zdrowotnymi i korzysta z wózka inwalidzkiego, nie zamierza rezygnować z życia muzycznego. Cóż, nawet na wózku rock and roll nie zna granic.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Policja w Warszawie prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniego Aleksandra Gratkowskiego, który zaginął w nocy z 7 na 8 lipca. Chłopak opuścił swoje mieszkanie na Pradze Południe i od tego czasu nie nawiązano z nim kontaktu. Mundurowi apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Aleksander ma około 175 cm wzrostu, jasne, krótko ścięte włosy i w dniu zaginięcia miał na sobie białą bluzę oraz czapkę Moro. W Starych Płudach doszło do nietypowego incydentu z udziałem koparki. 39-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, zniszczył chodnik, ogrodzenie i 3 sosny, próbując dojechać do sklepu. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów, a koparka nie była ubezpieczona. Teraz grozi mu nawet do 3 lat więzienia.
1: W Grodzisku Mazowieckim trwa odbudowa sklepu Netto, który w zeszłym roku został doszczętnie zniszczony przez pożar. Straty oszacowano na prawie 7 milionów złotych. Śledztwo w sprawie podpalenia jest na finiszu, a podejrzany 30-letni Andrzej K. przyznał się do winy. Prokuratura potwierdziła, że pożar wzniecono zapalniczką, a akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. W Wyszkowie na rzece Bak doszło do dramatycznej sytuacji. 2 nastolatki znalazły się w niebezpieczeństwie, ale dzięki szybkiej reakcji strażaka po służbie i przybyłych na miejsce służb udało się je uratować. Jedną z dziewczynek wyciągnął z wody strażak, który przypadkowo był na miejscu, a drugą ewakuowali strażacy z filaru mostu. Obie zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy przypominają, że rzeki mogą być bardzo niebezpieczne i zalecają korzystanie tylko z wyznaczonych kąpielisk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Pani Angelika z Krakowa musiała zapłacić ponad 300 zł za niewymiarowy bagaż podczas podróży do Sardynii. Szelki jej plecaka minimalnie wystawały poza miernik, co według Ryanaira wymagało dodatkowej opłaty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie polityki bagażowej Ryanaira i Wizz Air. Wielu pasażerów zgłasza podobne problemy z rygorystycznymi kontrolami bagażu. W Krakowie przeprowadzono pierwszą w Polsce operację odbudowy stawu kolanowego z użyciem komórek z przegrody nosowej pacjenta. Zabieg odbył się w szpitalu specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego w ramach międzynarodowego projektu ENTEC. Komórki chrząstne zostały pobrane, namnożone w laboratorium i wszczepione do uszkodzonego kolana. To nowatorskie podejście może zrewolucjonizować ortopedię. Kuracjuszka z Krynicy Zdroju podzieliła się w mediach społecznościowych negatywnymi doświadczeniami z pobytu w sanatorium. Skarżyła się na brak wieczorków tanecznych i niewygodne warunki w pokoju, w tym skrzypiące łóżko. Dla wielu osób sanatoria to miejsca relaksu, jednak jej pobyt pozostawiał wiele do życzenia. Rejsy ze Szczecina do Garz w Niemczech cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie weekendowe bilety zostały już wykupione, dlatego organizatorzy wprowadzają dodatkowe rejsy w czwartki, począwszy od 23 lipca. Podróżni mogą podziwiać malowniczą Dolinę Dolnej Odry i zwiedzać niemieckie Garz. Bilety na nowe terminy będą dostępne od 16 lipca.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego prowadziła nowe przepisy dotyczące przewożenia powerbanków na pokładach samolotów. Od teraz pasażerowie mogą zabrać maksymalnie 2 urządzenia o pojemności do 100 watogodzin, a ich ładowanie w trakcie lotu jest zabronione. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa po licznych incydentach z zapłonem baterii litowo-jonowych. Powerbanki muszą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym.
0: Dziś w Pogorzelicy wszystkie kąpieliska są otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Po niedawnych sztormach sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, a warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 18 stopni przy łagodnym wietrze. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, więc można cieszyć się czystym Bałtykiem.
1: W Szczecinie na osiedlu Arkońskim planowana jest budowa nowego parku. Jednak prace muszą poczekać na usunięcie rdestowca, inwazyjnej rośliny z Dalekiego Wschodu. Miasto stosuje specjalne stalowe siatki, aby skutecznie zwalczyć ten problem. Po uporaniu się z intruzem, teren zostanie przygotowany pod nową zieloną przestrzeń dla mieszkańców.
0: Zabytkowa kamienica przy ulicy Malczewskiego 34 w Szczecinie została oszpecona przez nieuchwytnego pseudograficiarza. To kolejny przypadek wandalizmu w centrum miasta, który budzi oburzenie mieszkańców. Policja zabezpiecza nagrania z monitoringu, by zidentyfikować sprawcę. Deweloper zapowiada, że elewacja zostanie odmalowana po zakończeniu czynności śledczych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy trwa dramat mieszkańców kamienicy przy ulicy Sienkiewicza, gdzie zawaliła się część ściany. Dziś nadzór budowlany zdecyduje o przyszłości ewakuowanych lokatorów. Wiadomo już, że nie wszyscy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Teren wokół budynku jest zabezpieczony, a mieszkańcy czekają na wyniki inspekcji. Na Na granicy polsko-litewskiej zatrzymano 34 osoby próbujące nielegalnie przekroczyć granicę. Największa grupa, licząca 27 osób, została odkryta w naczepie tira w Budzisku. Rumuński kierowca ciężarówki trafił do aresztu. W akcjach uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane są intensywne opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś na polskim rynku hurtowym paliw odnotowano znaczące podwyżki cen. Największy wzrost dotyczy oleju napędowego, którego cena wzrosła o 90 zł za metr sześcienny w Aramco, a o 87 zł w Orlenie i BP Europa. Benzyna 95

0: Liczba ludności spadła do 37 milionów 300 tysięcy, a liczba urodzeń w 2025 roku była najniższa w historii, wynosząc zaledwie 238 tysięcy. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie, z medianą wieku 43 lat i 8 miesięcy. Współczynnik dzietności spadł do alarmującego poziomu 1,07, co jest jednym z najniższych wyników na świecie. Sytuacja ta stawia pod znakiem zapytania przyszłość systemu emerytalnego, grożąc niższymi świadczeniami lub koniecznością dłuższej pracy.
1: Nowy prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Liwiusz Laska, ujawnił prognozę swojej przyszłej emerytury, która wynosi ponad 4000 zł miesięcznie. Mimo że dla wielu seniorów to przyzwoita kwota, Laska przyznał, że spodziewał się więcej. Podkreślił, że warto myśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym poza obowiązkowym systemem emerytalnym. Prezes ZUS uspokaja jednak, że system emerytalny jest stabilny, a wpływy ze składek są wystarczające. Wspomniał też o rosnącej liczbie cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy wspierają system swoimi składkami.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej polskich parafii ujawnia kwoty zebrane na tace podczas niedzielnych mszy. Różnice są ogromne. Od kilkuset złotych do ponad 12 tysięcy złotych w większych kościołach. Zebrane środki przeznaczane są na bieżące funkcjonowanie parafii, remonty oraz inwestycje. W niektórych miejscach wierni mogą już przekazywać datki bezgotówkowo, korzystając z terminali płatniczych. Takie rozwiązanie zyskuje na popularności i jest dostępne w kilkuset parafiach w Polsce. Kwoty z tacy zależą od liczby wiernych, lokalizacji oraz okresu roku.
1: Od 20 lipca program Czyste Powietrze wprowadza nowe, korzystniejsze zasady. Ułatwienia obejmują m.in. skrócenie wymaganego czasu posiadania nieruchomości do 1 roku oraz zwiększenie dotacji na ocieplenie i wymianę okien. Maksymalne stawki wsparcia wzrosną o 10%, co ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów materiałów budowlanych. Czas na realizację inwestycji zostanie wydłużony do 180 dni, co ucieszy wielu beneficjentów. Zmiany obejmują także uproszczenie formalności związanych z likwidacją starych źródeł ciepła. Program nie będzie już wspierał ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła. Niemiecki koncern Diehl Defence zaprezentował nowatorski bezzałogowiec Cobra 600 Airlas podczas targów ILA 2026 roku w Berlinie. Maszyna, nazywana rakietową taksówką, ma znacząco zwiększyć zasięg obrony powietrznej, sięgając nawet 400 km. Cobra 600, uzbrojona w pocisk Iris-T, działa jako latająca wyrzutnia rakiet, współpracując z naziemnymi systemami radarowymi. Kluczowe cechy to niski koszt produkcji, modułowa konstrukcja i możliwość wielokrotnego użycia. Projekt ma na celu zrewolucjonizować strategii obrony powietrznej, oferując elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie w odpowiedzi na masowe zagrożenia z powietrza. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał list do unijnych komisarzy, apelując o umożliwienie Ukrainie zakupu sprzętu wojskowego spoza Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Kijowa w obliczu nasilających się rosyjskich ataków. List zainicjowany przez Holandię poparli ministrowie obrony z wielu krajów, w tym Polski. Kluczowe jest umożliwienie Ukrainie zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego za unijne pieniądze. Chodzi o systemy takie jak pociski PAK-3 do Patriotów czy systemy NASAMS. Europejska produkcja tych systemów jest ograniczona, co utrudnia szybkie zaopatrzenie Ukrainy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europa zrobiła ważny krok w budowie własnego systemu obrony przed bronią hipersoniczną. Konsorcjum HIDIS z MBDA na czele zakończyło etap wyboru koncepcji nowego pocisku przechwytującego. Projekt wchodzi teraz w fazę rozwoju kluczowych technologii. Europa dąży do niezależności militarnej, stawiając na własne rozwiązania w zakresie obrony przed zagrożeniami hipersonicznymi. Program jest zarządzany przez organizację OCCAR w imieniu Francji, Niemiec, Włoch i Holandii. W rywalizacji o fundusze HIDIS konkuruje z programem HIDEF, kierowanym przez niemiecką firmę Diehl Defence.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach czeka nas powrót Malwiny do kancelarii Natalii. Malwina, która wcześniej opuściła zespół, by rozwijać biznes z Hermanem, wraca do dawnej ekipy. Ich centrum ruchu zmagało się z problemami i brakiem klientów, co mogło doprowadzić do jego upadku. Czy to oznacza, że Malwina na stałe wróci do kancelarii, czy tylko na chwilę? Na planie serialu widziano ją z dawnymi współpracownikami, co może sugerować, że stara ekipa znów będzie razem. W tle pojawiają się kieliszki i jedzenie, co może wskazywać na świętowanie sukcesu. Czy to powrót Malwiny będzie powodem do radości? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacjach. Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z nowym sezonem pełnym zaskoczeń. Renata, znana z częstych zmian wizerunku, pojawi się z jeszcze dłuższymi włosami, co sprawi, że będzie wyglądać olśniewająco. Jej partner Marcin również przejdzie metamorfozę, rezygnując z charakterystycznego zarostu. Te zmiany mogą zwiastować nowy etap w ich związku, ale czy na pewno będą razem szczęśliwi? Czy Renata na dobre wyjdzie z nałogu? A może pojawią się nowe komplikacje, jak podejrzenia o zdradę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które już wkrótce na ekran. Splątane losy to nowy turecki serial, który zadebiutuje już jutro, 15 lipca, na antenie TVP1. Zastąpi on popularną telenowelę Złoty Chłopak i zapowiada się na kolejny hit. Serial opowiada o rodzinie Ketenci, pełnej tajemnic z przeszłości i prób odbudowania utraconych relacji. W centrum wydarzeń znajdzie się miłość Yasemin i Buraka, która rozpocznie się w szpitalnym korytarzu. Historia ta będzie pełna emocji, intryg i rodzinnych sekretów. Yasemin, pod presją, zostawia swoją młodszą siostrę Minę przed drzwiami rezydencji ich babci, co staje się początkiem wielu dramatycznych wydarzeń. Serial liczy 165 odcinków i będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Dominika Ostałowska, znana z roli Marty Wojciechowskiej w M jak Miłość, zaskoczyła widzów swoim powrotem na ekrany. Po odejściu z serialu w kwietniu zeszłego roku, kiedy jej postać wyjechała do Włoch, aktorka skupiła się na pracy w teatrze. Teraz jednak pojawiła się w nowej odsłonie teleturnieju Wielki Test Cyfrowej Formy na TVP1. Program, który powrócił po ponad 2 latach przerwy, zgromadził gwiazdy sprawdzające swoją wiedzę o nowych technologiach. W teleturnieju wystąpiła również Małgorzata Pieczyńska, znana z roli Aleksandry w M jak Miłość. Fani serialu mieli okazję zobaczyć obie aktorki w zupełnie nowym wydaniu. Na razie nie ma informacji o powrocie Ostałowskiej do M jak Miłość. W odcinku 4250 serialu Na Wspólnej Brygida zostanie zaskoczona przez Remka romantycznym gestem, gdy ten wręczy jej pierścionek zaręczynowy. Para zdecyduje się na tajny plan, który wprawi ich bliskich w osłupienie, organizując niespodziewaną ceremonię ślubną. Jednak ich szczęście nie potrwa długo, bo po nocy poślubnej oboje trafią na szpitalny oddział ratunkowy. Tymczasem Julka desperacko szuka pieniędzy na narkotyki, sprzedając swój tablet w lombardzie. Jej plany przerywa nagłe pojawienie się Ani. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 22 lipca o godzinie 20:15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, ukazując życie mieszkańców warszawskiej kamienicy i ich codzienne zmagania.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 25 lipca w TVP 2 zadebiutuje 154 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Tayar ratuje Jonsa, a Bejza staje przed trudnym wyborem dotyczącym niemowlęcia. Mukader przeżywa dramatyczne chwile, będąc blisko popełnienia samobójstwa. Sinem przekonuje Melicha, by poinformował Fadime i Aisu o ich ślubie. Bejza, widząc Cihana z Hanser, decyduje się odejść z synem. Serial, który w Polsce zadebiutował w styczniu tego roku, zapowiada się na długą przygodę z bohaterami, gdyż liczy już 325 odcinków, a emisja w Turcji wciąż trwa. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 151 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 22 lipca o godzinie 17:20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do burzliwej konfrontacji między Derią a Bejzą, co prowadzi do dramatycznych zmian w relacjach domowników. Hanser staje przed nowym zawodowym wyzwaniem, nieświadoma, kim jest jej tajemniczy zleceniodawca. Emir musi zmierzyć się z rozczarowaniem, gdy okazuje się, że Deria nie ma pieniędzy na jego wycieczkę szkolną. Tymczasem Jonca desperacko szuka rozwiązania swoich problemów, a Melich i Sinem zastanawiają się nad przyszłością swojego związku. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i walce o godność w obliczu przeciwności losu. W rolach głównych występują między innymi Talia Celebi i Kantarakczy. Vampir Lestat to serial, który wciąga widzów w świat pełen toksycznych i zepsutych bohaterów. W najnowszych odcinkach Armand, postać grana przez Asada Zamana, wzbudza skrajne emocje. Choć nie jest tak charyzmatyczny jak Lestat, czy urzekający jak Louis, jego enigmatyczna natura fascynuje widzów. Armand, po odrzuceniu przez Lestata i Louisa, wyznaje miłość Danielowi, co budzi pytania o szczerość jego uczuć. Serial emitowany jest w Polsce na AMC, w poniedziałki o 3 w nocy oraz o 22. Vampir Lestat to produkcja, która nie pozostawia nikogo obojętnym, a dyskusje o jej bohaterach długo pozostaną w pamięci widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Posłowie mają przed sobą intensywny lipiec z trzema posiedzeniami Sejmu. W dniach od 15 do 17 lipca zajmą się między innymi zmianami w prawie, o adwokaturze i prawie wodnym. Po zakończeniu prac parlamentarzyści udadzą się na 33-dniowe wakacje, które potrwają do 3 września. Poseł Witold Zembaczyński planuje spędzić ten czas nad opolskimi kąpieliskami.
2: Wojciech Ślusarczyk, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stanie przed sądem za komentarz w mediach społecznościowych, który prokuratura uznała za znieważenie prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o wpis „A Szrek, gdzie?” pod przerobionym zdjęciem pierwszej damy. Ślusarczyk twierdzi, że to była satyra, a nie atak. Pierwsza rozprawa odbędzie się 13 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim. Amerykańskie wojsko przeprowadziło 3 z rzędu nocny nalot na cele w Iranie, co sygnalizuje eskalację konfliktu w regionie. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że operacja potrwa wiele dni, a w nocy z wtorku na środę ma zostać wprowadzona morska blokada Iranu. Pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o irańskim odwecie na amerykańskich żołnierzach w Kuwejcie. Celem ataków jest osłabienie zdolności militarnych Iranu.
0: Koalicja rządowa przegrała w sądzie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, ponieważ nie udowodniono, że przebywa on w Unii Europejskiej. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada jednak, że wkrótce wystąpi o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura czeka na uzasadnienie sądu, aby złożyć wniosek o ekstradycję.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Niemczech potwierdzono 2 przypadek zakażenia wirusem Ebola. Nowy pacjent, obywatel Stanów Zjednoczonych, został przetransportowany do kliniki we Frankfurcie nad Menem. Zakażenie miało miejsce w Demokratycznej Republice Konga, a pacjent jest w stabilnym stanie. Niemieckie władze zapewniają, że ryzyko dla mieszkańców kraju jest minimalne. Amerykański arsenał nuklearny traci na znaczeniu w obliczu zmian geopolitycznych i słabnącej wiarygodności Stanów Zjednoczonych jako gwaranta bezpieczeństwa. Analitycy z Carnegie Endowment for International Peace wskazują, że rosnący potencjał Chin oraz ich sojusz z Rosją zmuszają Stany Zjednoczone do planowania wojny na 2 frontach, co jest obecnie niewykonalne. Eksperci podkreślają, że broń nuklearna daje realną władzę polityczną głównie słabszym państwom, takim jak Rosja, które wykorzystują ją do wymuszania ustępstw. W obliczu tych wyzwań Stany Zjednoczone muszą przemyśleć swoją strategię nuklearną.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej ujawniło szczegóły dotyczące Narodowego Programu Odstraszania i Obrony, znanego jako Tarcza Wschód. Na realizację programu w 2026 roku zarezerwowano ponad 652 miliony złotych. Dotychczas zabezpieczono 61 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią, a w planach jest dalsza rozbudowa. Szczegóły dotyczące harmonogramu prac pozostają niejawne. Biała pościel w hotelach to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim praktyczności. Ułatwia pranie, pozwala na efektywne zarządzanie tekstyliami i obniża koszty operacyjne. Dodatkowo na białej tkaninie łatwo dostrzec wszelkie zabrudzenia, co zapewnia wysoki standard higieny. To także psychologiczny efekt czystości i bezpieczeństwa, który doceniają goście na całym świecie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Polsce coraz częściej nadawane są nietypowe imiona, ale nie każde z nich jest akceptowane przez Urząd Stanu Cywilnego. Przykładem jest imię Igor, tradycyjnie męskie, które zostało nadane 6 kobietom. Mimo że Rada Języka Polskiego zaleca, by imiona jednoznacznie wskazywały płeć, decyzje urzędów bywają różne. To prowadzi do dyskusji o granicach swobody wyboru imion przez rodziców.
2: Lipiec to doskonały czas na rozpoczęcie sezonu grzybobrania. W polskich lasach można już znaleźć borowiki szlachetne, podgrzybki brunatne, koźlarze oraz kurki. Ważne, by zbierać tylko te grzyby, które na pewno są jadalne, unikając ryzyka zatrucia. Grzybobranie to nie tylko smaczne zbiory, ale też świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
0: Policja z Lubin